Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Thank you. Thank you very much. Love you, those with you.

robiący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry B jak w Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja.
3: Na dobry dzień, Polskie Radio Dzieciom.

0: Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Czym dla brzucha czekolada, tym dla ucha jest ballada. Posłuchajcie więc ballady o Matyldzie. Jak zagrać

0: To jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, o, o, to jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, o, o.
1: Mała, miała skrzydła i fruwała, Bożą krówką była kiedyś.

nie jest Bożą krówką, tylko krową. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, ho. Inne krowy są niemrawe, krowim okiem patrzą w trawę. W jednym miejscu mogą sterczeć cały tydzień. A Matylda lekką nóżką coraz inną idzie dróżką. Od przygody do przygody sobie idzie. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. La, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ho, ho. Jak w Madrycie jest korrida, to Matyldę już tam widać. Wystąpiła na arenie w roli byka. No i już się plackiem kładą i pikador, i matador, orador. Gdzie pieprz rośnie, przed nią zmyka.

Oho, to jest Matylda. Oho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi. To jest Matylda. Oho, oho, to jest Matylda. To jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi. To jest Matylda. Ole! W Teheranie u sąsiadki zobaczyła dywan w kwiatki. Pomyślała, że to niezły obiad jarski. A jak kwiatki pozjadała, to sąsiadka zbaraniała. Perski dywan się zamienił w ser szwajcarski. To jest Matylda!

garnizonie konie pasąc zamieniła ogon w lasso i mustangi połapała. Raz, dwa, cztery. I choć była zwykłą krową, mogła zostać szeryfową, bo się strasznie w niej zakochał jeden szeryf. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O. La, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, jest! Mówcie sobie, co tam chcecie, takiej drugiej nie znajdziecie. Takiej drugiej jak Matylda nie ma nigdzie. Cztery nogi i dwa rogi i ten uśmiech, uśmiech błogi. Więc śpiewajcie razem z nami o Matyldzie. O, ho, ho, to jest Matylda. O, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la. To jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda.

rym-cim-ci. A nade wszystko rym-cim-ci. Pleść trzy po trzy, rym-cim-ci. Stąd me przezwisko, które brzmi miś rym-cim-ci.

0: autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry.

0: koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej. A zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i...
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: września, we wtorek, 6 minut po godzinie 7. Czy Państwo się już obudzili wystarczająco, żeby do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55 albo napisać na adres dzieci@polskieradio.pl? No i proszę zaglądać do mediów społecznościowych, na stronę internetową Polskiego Radia Dzieciom i na stronę podcasty.polskieradio.pl, bo tam się pojawiają nowości, między innymi Misia Michasia i Smoka Adasia. Więc proszę słuchać i częstować się do woli. Dzisiaj będziemy się zajmowali sprzątaniem. Może nawet 10 zasad porządnego bałaganu się pojawi w tym kontekście, ale to nie będzie sprzątanie naszych mieszkań, naszych pokojów. Nie, nie, nie będę was tutaj nękać o poranku takimi tematami, że to trzeba wstać, jeszcze gimnastyka, śniadanie, posprzątać i na dodatek pościelić łóżko i wszystko poukładać przed wyjściem do szkoły, do przedszkola. Nie, nie, nie. My się dzisiaj będziemy zajmować, proszę państwa, sprzątaniem naszego otoczenia i miasta. No bo jak rano wstajemy, jedziemy do szkoły, do przedszkola, to w wielu miejscach, w naszych miastach, w miejscowościach, na wsiach, we wsiach jest pięknie posprzątane, pojemniki opróżnione. Rano pojawiają się też śmieciarki na przykład, ale w nocy bardzo często różne pojazdy, które oczyszczają miasto tak, żeby było nam bardzo przyjemnie. Więc dzisiaj się takim tematem zajmiemy, proszę państwa. Co się dzieje, jakie służby nie śpią, żebyśmy my mogli spać spokojnie, wstać, rozejrzeć się o poranku po ulicach i się uśmiechnąć od ucha do ucha. Ktoś do nas telefonuje i zaraz sprawdzimy, kto to taki. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A z kim ja mam przyjemność rozmawiać?
1: Z Apolonią.
0: Cześć, Apolonio. Jak ty wcześniej wstajesz, idziesz na 8 do szkoły?
1: Tak.
0: I jak ten pierwszy tydzień ci minął? Wszystko już w porządku? Już poukładało się w planie?
1: Znaczy, no, nadal trochę się dłuży, ale jest dobrze.
0: Rozumiem. A która to już klasa?
1: Piąta.
0: O, proszę pani, to już sprawa poważna. Jakiś nowy przedmiot doszedł?
1: No tak, geografia doszła i biologia.
0: Podobają ci się te przedmioty?
1: No są okej.
0: Mhm. To dużo zależy od nauczyciela, prawda?
1: Też.
0: Jak potrafi nas przekonać do swojego przedmiotu i ma jakieś sprytne metody, to człowiek się uczy raz, dwa, trzy. A masz ulubiony przedmiot?
1: Raczej nie.
0: A w szkole coś się zmieniło po wakacjach, czy wszystko po staremu?
1: Dodali nową budkę akustyczną, taką do wyciszenia. Zabrali nam automat z przekąskami. I to chyba tyle. I zrobili nowe boisko.
0: O, to spore zmiany. To może zatrzymamy się przy tej budce akustycznej, jeśli pozwolisz, bo bardzo mnie to interesuje. To jest duża budka? Jak ona wygląda?
1: Takie szare pomieszczenie na kółkach. I jakby ono jest takie na 4 osoby, ma 2 kanapy, włącznik światła, można tam pododawać telefon i jest klima. Tylko że w szkole nie można używać telefonu, dlatego że i dlatego jednemu wodokowi skonfiskowali, jak ten ładował.
0: A, rozumiem. No tak, bo to też jest zmiana. Oprócz tego, że zniknęła niezdrowa żywność, podobno, i automatów w szkole nie ma. Znaczy są, ale z takimi zdrowymi przekąskami podobno i są zmiany w jadłospisie na stołówce, no to chyba rzeczywiście telefonów też nie wolno przynosić, tak?
1: No tak już od 6 lat tam nie można w ogóle używać.
0: Aha, czyli u ciebie to się wcześniej zmieniło.
1: Tak, w mojej szkole już.
0: A ty byś coś zmieniła, Apolonio? Jakbyś była na przykład dyrektorką swojej szkoły? Wprowadziłabyś jakąś zmianę?
1: Nie wiem.
0: Ha, to trzeba by się było zastanowić. Takie mi pytanie przyszło do głowy, bo wczoraj w Teatrze Telewizji był Król Maciuś. Nie wiem, czy znasz tą opowieść o Królu Maciusiu I? Słyszałaś
1: Nie.
0: o nim kiedyś? To był taki chłopiec, który został królem, jak był małym chłopcem właśnie. No i musiał sobie poradzić z rządzeniem państwem. No nie była to prosta sprawa.

0: Mam tylko jedno pytanie do pani.
1: Tak, słucham.
0: Pani ma na imię Martynka, prawda?
1: Tak.
0: To pamięta pani, jak pani przyjechała do Poznania?
1: Tak. Ale ostatnio, w czerwcu?
0: Tak. Mhm. I to byłam ja, i to ja właśnie dzwonię.
1: To ty byłaś, Polu, w Poznaniu wtedy w Teatrze Animacji? W Centrum Sztuki
0: tak.
1: Zamek, tak? Na Festiwalu Najmłodszych?
0: Tak.
1: No to bardzo mi miło, że dzwonisz i że przypominasz to spotkanie. No mam nadzieję, że się jeszcze w Poznaniu spotkamy nie raz. Albo w jakimś innym mieście. Wybierasz się do Warszawy może?
0: Znaczy, no ja rzadko bywam w Warszawie, ale może?
1: Kto wie? To ja trzymam kciuki w takim razie za kolejne nasze spotkania. Bo ja w Poznaniu czasem bywam, też festiwalowo. Poza tym macie dużo pięknych miejsc w Poznaniu, więc może uda nam się spotkać. No, trzymam kciuki. Targi, książki znakomite w Poznaniu, chociaż to dopiero w marcu. No, ale czas szybciutko leci. Apolonio, to ja ci bardzo dziękuję za telefon i za opowieści porankowe. Też tak wcześnie do nas zadzwoniłaś. Cudnie, jeszcze nie zdążyłam żadnego pytania zadać, a to taka niespodzianka. A może ty byś chciała kogoś pozdrowić?
0: Tak, ja bym chciała pozdrowić swojego brata, który siedzi obok mnie. Moją mamę, mojego tatę, moją rodzinę ogólnie, moje koleżanki i moje szczurki.
1: O, pozdrawiamy całą rodzinę i szczurki, rzecz jasna też. No i mam nadzieję i do usłyszenia, i do zobaczenia. Trzymaj się cieplutko, pa pa.
0: Pani chwilkę poczeka.
1: Tak.
0: Bo ja tutaj mam jeszcze jedną... ktoś chce mi coś przekazać, więc za chwilkę...
1: Tak? Ale coś tu przekazać do jakąś informację do radia? Czy tobie?
0: Tak. Tylko przekazał mi, to nie było... Nie o to chodziło, więc ja bardzo pani dziękuję.
1: A ja również ci bardzo dziękuję i jeszcze raz dobrego dnia ci życzę, Apolonio. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, do widzenia.

0: Pogoda.
1: To sprawdźmy, jak dzisiaj sytuacja. Wczoraj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadał nadciągającą falę upałów. Czy zmienił zdanie? No nie. Dzisiaj upalna aura w części Polski i mamy nawet ostrzeżenia w dwóch województwach. Żółte alarmy przed skwarem. Czy państwo sobie to wyobrażają? 8 września takie cuda się dzieją. Gdzie będzie prażyło słońce najmocniej? W opolskim i w dolnośląskim, w powiatach złotoryjskim, legnickim, Legnica, lubińskim, jaworskim, świdnickim, średzkim, wołowskim, trzebnickim, wrocławskim, Wrocław, dzierżoniowskim, ząbkowickim, strzelińskim, oławskim i oleśnieckim. Taka sytuacja. I tu temperatura może wynieść około 30 stopni Celsjusza. A te alarmy będą w mocy między godziną 14 a godziną 17. Podoba wam się? To we wrześniu mnie bardzo. Chwilo trwaj i to naprawdę będzie chwila, bo tylko dziś i jutro tak cieplutko, a od czwartku już, proszę państwa, powoli będzie się ochładzać. No i weekend raczej będzie zdecydowanie chłodniejszy. W tej chwili w Warszawie 17 stopni, a odczuwalna temperatura jest nawet ciut wyższa. No i sprawdzamy, o której wstało słońce. 2 minuty przed godziną 6, a zajdzie o 19:08. Dzień będzie trwał 13 godzin, 9 minut i 20 sekund, a księżyc jest w ostatniej kwadrze. Jeżeli chcecie coś dodać a propos pogody, to zapraszam do telefonowania 22 645 20 55. Proszę korzystać dowoli.

0: 22,5 minuty po godzinie 7. Czy Państwa też tak dobrze nastraja piosenka O dniu który zespołu Piff Paff? Mam nadzieję, że tak. Będziemy serwować Wam dziś różnorodną muzykę, również tą związaną ze sprzątaniem i za chwileczkę taki przebój, bo do godziny 9, mam nadzieję wspólnie, zastanowimy się, kto i co robi w czystym mieście. Jak my śpimy, to po ulicach jeżdżą na przykład wielkie zamiatarki uliczne, jeżdżą śmieciarki, a śmieciarki to tak bladym świtem powiedziałabym. Kiedyś dawno temu panie i panowie z miotłami się również pojawiali w nocy. Teraz też się pojawiają czasem w parkach, na przystankach, w różnych zakamarków, w zakamarkach takich, do których auto nie wjedzie. Jeżeli macie takie obserwacje, to zapraszamy również do rozmów, do telefonowania. Przyglądacie się swojemu najbliższemu otoczeniu, a może coś byście chcieli zmienić, a może wśród Was jest osoba, która wpadła na jakiś ciekawy pomysł stworzenia na przykład jakiegoś sprzątającego ulicę robota. Jak on mógłby wyglądać? No możemy dzisiaj puścić wodze fantazji, do tego Was także gorąco namawiam. Nasza reporterka Julka Rozbiecka także postanowiła ruszyć w przestrzeń miejską i porozmawiać z dziećmi o tym, jak dbać o czystość miasta.
1: Można wziąć jakiś worek i sprzątać różne śmieci.
2: Można na przykład sprzątać wodę od tych brudów. No bo niektórzy rzucają do wody butelki.
3: Można też segregować różne odpady i kupować jak najczęściej papierowe rzeczy i takie do przetworzenia. No bo papier już jak, nikt by tego nie chciał, ale już jak papier się przez przypadek zgubi, to się rozłoży szybko i nie zaszkodzi zwierzętom. Czyli po kilku latach, może dniach, tygodniach zniknie.
4: Co możemy zrobić my, żeby miasto było czyste?
3: My możemy jak najmniej śmiecić, pić wodę z własnych butelek, nie kupować, kupować najmniej plastikowych, jak tylko się da, właśnie mniej plastiku, segregować śmieci i odpady.
5: Ja oddaję kaucję i tak dbam o ziemię.
6: Bo w niektórych sklepach są takie automaty, gdzie się zbiera butelki z takim znaczkiem. No i gdy się zazbiera te butelki, to można odbierać pieniądze. Gdy powstała kaucja, to zauważyłem, że jest mniej butelek i nawet puszek.
4: Jak można dbać o czystość miasta?
1: Chyba

0: Znam takich, którzy sobie włączają tę piosenkę do sprzątania. Prawda, Filip? A wy macie takie ulubione numery muzyczne, przy których sprząta wam się najlepiej? Ja często włączam sobie muzykę do sprzątania. To oczywiście zależy od nastroju, jaka jest ta muzyka, ale bardzo lubię słuchać i płyt, i radia. 28,5 minuty po godzinie 7. Przypominam, że dzisiaj wskoczą w poranku nasze stałe punkty programu, czyli budziki, budzimy rodziny, poranne zgadywanie na dobre wstawanie, to już niedługo. Będziemy dzisiaj też ćwiczyć i ta gimnastyka chyba zdecydowanie mnie jest dzisiaj potrzebna, żeby się rozbudzić. Mam nadzieję, że wam również, to przed godziną 8, a po godzinie 8 będziemy mieli gościa, który opowie nam o tym, kto i co robi w czystym mieście, tak, żeby miło nam się żyło. A jeżeli wy macie jakieś pomysły na to, jak posprzątać miasto w błyskawicznym tempie i może się tak bardzo nie napracować, to może jakiś robocik nam tutaj wskoczy, to zapraszamy do rozmów, a może ktoś będzie chciał narysować jakąś ciekawą maszynę sprzątającą i przesłać nam zdjęcie rysunku, to też będzie nam bardzo miło. Wczoraj w poranku Polskiego Radia Dzieciom dodzwonił się do nas Hubert. Nie wiem, Hubercie, czy teraz nas słuchasz w Polskim Radiu Dzieciom. Mam nadzieję, że tak. Obiecałam ci wczoraj piosenkę, która niestety nie zmieściła się w naszym poranku, no bo radio rządzi się swoimi prawami i niestety poranek skończył się o godzinie 9, a ta obiecana piosenka nosiła tytuł Elektrośmieci. Więc postanowiliśmy z Filipem tę piosenkę zadedykować ci dzisiaj. Mam nadzieję, że wybaczysz to, że nie pojawiła się wczoraj, ale już teraz ze specjalną dedykacją dla ciebie i dla wszystkich, którzy dbają o przyrodę. A ponieważ już 7:30, to zanim elektrośmieci wybrzmią...
1: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Zanim wybrzmią, to zapowiemy nasz rodzinny budzik. 22 645 20 55. Zapraszamy wszystkich dorosłych do telefonowania. A stawka jest wysoka. Można zdobyć niespodziankę dla swojej pociechy i oczywiście usłyszeć

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Witamy na pokładzie Polskiego Radia Dzieciom pana Michała, Klarę, Oliwkę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słyszę, że jesteście w dobrych nastrojach. Chyba się wyspaliście. Czy nie bardzo?
3: Nie.
1: A głosy takie rześkie i wyspane. Jak wy to robicie? A pan, panie Michale, wyspany?
2: Myślę, że tak.
1: Ale by się jeszcze poleżało w łóżeczku, co? I odpoczęło?
3: Tak.
1: Ach, no właśnie. Dziewczyny, jak ja was dobrze rozumiem, a o której wstajecie?
3: O 7:00.
1: 7:00. No to ja na pocieszenie wam powiem, że nastawiam sobie budzik na 5:00. Chociaż dzisiaj wstałam o 5:20. Przesuwałam i przesuwałam ten moment, ile tylko się dało, ale już 5:20. No to nie można sobie bardziej pofolgować. Moi drodzy, dzisiaj o sprzątaniu miasta rozmawiamy. Czy wy mieszkacie w mieście, czy na wsi?
3: Nie.
1: A w jakim mieście mieszkacie?
3: W Krakowie.
1: W Krakowie. Czysty jest Kraków? Posprzątany elegancko?
2: Czysty.
1: Bardzo dobrze. A wy wiecie, jakie są pojemniki do segregowania śmieci?
3: Tak.
1: I jakie mają kolory? A segregujecie?
3: Tak.
1: No pięknie.

0: Pięknie, brawo, ależ mi się tutaj trafili słuchacze. No to może posegregujemy odpady, co wy na to w poranku? Przypomnimy sobie, do jakiego pojemnika co trzeba wrzucić?
1: Tak.
0: Żeby nam się już nic nie plątało. No to najpierw wyciągamy jaki pojemnik, w jakim kolorze? Niebieski?
1: Zielony.
0: Zielony, panie zaczęły, dobrze. A co do takiego zielonego pojemnika się wrzuca? Szkło, pięknie. Panie Michale, no dziewczyny pana wyręczają w odpowiedziach.
2: Ja nie wiem, chyba nie będę musiał coś.
0: Chyba pan w ogóle nie będzie musiał się odzywać. Cudnie. To co my tam wrzucamy, dziewczyny? Szklane butelki, tak? Do zielonego. Bardzo dobrze. A myślicie, że lustro to można wrzucić, czy nie? To takie podchwytliwe pytanie jest. A pan?
1: Nie.
0: Nie. Jak podchwytliwe, to nie. I bardzo dobrze. Luster nie wrzucamy i szyb okiennych też nie wrzucamy i podobno reflektorów samochodowych i żarówek i zniczy i porcelany też nie wolno wrzucać do takiego pojemnika. To ciach. Zamknęłyśmy zielony pojemnik i teraz zaglądamy do jakiego?
1: Niebieskiego.
0: Niebieskiego?
1: Tak. Tak.
0: A niebieski jest na jakie odpady?
1: Na papier. No. Na papier.
0: Papier, pięknie. Czyli kartony. A myślicie, że gazety można tam wrzucić? Ulotki?
1: Tak.
0: Można. Bardzo dobrze. A karton po mleku? Podchwytliwe.
1: Nie.
0: Nie. Wy wszystko wiecie, ale jesteście sprytki. No to mamy niebieski, zielony i jeszcze jaki jest pojemnik,
1: żółty.
0: W jakim kolorze? Żółty.
1: Żółty.
0: A co do żółtego trzeba wrzucić?
1: Metal i plastik.
0: Brawo! Cudownie. A puszkę po farbie, jakbym chciała wrzucić?
1: Nie.
0: To nie. A sprzęt nie AGD i elektronikę?
1: Nie.
0: Też nie. Są takie specjalne miejsca, do których można sprzęt AGD oddawać. No wspaniale. I co nam tam jeszcze zostało? Jaki pojemnik?
1: Brązowy.
0: A brązowy jest na co?
1: Na ogryski.
0: Na ogryski też. Nie wiem, czy dobrze usłyszałam, że ogryzek. Co tam byście dziewczyny wrzuciły do takiego brązowego pojemnika?
1: Skórkę po arbuzie.
0: No tak, skórki po arbuzie jak najbardziej. Różne skórki.
1: Odgryzione jabłko.
0: O tak, i ogryzki, a skórki od jabłek zjadamy, bo są zdrowe i mają dużo witamin podobno. Ale obierki, skoszona trawa, gałęzie drzew też. Mhm. Wszystko się zgadza. A na przykład ziemia i kamienie?
1: Nie można.
0: Nie można. No, prawdziwi eksperci mi się dzisiaj tutaj trafili. Cudownie, cudownie. Brawo, a widziałyście jeszcze jakiś inny pojemnik?
1: Czarny.
0: Czarny. I co do takiego czarnego?
1: Odkładamy rzeczy.
0: Co takiego, dziewczyny?
1: Odkłady zmieszane.
0: Zmieszane, brawo. Tak, to mogą być różne takie paskudztwa. I higieniczne produkty, ale też jakieś takie skórzane, czy po tłuszczu, takie różne. Fuj. No, ale wrzucamy to wszystko do czarnego. Rzecz jasna. No, pięknie. A na przykład, nie wiem, czy widziałyście takie fioletowe worki?
1: Tak, tak.
0: I co do takich fioletowych worków się wkłada? Jak myślicie? To już tak poza konkursem. Pozbywacie się czasami ubrań? Pozbywacie się...
2: Fioletowe worki to widzieliśmy, ale tak bez specjalnego...
1: Są takie też zielone na ubranie.
0: Tak, tak, tak. Można wrzucać stare ubrania, można wrzucać buty, pościel, ręczniki, ale są też takie specjalne, duże pojemniki, do których też wrzucamy ubrania. Jak chcemy się ich pozbyć albo przekazać, może komuś innemu. Są takie pomysły. No, panie Michale, dziewczyny pana wyręczyły od A do Z.
2: Och, jak dobrze. Och.
0: Brawo dla was. Jestem pod wrażeniem.

0: Jestem pod wrażeniem, żeby wszyscy tak jak wy wiedzieli, co gdzie wrzucać, to planeta byłaby czyściutka, elegancko. Wszystko mi się podoba. A gdybyście mogli zaprojektować taki robot sprzątający, to skorzystalibyście z tego? Przydałby wam się taki robocik? Nie?
1: Nie.
0: Lubicie sprzątać? Tak?
2: Lubicie sprzątać.
0: No to widzę zdania podzielone. A pan, panie Michale, chciałby taki robocik?
2: No ja to bym chyba chciał, no. Jakby robił za mnie, to...
0: Też bym chciała taki robocik mieć. Nie mam. No, ale jak duża rodzina, to można się podzielić obowiązkami. I raz, dwa, trzy, nawet jak robocika nie mamy, to jesteśmy w stanie szybciutko całe mieszkanie posprzątać. Każdy wybiera to, co lubi. U mnie tak jest, bo nie każdy lubi robić wszystko, więc tak sobie czasami wybieramy. Oczywiście są takie przestrzenie, że nikt nie chce sprzątać, to wtedy trzeba, nie wiem, grać w kamień, nożyce, papier. Oj, na kogo padnie? Na tego Benz. Moi drodzy, gratulujemy, wysyłamy wam niespodziankę.
2: Dziękujemy bardzo.
0: I pozdrawiamy was cieplutko. A dzisiaj będzie podobno bardzo ciepło w całej Polsce. Tak, jesteście przygotowani na ten upał?
1: Ja idę na basen.
0: O, bardzo dobry pomysł. Tam czapka z daszkiem, krem z filtrem na nos i można wędrować do szkoły. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Całą moją szkołę, krasnoludki,
2: Mamy.
1: Całe Polskie Radio Dzieciom.
2: Babcie i
1: dziecko. Michasia i smoka Adasia.
0: Pozdrawiamy i my. Wszystkiego dobrego wam życzymy i do usłyszenia.
2: Dziękujemy, do usłyszenia.
3: Dobrze słychać!

0: spotkamy po prostu miodzia.
1: Dodzwoniła się do nas Alicja, ponoć w jakiejś ważnej sprawie. Cześć, Alicjo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. O czym chciałabyś powiedzieć?
2: Na wakacjach nad morzem.
1: Tak.
2: Zatem widzieliśmy, jak misiarka podjeżdżała segregowane dzieci rzuciła jedne na te śmieciarki, za wszystkie pomieszała.
1: Ach, czyli ty widziałaś, jak podjechała śmieciarka, tak? I panowie wszystkie odpady z tych pojemników wrzucili do jednego miejsca? Tak dobrze zrozumiałam, że śmieciarka połknęła wszystkie śmieci posegregowane, ale tak jakby bez segregacji?
2: Te śmieci były posegregowane, że inni segregowali, ale...
1: A śmieciarka wszystkie połknęła? Jakby do jednego miejsca, tak? Że powędrowały, mimo że były posegregowane. No, podobno jest tak, że być może to tak wygląda i to często rzeczywiście budzi wątpliwości, bo wydaje nam się, że te wszystkie śmieci lądują w brzuchu śmieciarki i że to nasze segregowanie w takim sensie, znaczy właściwie nie ma sensu, jeżeli tak się dzieje. Ale podobno jednak śmieci się nie mieszają w takiej śmieciarce, bo śmieciarki są i dwukomorowe, i wielokomorowe, i mają takie specjalne przegrody w środku takiej wielkiej skrzyni ładunkowej, więc podobno nie mamy się o co martwić. Ale dzisiaj po godzinie 8 pojawi się pani Magdalena, która będzie nam opowiadała o tym, co zrobić, żeby miasto było czyste i między innymi będzie mówiła o tym, jak działają śmieciarki, jak funkcjonują. To ty sobie życzysz, Alicjo, żeby zapytać pani Magdaleny, jak to jest i czy to prawda, że są te komory w środku w śmieciarkach?
2: Ja wtedy będę w szkole. Więc...
1: Będziesz w szkole, rozumiem. Ale to zróbmy tak, ja obiecuję, że zapytam, a jak będziesz ciekawa później po szkole, to będziesz mogła odsłuchać sobie tę audycję na naszej stronie internetowej. Tam trzeba wskoczyć na Polskie Radio Dzieciom, znaleźć 8 września, poranek i będziesz mogła posłuchać pani Magdaleny i jej odpowiedzi. A jak nie uda ci się posłuchać, to może jutro będziesz miała czas, żeby zadzwonić, to ja odpowiem na to pytanie, czy to jest rzeczywiście prawda, że te śmieciarki mają takie przegrody. No mam nadzieję, że tak jest. Bo może się wydawać, że my się tutaj napracujemy, posegregujemy, ciach, ciach, ciach, wszystko do tych pojemników, o których dziewczyny dzisiaj też mówiły, Klara z Oliwką, a potem śmieciarka wszystko zjada i wszystko trafia do jej wielkiego brzucha i się miesza. Też by mi się to nie podobało. Bo to by znaczyło, że nasza praca idzie na marne. Prawda? Jesteś? Alicjo?
2: Tak.
1: Jesteś. Dobrze. A czy ty byś chciała, żebym ja jeszcze o coś zapytała panią Magdalenę, jak do nas przyjdzie? To w kontekście sprzątania miasta? Coś cię interesuje?
2: Raczej nie.
1: Raczej nie. Czyli śmieciarka cię interesuje, tak? Czy ona naprawdę segreguje te śmieci i dobrze je tam zjada? Pożera?
2: Tak.
1: Dobrze. To obiecuję, że zapytam, a to jest zasadne pytanie, za które ci bardzo dziękuję, bo myślę, że wiele osób ma podobne wątpliwości jak ty. I jesteś taka uważna.

0: skoro obserwujesz takie rzeczy i to, co dzieje się wokół. Więc gratuluję ci takiej uważności i sprytu. A chciałabyś kogoś pozdrowić może w poranku?
1: Tak. Całe Polskie Radio Dziecko. Mamy tak moje koleżanki ze szkoły. Moją siostrę Katarzyna.
0: Pięknie ci dziękuję i za telefon, i za pytanie, i życzę ci dobrego dnia. Trzymaj się cieplutko, pa, pa.
1: Pa.
0: Takie wspaniałe pytania do nas płyną. Jeżeli będziecie chcieli zadać pytanie mojej gościni, która pojawi się po godzinie 8, to proszę telefonować w tej sprawie. A zanim wybije godzina 8, to proponuję, żebyśmy się troszeczkę rozgrzali.
2: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: +22 645 20 55. Czekamy na trenera bądź trenerkę, którzy do nas zadzwonią. No i szybciutko zaproponują trzy ćwiczenia.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Jak dobrze, że Oliwka do nas zadzwoniła. Jest szansa, że się rozbudzimy. Raz, dwa, trzy. Cześć, Oliwko.
2: Cześć.
1: Masz jakiś pomysł na trzy ćwiczenia?
2: Gwiazda i fikołki.
1: Wiedziałam, że kiedyś do tego dojdzie. Wiesz co? Ja się przyznam publicznie. Ja nie umiem gwiazdy. Fikołka to jeszcze bym zrobiła. Chociaż my tu nie mamy za bardzo warunków w studiu. Tak trochę się teraz tłumaczę, bo jeszcze nie mamy materacyków. O, Filip krzesełka poprzesuwa. Taki mądry. Chodź zrobić gwiazdę. Proszę bardzo. Proszę, proszę. Pan zrobi gwiazdę. Proszę. Krasnoludki to potrafią. Oliwko, czy jest szansa wymiany tego ćwiczenia?
2: Tak.
1: Ja do końca roku to może się nauczę gwiazdy. Ale tak, no dzisiaj to mi chyba nie wyjdzie. To znaczy zróbmy tak. Kto potrafi gwiazdę, robi gwiazdę. A kto nie potrafi, jak Martyna, to co robi?
2: Przysiady.
1: Dobrze. Uf. Ile przysiadów?

0: 5.
1: 5. Dobrze, policzysz?
0: Tak.
1: No to ciach, lecimy.
0: 1, 2,
1: 3,
0: 4,
1: 5. Bardzo ci dziękuję za wyrozumiałość. Przysiady zrobione. Krasnoludki sprawdzały. Wszystko podobno w porządku. Ugięcie kolan, łapki z przodu. A drugie ćwiczenie?
0: Klaskanie.
1: O! A jak ty byś chciała, żebyśmy klaskali z przodu i z tyłu? Tak przed sobą i z tyłu?
0: Tak.
1: A, dobrze. To można tak szeroko ręce, prawda?
0: Tak.
1: Ciach z przodu i z tyłu. A to jest super ćwiczenie. Ono wcale nie jest takie proste. Ja mam trochę zakwasy, ale to dobrze, to sobie rozbiję. Przód i tył, proszę Państwa. I można jeszcze góra-dół, prawda?
0: Mhm.
1: Na górze, na dole, na górze, na dole. Bardzo dobrze nam idzie. Ach, zadowolona jestem z nas. Filip, proszę się nie odciągać. Bardzo ładnie. Krasnoludki też. A trzecie ćwiczenie?
0: Co?
1: Trzecie jeszcze poprosimy. Filip gdzieś biegnie.
0: Podskoki.
1: Podskoki, cudnie. Na jednej nodze, na dwóch nogach?
0: Na jednej.
1: Dobrze. To co, najpierw prawa. Podskakujemy, ciach, ciach, ciach, jak piłeczki. To może jeszcze lewa dla równowagi? Pani Oliwko, co pani na to?
0: Tak.
1: Dobrze.
0: Może być.
1: Może być. Przeskakujemy na lewą. I brawo. I krasnoludki wyjmują trąbeczki i ja tu poproszę o wielkie brawa dla Oliwki. No bardzo dziękujemy pani trenerce. Wspaniały zestaw ćwiczeń. Trochę mi wstyd, że nie umiem zrobić gwiazdy, ale będę ćwiczyć. A ty potrafisz, Oliwko, gwiazdę?
0: Ja potrafię.
1: Tak myślałam. Tak myślałam, że ty to dużo potrafisz. Wspaniałe ćwiczenie i cudny zestaw. Bardzo ci dziękujemy. Czy chcesz jeszcze może kogoś pozdrowić?
0: Moją siostrę, przyjaciółki z przedszkola, mamę, tatę i całe radio dzieciom.
1: Pięknie ci dziękujemy w imieniu całego Radia Dzieciom. Krasnoludki też, jakie uśmiechnięte. No ruch to zdrowie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
3: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damasego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo. Michasiu, Gicerot, Gicenont, ster prawo, prawo.
1: Prawo, ster na prawo.
3: I oczywiście smacznie.
1: Na jaszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.

0: to promocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: C minor, put it in C minor.
2: Minęła ósma, Martyna Chuderska i Filip Górski. Dzień dobry.

5 minut po godzinie 8, poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dziś już 8 dzień września, a my przyglądamy się miastom i sprawdzamy, czy w mieście jest porządek, jak działają służby oczyszczania, kiedy i gdzie pojawiają się wielkie, sprytne maszyny, takie jak zamiatarki i śmieciarki. Wiemy już dobrze, jak segregować śmieci. Jest też organizowanych mnóstwo akcji, w których podejrzewam, że wielu z Was brało udział, chociażby akcja Sprzątanie Świata. Dzisiaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawi się pani Magdalena Niedziałek, która opowie nam o tym, jak pracują całe zespoły ludzi, żeby nasze miasta były piękne, żeby były czyste.

czyste, żeby było elegancko posprzątane. No oczywiście będziemy też pani Magdalenie zadawać pytania. Oliwka dzwoniła do nas jakiś czas temu, pytała o wielkie śmieciarki i o segregowanie śmieci. Co tam w tych brzuchach śmieciarek się znajduje i czy naprawdę są takie specjalne komory i czy segregowanie śmieci ma sens? No to będzie jedno z pytań, które pofrunie do pani Magdaleny. Oczywiście, jeżeli będziecie wy mieli jeszcze jakieś inne pytania, to będzie można do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55. A może macie jakiś pomysł, jak można dbać o czystość w mieście? Może wpadła wam dzisiaj do głowy jakaś wizja stworzenia na przykład specjalnego robota, który mógłby pomagać ludziom w oczyszczaniu miasta? Jeśli tak, to proszę do nas telefonować, można pisać, a jakże? A ponieważ już jesteśmy po porannej gimnastyce, no jednak troszkę nam burczy w brzuchach, to proponujemy taką oto zabawę.

0: śniadanie.
1: Tak jest. Państwo proponują śniadanie. Sugerujemy jakieś zdrowe, pyszne śniadanko. A w zamian gramy waszą ulubioną piosenkę. To jest ten moment. 22 645 20 55.

0: Śniadanie.
1: Iga dzisiaj zaproponuje nam śniadanko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam cię, Igo. Cieplutko. Czy ty już zjadłaś swoje śniadanie?
2: Tak.
1: A kto przygotowuje śniadania w twoim domu?
2: Tak.
1: Kto taki? Twoja mama, tata, czy ty sobie przygotowujesz sama? Śmiało. To pewnie zależy od tego, kto ma czas. Tak sobie ja myślę, bo u mnie to różnie bywa, wiesz? Czasami ja przygotowuję śniadania, czasami moje dzieci, jak mają trochę więcej czasu. A co dzisiaj wylądowało na twoim talerzyku?

0: Co dobrego jadłaś na śniadanie?
1: Bułeczkę. Ketchup. Kanapkę z masłem. Ogórki, pomidory, syrce.
0: Ale pyszne śniadanie, bułeczka z masłem, jeszcze jak to jest taka świeża bułeczka z piekarni. To coś wspaniałego i do tego warzywa, tak? Pomidory,
1: tak.
0: Ogórki, dobrze słyszałam. Lubisz warzywa?
1: Tak, lubię.
0: To bardzo się cieszę. A powiedz, od zawsze lubisz warzywa, czy tak się przekonujesz do kolejnych?
1: Od zawsze.
0: No to bardzo się cieszę. Z warzywami to różnie bywa. Nie wszystkie dzieci lubią, a czasem jest tak, że czegoś nie lubimy, jak jesteśmy bardzo malutcy, a potem jak spróbujemy za jakiś czas, to aż uszy nam się trzęsą, tak nam to wszystko smakuje. A jakie warzywa jeszcze lubisz, oprócz pomidorów i ogórków?
1: Paprykę.
0: Papryka też jest wspaniała. Szczypiorek, no proszę. Ja czekam, aż mi papryka wyrośnie na balkonie. Całe lato już rośnie, całe wakacje. Ale najpierw jej w ogóle nie było. No to dużo już, to całkiem spory zestaw. Skoro i pomidory, i ogórki, i papryka, i szczypiorek jeszcze. Pyszności. To my ci bardzo dziękujemy za takie śniadanko. Przygotujemy sobie tutaj po poranku, a ponieważ była propozycja zagrania piosenki w zamian za śniadanie, to jaką piosenkę chciałabyś usłyszeć?
1: Golden.
0: Dobrze, to specjalnie dla pani. Pani Igo, za chwileczkę ta piosenka. A może chcesz jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, siostrę, brata, mojego Jamnika, moją babcię, dziadka, wszystkie koleżanki, kolegów.
0: Chyba o nikim nie zapomniałaś. Przyłączamy się do pozdrowień. Bardzo ci dziękujemy za te wszystkie pyszności i specjalnie dla ciebie na antenie Polskiego Radia Dzieciom Golden. Dobrego dnia. Pa, pa.
1: Dobrze.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawiła się pani Magdalena Niedziałek, starszy specjalista do spraw komunikacji społecznej, dział organizacyjny i komunikacji społecznej Zarządu Oczyszczania Miasta Warszawa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie. Pani Magdalena u nas już kiedyś gościła w takim czasie zimowym, prawda? Tam rozmawialiśmy wtedy o oczyszczaniu miasta, odgarnianiu śniegu.
1: Tak, tak, wtedy byliśmy w zimie takiej bardzo śnieżnej.
0: Tak, ale służby oczyszczania miasta oczywiście działają prężnie nie tylko zimą, nie tylko jesienią, ale w każdej porze roku, latem i wiosną też, tak żebyśmy dobrze czuli się w naszej przestrzeni, żeby było wszystko pięknie uporządkowane, czyste ulice. To jest dużo roboty, pani Magdaleno, prawda?
1: Oj tak, bardzo dużo. Szczególnie, że większość tej pracy nie widzimy, jak ona się odbywa. Mm-hmm. I to jest tak, że jeszcze wieczorem może wracamy do domu, wyrzucamy śmieci do kosza na ulicy, widzimy, może gdzieś leży jeszcze jakiś papierek, ale rano jak wstajemy, idziemy do szkoły, do przedszkola, mm-hmm. do pracy i już jest czysto. I jak to się dzieje?
0: Krasnoludki w nocy.
1: No właśnie, bardzo by było miło, gdyby to były krasnoludki, albo jakiś czarodziej wymyśliłby jakieś zaklęcie i to by się tak samo sprzątało. No ale póki co to robią ludzie i jest bardzo wielu ludzi, którzy pracują właśnie wtedy, kiedy my śpimy. To są ludzie, którzy zamiatają ulice, zamiatają chodniki, sprzątają przystanki, myją te przystanki, opróżniają kosze na śmieci, ale też jeżdżą w takich super pojazdach, które właśnie czyszczą nasze ulice na mokro.
0: Jakie to pojazdy?
1: No właśnie tutaj bym może zadała zagadkę.
0: O tak, bo moi drodzy, pani Magdalena przyniosła dla was niespodzianki. Cudowne, cudowne prezenty. Jest taki kotek w pudełku. Ja już z tym kotkiem się przywitałam. To jest taki kotek, którym można się pobawić. Taka pacynka, prawda? Można założyć na rękę. Kotek macha łapkami. Może być brawo. I na brzuchu ma napisane Czysta Warszawa, wspólna sprawa.
1: Tak. To jest nasze hasło.
0: Zarząd oczyszczania miasta.
1: Tak, tak. A kotek dlatego, no, że kotek to takie czyste zwierzę bardzo, które się myje. No właśnie, ale w takim razie ja zadam zagadkę, bo może ktoś wie, jak się nazywa tak specjalistycznie, tak poważnie, ten pojazd, który właśnie czyści ulicę, ma takie wielkie szczotki, jedzie bardzo powoli i czyści ulicę ze wszystkich brudów, je zgarnia. A później jest jeszcze drugi, inny, który jedzie i wodę leje pod takim dużym ciśnieniem, takie wielkie fontanny wody i on wtedy myje ulicę. I to jest takie pytanie, jak te pojazdy się nazywają, albo no jak może wy byście je nazwali?
0: 22 645 20 55. Ten pojazd ma takie wielkie szczotki, prawda, które się kręcą.
1: Tak, one się kręcą i one zamiatają cały ten brud, kurz, jakieś błoto, ewentualnie no wszystko, co tam się znajdzie na tej ulicy, jesienią na przykład liście, tak? To jest bardzo ważne.
0: Połyka te liście chyba,
1: tak,
0: pojazd, prawda?
1: Wciąga do środka.
0: Piasek.

0: też.
1: Też. Tak, mhm. tak. No to jest ważne oczywiście dlatego, żeby tam było ładnie, miło i czysto w mieście, ale też taki piasek na przykład może być bardzo groźny dla kierowców. Może właśnie tutaj stwarzać takie zagrożenie, że się poślizgnie ktoś, że wpadnie w poślizg. I to dotyczy właśnie tutaj ulic, ale też tak samo sprzątamy ścieżki rowerowe i tak samo ten piasek musi być zamiatany, no bo to właśnie może powodować jakieś niebezpieczeństwo.
0: Mhm. Zdaje się, że ktoś już zareagował na pani pytanie. Oliwier się do nas dodzwonił. Dzień dobry, Oliwierze. Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo?
0: Dzień dobry, witamy serdecznie. Chyba słyszę tatę Oliwiera. Zgadza się? Dzień dobry, tak, dzień dobry panowie. W jakim mieście nas słuchacie?
2: W Warszawie.
0: Ach, w Warszawie. No to mam nadzieję, że już za chwilkę kotek do was powędruje z Zarządu Oczyszczania Miasta Warszawy. A wiecie, jak nazywa się ten pojazd, o który pytała pani Magdalena?
2: Powiedz swoją nazwę.
3: Oczyszczajka.
1: Oczyszczarka.
0: Oczyszczarka, no pięknie. Czy my możemy zaakceptować taką odpowiedź?
1: No myślę, że możemy. To jest bardzo taka kreatywna ta odpowiedź, ale właśnie o to chodzi, żeby oczyszczać ulicę.
0: Krasnoludki, poprosimy o brawa. Oliwierze, powiem ci, że w tej paczuszce, którą przyniosła pani Magdalena, to jest nie tylko ten fajny kotek. Będę się musiała z nim rozstać, bo muszę ci go oddać. Tam są jeszcze jakieś niespodzianki w środku. Jest taki worek świetny, tak. To ty sobie już zajrzysz, to ja nie będę ci szperała w tych twoich prezentach. Kotka schowam, niech kotek tutaj patrzy na razie na nas w studiu, a potem go spakujemy po audycji i wyślemy prosto do ciebie. Ale jeszcze zanim się pożegnamy, to zapytam panią, pani Magdaleno, czy jest jeszcze jakaś inna nazwa tego pojazdu?
1: No tak, my nazywamy te pojazdy zamiatarkami, bo one właśnie zamiatają, dokładnie to robią. A te drugie, które mają właśnie tak dużo wody i myją ulicę, no to mówimy na nie zmywarki. No tak jak taka zmywarka, która jest w kuchni, ale też jest taka nazwa polewaczka, z którą być może też się spotkaliście już.
0: Wszystkie nazwy kapitalne. Które wam się najbardziej podobają, panowie?
2: Jaka sobie się podoba najbardziej? Chyba zamiatarka, co?
0: Zamiatarka? Zamiatarka. Mnie się jeszcze polewaczka podoba. A widzieliście takie pojazdy na ulicach?
3: Tak.
0: Podobają ci się, Oliwierze? A chciałbyś kiedyś poprowadzić taki samochód?
3: Tak.
0: Ja bym bardzo chciała. Mnie się w ogóle marzy taka sytuacja, żeby poprowadzić na przykład jakąś wielką ciężarówkę. No może kiedyś to moje marzenie się spełni. Chciałbyś być kierowcą w przyszłości? Mieć prawo jazdy?
3: Tak.
0: No to jest, trzymamy kciuki. Tak, to trzeba jeszcze troszkę poczekać do 18 roku życia, a potem już można siadać za kółkiem, jak się zda egzamin.
2: A chcecie... Ma taki elektryczny, malutki, to się uczy pomału, prawda? Tak.
0: A, no to pięknie. A tata jest w stanie dogonić Oliwiera, jak wsiądzie do takiego pojazdu?
2: Biegnę ile sił, ale proszę go wtedy, żeby zwolnił.
0: Tak myślałam, bo to jak dzieci się uczą jeździć pojazdami na rowerach, to potem trudno dogonić i za nimi nadążyć. Panowie, gratulujemy zdobycia niespodzianki, wysyłamy wam nagrodę, a chcecie kogoś pozdrowić?
2: Pozdrawiamy babcię i mamę.
3: Babcię i mamę.
0: Dobrze, i my was pozdrawiamy i dobrego dnia wam życzymy. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
0: Pani Magdalena przyniosła jeszcze dwie takie niespodzianki, więc będzie szansa zdobycia kolejnej. To może za chwileczkę wymyślimy jakieś sprytne pytanie. To my już wiemy, dzięki pani Magdalenie, że mamy zamiatarki, że mamy zmywarki, czyli polewaczki. Czy to są takie pojazdy, których oprzyrządowanie się zmienia wraz z porą roku? Czy to jest taka sytuacja, o której rozmawialiśmy zimą? Tak. Że te szczotki są wymieniane?
1: Tak, no właśnie to jest ta sytuacja. Pamiętam, że wtedy rozmawialiśmy, co się dzieje z tymi pługami
0: tak,
1: śnieżnymi.
0: Czy one śpią?

0: tak, właśnie, w
1: specjalnych garażach.
0: To właśnie pługi są wymieniane na właśnie te zmywarki, polewaczki. Tam jest, tak jak w Transformersach, zmienia się to całe oprzyrządowanie. No i taki pojazd właśnie może służyć przez całą resztę roku, ponieważ no wiadomo, zima no, u nas trwa te kilka miesięcy, ale od wiosny, jak tylko się pojawią takie temperatury, żeby można było bezpiecznie używać wody, czyli takie na plusie, no to wtedy zaczynamy nasze sprzątanie i ono jest powtarzane aż do późnej jesieni, póki właśnie nie pojawiają się jakieś przymrozki. Każda ulica, którą się zajmujemy w Warszawie, jest sprzątana tak na mokro przynajmniej raz w tygodniu. Także te pojazdy cały czas jeżdżą, każdej nocy wyjeżdżają, każdej nocy jakieś takie sprzątanie się odbywa. No ale właśnie też jest pytanie często, dlaczego robimy to w nocy? Dlaczego te pojazdy jeżdżą nocą? A dlaczego nie mogą jeździć w ciągu dnia?
2: To może poczekamy na odpowiedź.
0: To może właśnie tak, może macie jakiś pomysł na to, dlaczego taki właśnie takie zamiatarki, takie zmywarki, takie duże, duże pojazdy, dlaczego one sprzątają w nocy?
2: 22 645 20 55. A my w oczekiwaniu na waszą odpowiedź posłuchamy piosenki.

poranku Polskiego Radia Dzieciom. Przypomnę, gościmy panią Magdalenę Niedziałek, która opowiada nam o tym, jak służby oczyszczania miasta dbają o to, żeby było pięknie, żeby było czysto, żebyśmy mogli cieszyć nasze oczy, jak budzimy się o poranku. No

I wszystko jest elegancko uprzątnięte. A dlaczego tak jest, że budzimy się rano i jest właśnie posprzątane? Dlaczego te wszystkie działania są podejmowane w nocy? To jest pytanie do Was, a jak uda Wam się na to pytanie znaleźć odpowiedź, to powędruję do Was niespodziewanie.

0: proszę telefonować 22 645 20 55. Oprócz tych pojazdów, o których pani Magdalena wspomniała, czyli zamiatarek, mieliśmy tutaj polewaczki, takie samochody, które zmieniają swoje funkcje i swoje oprzyrządowanie w zależności od tego, jaką mamy porę roku, jeżdżą między innymi takie mniejsze samochodziki, w których jest dużo, dużo różnych sprzętów też do sprzątania i są między innymi miotły.
1: Tak, no mamy jeszcze różne inne pojazdy. Takie, o którym warto powiedzieć, myślę, to jest kolejna ciekawa nazwa, szorowarka.
0: O!
1: I jak ta nazwa wskazuje, to jest pojazd, który szoruje, który czyści. To jest taki mniejszy pojazd, który właśnie jeździ po chodnikach. Też ma szczotki i też na mokro wodą czyści chodniki. I on się pojawia w takich miejscach, które są takie najbardziej, powiedzmy, reprezentacyjne. Takie, gdzie jest najwięcej turystów, takie, gdzie jest najwięcej pieszych. Szorowarki, jeśli byście chcieli zobaczyć, no to najczęściej właśnie, czy to na Nowym Świecie, czy na Placu Pięciu Rogów, w Nowym Centrum Warszawy, czy na Krakowskim Przedmieściu, to właśnie tam najczęściej się pojawiają. Ale też na przykład czyszczą przystanki, które są takie bardzo uczęszczane w Warszawie przy Dworcu Centralnym, tam gdzie mamy największy ruch, to czasami też właśnie trzeba te chodniki tak na mokro wyszorować. Chodniki też oczywiście są zamiatane i to robią już ekipy z miotłami, panowie i panie, którzy po prostu biorą miotły, wymiatają i też niektórzy się pytają, no dlaczego nie sprzątamy wszystkiego właśnie tymi szorowarkami, przecież tutaj nie trzeba by się było tak namachać tą miotłą, ale to jest tak, że człowiek jednak jest bardzo precyzyjny, precyzyjniejszy od maszyn i tą miotłą czasami naprawdę potrafi tam tak dotrzeć
0: każdy
1: i dokładnie powymiatać każdy zakamarek. No jest to nieocenione. Jednak tak. Może kiedyś będziemy mieć jakieś super roboty, które będą wszystko tak bardzo, bardzo dokładnie nam czyścić. No ale na razie i pojazdy, i maszyny, no i nasze ekipy.
0: To jest bardzo dobra informacja, bo człowieka nie da się zastąpić żadną maszyną. A jestem bardzo ciekawa, na jaki pomysł wpadł Staś, który się do nas dodzwonił, a propos nocnego oczyszczania miasta. Dzień dobry, Stasiu.
2: Dzień dobry.
0: Masz jakiś pomysł, dlaczego te wszystkie maszyny, te większe maszyny, pracują w nocy?
2: Tak, mam.
0: Zamieniamy się w słuch. Jaki jest twój pomysł, twoja teoria?
2: Bo w dzień jest więcej pojazdów i się tworzą korki.
1: No właśnie, bardzo dobra odpowiedź.
0: Brawo! Zdecydowanie w miastach w nocy ruch jest mniejszy, więc takie pojazdy mogą pracować. A ty widziałeś kiedyś taki pojazd?
2: Nie.
0: A taki mniejszy pojazd, w którym są na przykład szczotki do zamiatania przystanków?
2: Widziałem.
0: A powiedz, zastanawiałeś się kiedyś nad tym, kto sprząta ulice w naszych miastach i kto dba o to, żeby był porządek?
2: Nie, nie zastanawiałem się.
0: A gdybyś ty był projektantem, to chciałbyś stworzyć jakiś taki pojazd albo maszynę, czy robota, który pomagałby służbom oczyszczania miasta? Miałbyś jakiś pomysł, jak taki robot mógłby wyglądać na przykład?
2: Miałbym pomysł, ale na razie mi żaden nie przyszedł.
0: No to może ci wpadnie do głowy w najbliższym czasie. No trzymamy kciuki. Tak trudno pomysł wyciągnąć od razu z jakichś zakamarków naszej pamięci, ale oczywiście twoja odpowiedź była jak najbardziej prawidłowa, więc wysyłamy ci kotka i niespodzianki od Zarządu Oczyszczania Miasta. Mam nadzieję, że to będzie przyjemność, jak taka paczuszka do ciebie trafi. Lubisz dostawać pocztą takie niespodzianki?
2: Tak.
0: A do jakiego miasta wysyłamy?
2: Do Spurzewa.
0: A w twoim mieście jest czysto? Też służby dbają o to, żeby był porządek?
2: Tak.
0: Bardzo dobrze, bo za chwileczkę z panią Magdaleną opowiemy, co zrobić, jak porządku nie ma i gdzie takie sytuacje zgłaszać, bo jest taka możliwość. Dobrego dnia ci życzymy, Stasiu. A chcesz kogoś pozdrowić?
2: Nie.
0: No to my pozdrawiamy cię.

0: siebie i wszystkiego dobrego ci życzymy. Do usłyszenia.
1: Również.
0: Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. Jeszcze jeden zestaw z kotkiem będzie dzisiaj do oddania w dobre ręce, więc proszę uzbroić się w cierpliwość. A wracając do tego zagadnienia bałaganu, który no, generujemy my ludzie niestety, ale też różne sytuacje losowe, na przykład kiedy zdarzy się wypadek, trzeba uprzątnąć po wypadku ulicę. Dokąd można się zgłosić, gdzie można zadzwonić, pani Magdaleno? W takich sytuacjach jest takie pogotowie całodobowe?
2: Tak, tak. W Warszawie jest. To oczywiście zależy od miasta, tak? Może być to różnie rozwiązane, ale myślę, że w większych miastach jest podobnie. Po pierwsze, mamy pogotowie porządkowe. Czyli takie właśnie pogotowie od porządku. Tak jak mamy pogotowie ratunkowe, czy mamy jakieś pogotowie gazowe na takie nieprzewidziane wypadki, no to właśnie również pogotowie porządkowe działa przez 24 godziny na dobę, przez cały rok nie ma wolnego. Nawet jak my jesteśmy na wakacjach, nawet jak jest niedziela, jak jest święto, jak jest nowy rok, cokolwiek, te ekipy działają. Ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy w takim dużym mieście jak Warszawa się może coś wydarzyć. I takie pogotowie porządkowe wyjeżdża, jeśli dostanie sygnał, że gdzieś na przykład właśnie był wypadek, no i na jezdni mamy potłuczone szkło, mamy jakieś kawałki karoserii z samochodów, no i to jest niebezpieczne, nie możemy tam przejechać. Więc takie pogotowie przyjeżdża, sprząta i dopiero jak posprząta, to wtedy można bezpiecznie ruszać dalej. Zdarza się też, że na przykład z jakichś dużych samochodów, ciężarówek, coś może spaść na zakręcie, albo na przykład jest jakiś obluzowany element, tutaj coś się wysypie, piasek, żwir.
0: Tak, czasem te odpady są przykryte siatką, ale czasami siatka się porwie. Są różne sytuacje losowe.
2: No właśnie, też takie różne nietypowe rzeczy, bo tak, to też sprząta oczywiście pogotowie porządkowe, ale zdarzało się, że sprzątało jabłka, ubrania, a nawet rozlaną czekoladę. Ponieważ cysterna wiozła czekoladę taką, czy też do jakiegoś chyba fabryki.
0: Och, to chyba niełatwo posprzątać taką rozlaną czekoladę.
2: Tak, no właśnie niełatwo. Miód też na przykład. No i to wszystko, no niby czekolada to takie miłe, ale jak się znajdzie na jezdni, no to jest bardzo niebezpieczne.
0: Tyle dobra się zmarnowało.
2: No niestety, tak. Ale właśnie pogotowie porządkowe to jest właśnie takie ekipy, które działają w takich wypadkach, sprzątają wszystko to, co trzeba. Ale jeszcze właśnie mówiliśmy o tym, gdzie zgłosić, jeśli my widzimy coś. Bo tutaj pogotowie dostaje sygnał od różnych służb miejskich, od policji, od straży pożarnej, od Centrum Bezpieczeństwa, od naszych kontrolerów, którzy sprawdzają codziennie w całym mieście, jak wygląda porządek. Ale jeśli my coś zauważymy, i to nie musi być właśnie coś typu wypadek takiego dużego. Nie, możemy na przykład zauważyć, że no nie wiem, na jakiś kosz na śmieci jest taki pełny i już się tam nic nie mieści, a tutaj no nikt go nie opróżnił. Albo na przykład mamy na tym koszu jakieś pomazane brzydkie graffiti. Mamy stłuczoną szybę na przystanku i to jest też niebezpieczne, bo się można skaleczyć przecież. I każde takie coś, co zauważymy. W Warszawie mamy Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. To jest taka długa, długa nazwa, ale to jest bardzo dobre, fajne miejsce, ponieważ to jest miejsce, do którego możemy zgłosić wszystko. Możemy właśnie przez ten telefon 19115. Jest aplikacja na telefon, można to mailem zgłosić, można zgłosić przez stronę internetową, jest dużo różnych opcji, to też przez całą dobę działa. I jeśli tam zgłosimy cokolwiek, co widzimy, co trzeba posprzątać, co jest niebezpieczne, co nam się nie podoba, albo może właśnie mamy jakiś pomysł, co zrobić, żeby było lepiej, czyściej, fajniej w mieście. I wtedy tam są ludzie, którzy pracują nad tym, żeby takie właśnie nasze zgłoszenie trafiło dokładnie tam, gdzie powinno. Dokładnie do tego miejsca, które później coś z tym zrobi. To znaczy, nie musimy wiedzieć, czy mamy to zgłosić do jakiegoś urzędu, czy może właśnie do Zarządu Oczyszczania Miasta, a może na przykład do Zarządu Zieleni, czyli takiego miejsca, które się zajmuje parkami i zielenią w mieście, czy gdziekolwiek indziej. Po prostu nie musimy o tym myśleć. Zgłaszamy w jedno miejsce, a stamtąd już jest to przekazywane dokładnie tam, gdzie powinno trafić. Takie rozwiązanie mamy w Warszawie, ale myślę, że w innych miastach również są podobne rozwiązania, więc może właśnie można się zainteresować. Czy jest takie miejsce, gdzie możemy zgłosić, jeśli to my widzimy, że coś jest nie tak i możemy pomóc w ten sposób służbom oczyszczania?
0: Jeżeli jesteście mieszkańcami Warszawy, to ten kontakt już mamy, a jeżeli innego miasta,

0: miasta, to, to zainteresujcie się tym tematem, bo na pewno warto. A może pani Magdaleno, trzeci zestaw niespodzianek, który pani przyniosła, oddamy komuś, kto ma taki pomysł, co zrobić, żeby w mieście było przyjemniej i czyściej.
1: No myślę, że tak. Może właśnie mamy jakiegoś tutaj młodą, świeżą głowę, która będzie miała super pomysł na to, co zrobić, żeby nam było jeszcze czyściej, jeszcze lepiej.
0: 22 645 20 55. Wiemy, że dzieci mają najlepsze pomysły, więc proszę do nas telefonować. Ostatni już dzisiaj zestaw czeka na szczęśliwego zwycięzcę. Więc proszę się nie krępować, czekamy. A do rozmowy z panią Magdaleną wracamy po piosence.

0: Nowy Targ, moje miasto.
1: W Nowym Targu też są pewnie służby oczyszczania miasta, tak jak w Warszawie. Zadzwonił się do nas Wojtek i zaraz zapytamy skąd. Dzień dobry, Wojtku.
2: Dzień dobry.
1: A ty z jakiego miasta dzwonisz?
2: Z Warszawy.
1: Ach, no to jesteś obserwatorem tego, o czym my tutaj z panią Magdaleną dzisiaj rozmawiamy. A masz jakiś pomysł, co zrobić, żeby w Warszawie było jeszcze piękniej, jeszcze czyściej, chociaż myślę, że jest całkiem nieźle. Tak? Zamieniamy się w słuch.
2: A mam powiedzieć teraz co?
1: Tak.
2: Mógłby być taki robot, który jeździ na kółkach i ma takie bardzo długie ręce, że dosięga do ziemi lub do podłogi. I ma takie odkurzacze, takie troszkę odkurzacze i to wszyta.
1: Bardzo mi się podoba taki pomysł, prawda, pani Magdalena? Super. Przydałoby wam się takie robociki.
3: Oczywiście.
1: Z długimi rączkami, które wszystko by czyściły. I przystanki by czyściły, i chodniki. Brawo!

0: Miejmy nadzieję, że takie roboty w przyszłości powstaną, chociaż też rozmawiałyśmy z panią Magdaleną o tym, że człowieka zastąpić bardzo trudno. Praktycznie jest to niemożliwe, bo my jednak jesteśmy bardziej precyzyjni, nawet od robocików. Wojtku, gratulujemy ci zdobycia niespodzianki. A czy ty masz może jakieś pytanie do pani Magdaleny? Może ty byś chciał zadać jakieś pytanie?
1: A jak to sprząta na przykład takie drzewa?
0: Ach, drzewa, jak się sprząta. Jakie to jest dobre pytanie. Są takie specjalne służby, prawda, które obcinają na przykład duże gałęzie albo takie, które no, mogłyby nam zagrażać.
2: Tak, tak, oczywiście w Warszawie też mamy właśnie taką jednostkę, która się zajmuje zielenią i oni dbają właśnie o to, żeby drzewa były no, bezpieczne dla nas wszystkich. Powiemy, no, że czasami się zdarzy, że na przykład coś zasłaniają, na przykład znak drogowy, tak, albo jakieś już uschnięte gałęzie, ale też jesienią, jak liście spadają z drzew, wtedy to jest dużo roboty właśnie dla nas. To znaczy musimy zamiatać regularnie, no bo te liście, one są piękne i one zaraz będą. Będzie super kolorowo, będzie piękny jesienny klimat, ale jak popada na nie deszcz, to też się robią śliskie. Tak, i też trzeba
0: może
2: je posprzątać.
0: Być niebezpiecznie, tak, dokładnie. Tak, tak, tak. W parkach między innymi, tam gdzie też starsi ludzie spacerują, więc o bezpieczeństwo trzeba dbać. Wojtku, a ty w jakiej dzielnicy Warszawy mieszkasz?
1: Ursynowie.
0: Ursynów. A my pozdrawiamy cię w takim razie z Mokotowa serdecznie. Czy po twoich uliczkach Ursynowa jeżdżą czasami takie specjalne pojazdy? Jak zamiatarki na przykład, albo polewaczki, tak? Widziałeś?
1: Tak.
0: No to bardzo się cieszę, że na Ursynowie też tak prężnie służba oczyszczania miasta działa. Pozdrawiamy cię cieplutko. Czy ty chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Całe Polskie Radio dzieciom. Krasnoludki. Moje przedszkole i moją mamę, mojego tatę, jeszcze ciocię i babcię, i dziadka i wujka i mojego brata.
0: Piękne pozdrowienia. Chyba o nikim nie zapomniałeś, Wojtusiu. Dobrego dnia ci życzymy i wysyłamy niespodziankę na Ursynów. Do usłyszenia.
1: Dobrego dnia, do widzenia.
0: Dobrego, dobrego wszystkiego dnia. Dobrego. Pani Magdaleno, zanim wybije godzina dziewiąta, to jeszcze dwa pytania od naszych słuchaczy, bo obiecałam.
2: Dobrze, dobrze.
0: Pierwsze pytanie dotyczy śmieciarek. Dyskutowałyśmy dzisiaj z Oliwką o tym, że często, no to może być takie złudne. Widzimy przejeżdżające śmieciarki, panów, którzy biegną po te wielkie pojemniki, przyczepiają je oczywiście do samochodów, one są podnoszone do góry i śmieci wsypują się do środka, do brzucha wielkiej śmieciary. No i nasi słuchacze martwią się, że te śmieci, które my segregujemy, w śmieciarce są mieszane.
2: To znaczy tak, ja ogólnie, my się nie zajmujemy śmieciami takimi domowymi, tylko tymi, które wyrzucacie do koszy na ulicy, gdzie też zresztą pojawiają się takie kosze do segregacji oczywiście, ale jest ich troszeczkę mniej niż tych wszystkich koszy, ale myślę, że wiem, jak to wygląda. I wiem, że są śmieciarki, które są przeznaczone do różnych odpadów, to znaczy po prostu kolejnego dnia podjeżdżają różne śmieciarki, które zabierają po kawałku jeden pojemnik, powiedzmy ten z papierem, albo ten z plastikiem, albo ten z metalem. Albo są takie śmieciarki, które są podzielone i one tam w środku mają
0: komory specjalne,
2: tak, tak,
0: prawda?
2: Dwa specjalne pojemniki i mogą wtedy zabrać śmieci i one się nie mieszają.
0: Tak jest. Mamy śmieciarki i dwukomorowe, i wielokomorowe, więc się nie martwcie. Na pewno warto segregować śmieci.
2: Oczywiście.
0: I pilnujemy tego, dbamy o to. Te pojemniki są opisane. Wiem, że nasi słuchacze już znają kolory, wiedzą, co gdzie wrzucać. Zresztą taka edukacja też jest prowadzona w szkole i w przedszkolach i bardzo nas to cieszy.

0: Ja myślę, że w ogóle dzieci są ekspertami, jeśli chodzi o segregowanie śmieci, bo właśnie uczą się tego już od początku i nieraz byłam świadkiem, jak to właśnie dziecko wiedziało, gdzie coś wyrzucić lepiej niż dorosły.
1: Tak jest, więc dbajmy o to, segregujmy śmieci, a śmieciarki na pewno sobie poradzą z tym, jak je posegregować i dokąd zawieźć, tak żeby było bezpiecznie. I mamy jeszcze pytanie od pani Joanny dotyczące pojazdów. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że niejeden chciałby poprowadzić taki wielki pojazd, na przykład śmieciarkę właśnie, albo zamiatarkę, może polewaczkę. I dzieci, zarówno jak i dorośli, fascynują się takimi pojazdami. Są organizowane takie specjalne spotkania, na przykład przez Zarząd Oczyszczania Miasta, żeby można było pojazd obejrzeć, a może nawet wsiąść do niego.
0: Zdarzają się takie, takie, no na przykład pikniki różnego rodzaju, gdzie takie pojazdy się pojawiają, gdzie są wystawione. W tym momencie, no nie mogę zaprosić na żadne wydarzenie, bo w tak najbliższym czasie nic nie przychodzi do głowy, ale jeśli coś takiego się pojawi, to na pewno będziemy pisać o tym, informować, czy na naszej stronie internetowej, czy na naszej stronie na Facebooku, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy bardzo do śledzenia, co się dzieje na naszych właśnie różnych mediach, a jednocześnie tam jest bardzo dużo informacji o tym, jak dbamy o czystość w Warszawie. I można się naprawdę ciekawych rzeczy dowiedzieć, także polecamy.
1: Moi drodzy, my się bardzo lubimy z Zarządem Oczyszczania Miasta jako Polskie Radio Dzieciom, więc jak tylko dowiemy się o takiej akcji, to też was będziemy informować. No kto wie, może też pojawimy się tutaj naszą radiową ekipą, żeby zajrzeć do środka. Ja miałam tak wielką frajdę, jak udało mi się kiedyś wsiąść do wozu strażackiego i bardzo chętnie obejrzałabym te szczotki i sprawdziła, jak zamiatarki funkcjonują i polewaczki, co tam się dzieje w tych pojazdach.
0: Jeśli wasi rodzice mają właśnie konta w mediach społecznościowych, na Facebooku na przykład, to tam na naszej stronie publikujemy różnego rodzaju filmiki, takie krótkie. I tam pokazujemy na przykład właśnie, jak wygląda taki sprzęt, jak wyglądają takie szczotki. Także zapraszamy bardzo Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa, tak się nazywamy. I to właśnie też może być bardzo ciekawe. Może rodzice wam pomogą i pokażą wam taki filmik, gdzie na przykład kierowca czy takiej zamiatarki, czy polewaczki opowiada o tym pojeździe, co tam jest takiego ciekawego w nim.
1: Zajrzyjcie razem z rodzicami. Pani Magdaleno, my życzymy wam jak najmniej pracy, tak żeby mieszkańcy Warszawy, bo rozmawiamy tutaj konkretnie o Warszawie, ale to w zasadzie zwracamy się do wszystkich, dbali też na co dzień o porządek i nie zrzucali tego wszystkiego na służbę oczyszczania miasta. Może zacznijmy też od siebie.
0: Oczywiście, no nasze hasło to Czysta Warszawa, wspólna sprawa. Więc no tutaj służby, my oczywiście, my będziemy działać. My działamy sobie regularnie, mamy wyznaczone harmonogramy sprzątania, działamy też wtedy, kiedy coś się pojawi nagle. Mamy ekipy, które właśnie wyjeżdżają, kiedy jest nagłe zanieczyszczenie. Mamy brygady, które działają właśnie na chodnikach też, jeśli coś się dzieje. Mamy rozplanowane, jak, kiedy czyścimy przystanki, kiedy opróżniamy kosze, ile razy, 7 razy na dobę, na przykład możemy opróżnić każdy kosz. Także jest bardzo dużo tutaj takich naszych działań do tego, żeby było czysto, no ale oczywiście dużo zależy od was. Dużo zależy od tego, jak wy będziecie też codziennie postępować i czy ten papierek na spacerze wrzucicie do kosza, czy on gdzieś tam sfrunie obok, czy będziecie zwracać uwagę właśnie na to, czy jest czysto i czy wy też możecie coś zrobić, żeby było jeszcze czyściej.
1: Myślę, że jak nam papierek odfrunie, to warto za nim pobiec i jednak wrzucić go do kosza, bo tak jak pani Magdalena wspomniała, to jest nasza wspólna sprawa, to jak będzie nam się żyło i jak będzie wyglądało nasze otoczenie. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Za spotkanie dziś w poranku Polskiego Radia Dzieciom, a moją i waszą gościnią była pani Magdalena Niedziałek.
0: Z Zarządu Oczyszczania Miasta w
1: Warszawie. Zarządu Oczyszczania Miasta w Warszawie. Specjalistka. Bardzo dziękujemy. I dziękujemy wam również za spotkanie w poranku, bo zbliża się godzina 9. Martyna Chuderska, Filip Górski. Pięknego dnia wam życzymy i do usłyszenia już jutro punktualnie o 7.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Posłuchajcie nas uważnie.
4: Wszyscy starsi oraz młodsi.
3: Dzisiaj będzie na poważnie.
4: Bo nieważne skąd pochodzi.
3: Kto wysoki jest czy niski.
4: Woli rower czy pływanie.
3: Nosi spodnie czy spódniczki.
4: Płatki zjada na śniadanie.
3: Czy kanapki z żółtym serem.
4: Zrób ciut głośniej przy głośniku.
3: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
4: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
3: Na Podhalu czy na Helu.
4: Na Mazurach czy Podlasiu.
3: Skup się dobrze, przyjacielu.
4: Janku, Zosiu, Basiu. Kasiu.
3: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
4: Wspominałeś, Rysiu, Krysiu?
3: Niech wygodnie się rozsiądzie.
4: Mówi się rozsiądzie, misiu.
3: Tak się jakoś zrymowało.
4: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
3: Ale ci się powiedziało?
4: Dzwonków z czasów dziadka przodków.

0: Dzwonek dziadka Damazego.
1: Co był w dawnej szkole woźnym.
0: Dziadek dziadka Ignacego.
1: Miłym woźnym był, czy groźnym?
0: Dziadek mówił, drogi dziadku.
1: I miał czarodziejski dzwonek.
0: Co Ignacy dostał w spadku.
1: Niezły z niego ancymonek.
0: Pozostawił kredę, ławkę.
1: W niej atrament w kałamarzu.
0: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
1: Po wpisanym komentarzu.
0: I zaklęciu z nazwą szkoły.
1: Cudne są te opowieści.
0: Każdy słuchacz jest wesoły.
1: Chcecie poznać szkolne treści?
0: Jak to było i dlaczego?
1: Siądźcie obok smoka, misia.
0: Magia dzwonka Damazego.
1: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
0: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
1: Siadajmy przy stole.
2: Misia Michasia i smoka Adasia. Podcast szkolny.
3: Adasiu, Adasiu, gdzie jesteś? Adasiu, to ty? Odezwij się! Słucham? Możesz powtórzyć? No nic nie rozumiem.
1: Ojej!
3: Adasiu, czy coś ci się stało? Może ci pomóc?
1: Możesz mi to zdjąć z głowy?
3: Zdjąć z głowy? Ja nawet nie wiem, gdzie jesteś. To skąd mam wiedzieć, gdzie jest twoja głowa?
1: Pod kurtynami! Pod kurtynami! Pomóż mi, bo nie mogę się zniknąć.
3: Ojej, już biegnę, ale nie widzę żadnych kartonów.
1: Michasiu, no zejdź ze mnie.
3: Ja na tobie?
1: Siedzisz na mnie.
3: Ojej, ale już nie mówisz z pudełka, czyli udało mi się pomóc.
1: Rzeczywiście. Głowę mam wolną, tylko reszta ciała.
3: To podejmij łapki, ja będę cię wyciągać.
1: O, nareszcie. Już myślałem, że zgasło światło.
3: Ach, trochę się tego na ciebie zwaliło, Adasiu. O, nie ma co.
1: O, to prawda. Szukałem czegoś, kiedy nagle łubudu i zrobiło się ciemno.
3: Ciekawe, czego szukałeś w tych szpargałach.
1: W jakich szpargałach?
3: Dziadek tak mówi. Dziadek Ignacy, szpargały. Śmiesznie, co nie? Szpargały na takie różne takie... O, takie o.
1: Nawet bardzo. To są kartony, jakieś listewki z szafy Wojtka, no.
3: To ty byłeś w szafie Wojtka? A po co? Rozmawiałeś z ubraniami?
1: Jakimi ubraniami?
3: No w tej szafie.
1: Szukałem tylko... Znaczy, że jak wiesz...
3: Kolejny raz już powiedziałeś, że szukałeś i szukałeś. Ale czego?
1: No, nie, tam nieważne. I tak nie udało mi się znaleźć.
3: To powiedz czego, to pomogę ci szukać. Jestem bardzo dobrym szukaczem, wiesz. Naprawdę.
1: Tak? No. Szukaczem jesteś?
3: Szukaczem.
1: Dobrym?
3: Dobrym.
1: I co, zechciałbyś mi pomóc?
3: Oczywiście. Przecież jesteśmy przyjaciółmi.
1: No to tak, to prawda, jesteśmy, odkąd pamiętam.
3: Otóż to. A przyjaciele sobie pomagają.
1: Słusznie, pomagają sobie. Pomagają.
3: Dziadek mi tak zawsze mówi. Mhm. Zawsze, że pomagają. Że przyjaciele mogą na sobie polegać jak na zawiszy.
1: Tak mi się wydaje. To przecież śmieszne.
3: Dlaczego? Nie ma w tym nic śmiesznego. Naprawdę mogą polegać jak na zawiszy.
1: No mogą sobie na sobie polegać. Ale polegać jak na myszy? No, może lepiej na kocie polegać.
3: Adasiu, nie jak na myszy, tylko jak na zawiszy.
1: Jakiej zawiszy?
3: Ojej, nie jakiej, tylko na jakim?
1: No to na jakim zawiszy?
3: Nie słyszałeś? To chyba najodważniejszy i najsławniejszy rycerz.
1: Ach, Michasiu, przecież nie ma rycerzy. No, byli, ale dawno temu.
3: No wiem. I wiem też, kto nam może o rycerzach opowiedzieć.
1: O tym Zawiszu Czarnym?
3: Aha, Zawiszu. Zawiszy. No pewnie, że tak. To ulubiony rycerz dziadka Ignacego.
1: To super, to w drogę do dziadka, Michasiu.
3: Biegniemy do dziadka.
1: Tak jest.
4: Dziadku! Dziadku, jesteś w domu?
1: Przyszliśmy w odwiedziny!
5: A, witaj! Dawajcie, chłop,

0: pracy. Co za miła wizyta! Wchodźcie, wchodźcie, zapraszam. Siadajcie. Macie ochotę na szarlotkę i herbatkę?
1: Pewnie. Szarlotka. Uwielbiam.
2: To moja ulubiona. A herbatkę poproszę malinową.
1: Ja też. Jakoś chłodno się zrobiło na zewnątrz.
0: Aha, to nic dziwnego, Masałyki. Jesień w pełni. Proszę, częstujcie się. Smacznego. No tak się cieszę, że wam smakuje, chłopcy, pyszne.
1: Jeszcze jak. To jest takie, że chyba nigdy takiego czegoś nie jadłem u ciebie.
2: Dziadku. Ani królowie, ani rycerze, ani królewnie nawet.
1: Ani ten Zawisza Czarny nawet.
0: Słucham? Zawisza Czarny?
1: Aha.
0: Powiedziałeś Zawisza Czarny?
1: Mhm.
0: Skąd o nim wiesz?
1: Michaś mi opowiadał, że był bardzo dzielny i silny.
2: No bo tak mi kiedyś opowiadałeś, dziadku. Mówiłeś mi. Pamiętasz, że taki był?
0: No to oczywiście, że pamiętam. To nie sposób zapomnieć.
1: Michaś mówił, że to był najsławniejszy polski rycerz.
0: O, Zawisza Czarny z Garbowa, herbu Sulima.
1: Co?
0: Delegat na sobór w Konstancji.
2: Jak ja uwielbiam, dziadko, opowieść.
1: Herbu Sulima, ha, to ładnie brzmi. A on był odważny?
0: Walczył z krzyżakami, Turkami, husytami. Pochowany w 1428 roku w Krakowie.
2: O właśnie, pamiętam, że walczył z krzyżakami.
1: A on miał dzieci?
0: On miał żonę Barbarę, herbu Pilawa i trzech synów, Jana, Marcina i Stanisława. Oj, miał też wielki talent dyplomatyczny. To on doprowadził do pojednania Polski i Węgier na zjeździe w Lubowli w 1412 roku.
1: Doprowadził?
0: Tak!
1: No to znaczy się, że był bardzo mądry, nie?
0: Oj, tak. Była w nim słodycz języka, gładkość i wdzięk taki, że swą uprzejmością przyciągał do siebie nie tylko ludzi odważnych i dobrze urodzonych, ale także barbarzyńców.
1: Kogo?
2: Ojej, jak ja chciałbym być taki jak on.
0: Wyróżniał się najtrudniejszym rodzajem męstwa. Był wytrwały w walce, a poza tym dzięki rozwadze i umiarkowaniu był najlepszym rycerzem.
1: I naprawdę nie lubił tych barbarzyńców?
0: Nie lubił.
1: A to byli źli?
0: Źli. A on dobry.
1: Jak nie lubił złych, to prawdziwy rycerz.
0: A?
1: Ale zaraz, on był naprawdę prawdziwym rycerzem, czy był takim wymyślonym, jak z bajki?
0: Najprawdziwszym. Pięknie opisał go Henryk Sienkiewicz w Krzyżakach.
1: Wow.
2: Czekaj, Adasiu, pamiętasz? Oglądaliśmy razem.
1: Tak, pamiętam. Ten film o rycerzach, choć super był.
2: Taki kolega jeden pytał, czy to film naprawdę z czasów Krzyżaków. Aha. Wiesz? On był trochę straszny, ten film, co nie?
1: Trochę, szczególnie jak zamykali sobie te hełmy.
2: Nic nie widzieli.
1: Nic nie widzieli.
0: Sienkiewicz napisał: między przedchorągiewnymi szedł najstraszniejszy ze wszystkich Polaków, Zawisza Czarny, herbu Sulima. Zawisza czasem równo poruszał tarczą i odbijał cios. Nie oglądał się nawet i szedł, pracując naprzód, jak czarna chmura, z której co chwila piorun wypada.
1: Fantastycznie, dziadku, opowiadasz.
2: Dziadku.
1: Nic nie rozumiem, ale fantastycznie.
2: Dziadku, to ten Zawisza to chyba musiał chodzić do jakiejś szkoły rycerskiej.
1: O!
0: To nie całkiem tak wyglądało, chłopcze. Nie całkiem.
1: Szkoła rycerska? Jak tak całkiem nie wyglądało, to jak wyglądało?
0: Dawien dawna królowie, książęta, władcy utrzymywali większe lub mniejsze armie, prawda? W jej skład wchodzili najpierw rycerze, a później dopiero dołączyli do nich przysposobieni chłopi czy mieszczanie.
1: Skąd się brali ci chętni do tej armii?
0: Trzeba było ich przeszkolić. Łucznicy, oszczepnicy, później kusznicy. Zajmowali się tym najlepsi żołnierze królewscy.
2: Czyli jednak były kiedyś szkoły rycerskie, dziadku.
1: Te takie, w których mogli się nauczyć tego rycerstwa?
0: No, zazwyczaj to ojcowie uczyli synów rycerskiego rzemiosła albo zatrudniali do tego fachowców.
1: A jakich fachowców?
0: Szermierzy, fechtmistrzów, kawalerzystów.
2: Czyli kogo?

0: głośnie o tych, którzy byli najlepsi w fechtowaniu, czyli robieniu mieczem.
1: Jak to robieniu mieczem? Oni sobie robili miecze?
0: No oczywiście, że nie.
2: A my w przedszkolu to kiedyś zrobiliśmy sobie z patyków takie miecze. Albo potem takie z piankowych rurek, z basenu, wiesz, które...
1: Opowiadałeś, nawet no, pokazywałeś mi, bo...
0: Nie, chłopcy. Robienie mieczem oznaczało umiejętność walki ciężkim mieczem.
1: Tak, one naprawdę były takie ciężkie, bo jak Michaś przyniósł, to nie był ciężki ten miecz.
0: Prawdziwe miecze były bardzo ciężkie. Obawiam się, że wy nawet we dwójkę nie dalibyście rady podnieść takiego miecza.
1: Tak? No to jak oni nimi machali?
0: A ćwiczyli od najmłodszych lat. Ćwiczyli jazdę konną, walkę kopią, mieczem.
2: Właśnie. Adasiu, pamiętasz? Widzieliśmy to w takim filmie, jak walczyli na turniejach rycerskich. Pamiętasz?
1: No w tym Okrzyżakach też był taki turniej.
2: No, to jeździł takim, pamiętasz?
1: A nie, tam nie jeździł.
2: Konikiem.
1: A, no... To ja widziałem inny film.
2: Jaki?
1: I też z tobą. To jechali konikiem i mieli takie długie patyki. O tym mówisz? No.
0: Później zmieniały się miecze w coraz lżejsze. W szable, szpady, pałasze, kordelasy.
1: Kordelasy? Ale śmiesznie się nazywały, tylko nie wiem, co to takiego.
0: W średniowieczu rycerze nosili też tarcze do obrony przed pikami czy mieczami.
2: My też w przedszkolu mieliśmy tarcze. Z takich kartonów tekturowych wycinaliśmy.
1: Szkoda, że nie możemy uczyć się w takiej rycerskiej szkole.
2: Jeździlibyśmy na konikach, odwiedzali inne kraje.
1: Tak.
0: Gdybyście chcieli, to moglibyście odwiedzić pewną szkołę.
1: Naprawdę?
0: Aha.
1: I zobaczylibyśmy walczących rycerzy na koniach i z mieczami?
2: Dziadku, przecież to niemożliwe. Sam mówiłeś, że to było dawno, dawno, dawno temu.
1: Tak, tak mówiłeś.
0: A tajemnicza magiczna tablica i dzwonek dziadka Damazego?
1: Tak. Naprawdę? A moglibyśmy jej użyć?
0: Owszem, pod warunkiem, że pomożecie mi znieść ją ze strychu.
1: Ostatnio pomagamy zawsze.
2: Tak, właśnie. Ja mogę nieść dzwonek i kredę.
1: A ja pomogę dziadkowi z tablicą.
0: W takim razie chodźcie, chłopcy.
1: Tak, idziemy.

0: No nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że ta tablica robi się coraz cięższa.
1: To prawda, dziadku Michasia, to prawda.
2: Nie było tak ciężko.
1: No pewnie, bo niosłeś tylko dzwonek.
2: O, nie tylko. Niosłem też kredę. Zapomniałeś?
1: Kredę niósł. Wielki mi ciężar. Ogromny.
0: Dość już tych słownych przepychanek, chłopcy. Czas was wysłać do szkoły.
1: Do szkoły rycerskiej, dziadku Michasia?
2: Ja jestem gotowy. Czy mam już dzwonić?
1: Zaczekaj, Michasiu. Przecież musimy napisać na tablicy nazwę szkoły.
2: Znaczy, ty musisz. To ja proste, pisz. Szkoła rycerska w Polsce.
1: Bardzo proszę.
0: Stop! Co? Stop, nie tak szybko. Trzeba napisać właściwą nazwę. Uwaga. Królewski Korpus Kadetów.
1: Jaki znowu korpus? Nie rozumiem.
2: Kadetów? Przecież chcieliśmy obejrzeć szkołę rycerską.
1: Tak.
0: O, ja wam później ten wszystko wyjaśnię, a teraz już piszcie, chłopcy. Proszę,
1: to znaczy ja będę pisał.
2: Tak, tak, bo Adaś opisze ode mnie o wiele lepiej.
1: A on lepiej ode mnie dzwoni.
2: Aha.
1: No, bo Michaś zadzwoni dzwonkiem, kiedy ja napiszę, pamiętaj. Nie odwrócę.
0: Dobrze, już dobrze. Królewski Korpus Kadetów. Pisz.
1: Dobrze. Królewski.
0: Aha, przez o z kreską.
1: No to lepiej. A to...
0: O, dobrze.
1: O, już jest z kreską.
0: Dobrze, dobrze.
1: Korpus z kreską?
0: Bez.
1: No to bez.
0: Kadetów.
1: Z kreską.
0: A teraz jeszcze dopisz Pałac Kazimierzowski.
1: Proszę bardzo. Pałac Kazimierzowski.
2: Jeszcze ten Kazimierzowski. Dobrze napisałeś? Zobacz.
1: Dobrze.
2: Kazimierzowski.
1: Dobrze napisałem.
2: A już. To.
1: No i gotowe.
2: Ale wszystko napisałeś?
1: Wszystko. A ty dzwoń, Michasiu, nie gadaj.
2: Dobrze.

0: Ojej, no. Widziałeś, jak jeździli i walczyli?
1: Jakie mieli kolorowe ubrania i takie śmieszne czapki, co nie?
0: Ale ja nie widziałam żadnego rycerza. Żadnych mieczy, tylko jakieś takie, jakieś
1: i
0: takie...
1: I mieli takie wielgaśne strzelby, właśnie, co wypuszczały dużo dymu.
0: Dziadku, to nie była żadna szkoła rycerska.
1: A to pewnie był ten dziwny korpus, który wpisałem.
2: Oj, chłopcy, to właśnie było właściwe miejsce.
1: No ale nie było rycerzy w zbrojach z kopiami i starczami.
2: To była bardzo sławna szkoła rycerska.
1: Bardzo sławna? Naprawdę?
2: To?
1: I co, chodził do niej ten sławny Zawisza Czarny?
2: Nic z tych rzeczy. Zawisza żył w XV wieku, a ta akademia była w XVIII.
1: O.
0: Od 18, jak się odejmie 15, no to będzie 18. A ta chwila to będzie?
1: Myślę.
0: 18?
1: Z odejmowaniem to są problemy. Ale wiem. To będzie 3.
0: Dziadku, to tylko 3 lata różnicy.
2: Basałyki, to 15 i 18 stulecie.
1: Czyli co?
2: Czyli dzieli je ponad 300 lat.
1: Ojej, to bardzo dużo. Czyli w takiej szkole rycerskiej nie było rycerzy.
2: A, szkoła rycerska była szkołą państwową, założoną 15 marca 1765 roku w Warszawie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była utrzymywana przez Skarb Państwa i miała siedzibę w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie.
1: W Warszawie była szkoła rycerska? To ja nie wiedziałem.
2: Szkoła początkowo nosiła nazwę Akademii Szlacheckiej Korpusu Kadetów, a potocznie była nazywana Szkołą Rycerską.
0: Aha, czyli to była, dziadku, taka szkoła wojskowa, taka do nauczania żołnierzy, tak?
2: W lutym 1766 roku rozkazem królewskim połączono Królewską Kompanię Kadetów z Kompanią Kadetów Artylerii w jeden Królewski Korpus Kadetów.
1: Wiedziałem, że chodziło o korpus, wiedziałem.
0: O korpus kadetów, Adasiu.
1: No, to chyba bardzo długo działała, dziadku Michasia, co nie?
2: No, przez 30 lat swej działalności wychowała około 650 kadetów oraz 300 eksternów i została zamknięta decyzją władz rozbiorowych 30 listopada 1794 roku.
0: A 1794 to było dawno temu? To dawniej niż ty się urodziłeś, dziadku?
2: Została zamknięta ponad 200 lat temu!
1: Aż 200 lat?
2: Oczywiście, basałyki, no ja nie jestem aż taki stary!
1: Szkoda.
2: Szkoda?
1: Szkoda, że już nie ma takich szkół.
2: A.
0: Od razu byśmy do niej poszli, prawda, smoku?
1: No pewnie, i bylibyśmy rycerzami.
2: W każdej szkole powinno uczyć się rycerskich ideałów.
1: Takich od Zawiszy Czarnego?
2: Tak, rycerz powinien być uczciwy i mężny.
0: To tak samo jak my.
1: Tak.
2: Nie powinien się bać i zawsze mówić prawdę.
1: Michasiu, to tak jakby było o nas.
0: Ale wiesz, no czasem to chyba można się trochę bać.
1: No czasami to wiadomo, że można.
2: Rycerz pomaga potrzebującym, umie przyznać się do porażek i błędów.
1: No, widzisz, Michasiu, czyli właściwie jesteśmy rycerzami.
2: Powinien być też szlachetny wobec dam.
1: Wobec dam, czyli kogo?
0: Znaczy wobec dziewczynek też?
1: A. Chodzi o dziewczynki. Masz na myśli twoją Zosię z przedszkola?
2: Rycerz nie plotkuje. Nie jest złośliwy. Dba o zdrowie.
1: Nie plotkuje.
0: Ja na przykład piję mleko i jem miód dla zdrowia.
1: Tylko czasami za dużo go zajadasz.
0: Bo rycerz musi być silny, tak, żeby pomagać innym. Ale, prawda, dziadku?
1: Ale nie żarłoczny. A czy my moglibyśmy być rycerzami?

0: myślę, że wy jesteście na najlepszej drodze do zostania rycerzami Basałyki.
1: I tylko my nie będziemy walczyć ze smokami, bo wiadomo...
2: Będziesz pierwszym smokiem rycerzem, Adasiu.
1: Moi przodkowie mieli czasami na pięku z rycerzami, ale później się z nimi zaprzyjaźniali. I ja jak zostanę smokiem, znaczy rycerzem...
2: To już nie będziesz się musiał zaprzyjaźniać z rycerzem.
1: Jak to? Dlaczego nie będę musiał?
2: Bo już jesteśmy przyjaciółmi. Smok i rycerz.
1: Na razie,
2: ty będziesz rycerzem, tak, ja będę.
1: Tak, na razie jeszcze nie, ale...
0: Na razie, chłopcy, to powinniście chyba już wracać do domu, co?
1: Już? Ojej! Jak późno się zrobiło.
2: To wracajmy opowiedzieć Leszkowi i Wojtkowi, jaką szkołę dziś odwiedziliśmy.
1: Tak, tak. Biegnijmy. Do widzenia, dziadku Michasia.
0: Do widzenia, rycerze.
2: To jeszcze nie, ale będziemy się starać, dziadku. Pa, pa.
1: Bardzo będziemy się starać. Pa.
2: Wiesz co? Myślę sobie, że fajny był ten podcast szkolny rycerski. I jest lepszy od nieszkolnego podcastu. O.
1: Jest zupełnie inny, bo szkolne są wiadomo jakie.
2: Tak? Jakie są? Bo dzisiaj mówiliśmy o rycerzach.
1: No chodzi o to, że te nie o szkole są po prostu bardziej jakby dorosłe.
2: Nie, no chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole.
1: O, będą, już są albo kiedyś byli.
2: A to są tacy, co kiedyś byli, a już nie są? Jesteś rycerze?
1: No tak. A dziadek Ignacy? A babcia Janeczka?
2: A, to masz rację, zgadzasz. No,
1: a ten Wojtek z Leszkiem, co nie?
2: Znowu racja.
1: A Martyna, Ania, Daria, Klaudia? Też wszystkie już dawno mają szkoły za sobą.
2: Rzeczywiście. Chociaż nie są rycerzami.
1: Nie są.
2: A, czyli tylko my? I słuchacze niektórzy? Jeszcze nie byliśmy w szkole?
1: Ja tu nawet nie byłem w przedszkolu.
0: Chłopcy, już dosyć tej rozmowy. Najwyższy czas
3: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
0: i pomysłowym misiem Michasiem.
1: Ale to dopiero za tydzień.
2: Przecież wiem.
3: Zgadza się, już za tydzień, ale słuchajcie też innych podcastów.
0: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić smoka i misia, co chcielibyście, żeby wam opowiedzieli, napiszcie.
3: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
0: razem z wami wysłuchali relacji po różnych szkołach, nie tylko w Polsce.
3: Waszych ulubieńców, misia i smoka.
2: Do usłyszenia.
3: Słuchajcie nas. Pa, pa, pa.
2: Wysłuchaliście podcastu Misia Michasia
1: i smoka Adasia.
2: Pa, pa.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: w mi!
1: A więc do góry głowa, królowa już gotowa. Ile nie zwanych trudnie, strzemki tu.
2: Autopromocja.
3: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
4: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
3: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
2: Autopromocja.
4: Radio Dzieciom.

żeby lepiej zapamiętać, jakimi językami mówią różne zwierzęta. Jak robi piesek? Au, au.

jabłko i truskawka, banan, śliwka, pomarańcza, mandarynek, cały kosz, jagód, malin, wielki stos. Jak to wszystko

0: to promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Radio Dzieciom.

Trzymaj mnie i tak wyrwę się, za dużo na głowie mam. Wszędzie chcę być, wszystko chcę mieć, każdy chce dziś.

Co to tak ćwierka, huka, chwili stuka? Czego ten hałas we śnie moim szuka? Czemu ten strumień szumi aż tak głośno? Po co mi we śnie zapachniało wiosną? Tak bardzo mi się miło spało, tak bardzo nie chce mi się wstawać, że tam na zewnątrz

Co to tak grzeje, że aż pot się leje? I co tak pachnie, że aż nos się śmieje? Wstanę, zobaczę, no i potem może, jak wszystkie misie do snu się ułożę. Ten zapach mi zakręcił w głowie i ten śpiew ptaków tak radosny, i przez to wszystko coś wam powiem, podoba mi

można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy w brytwach.

0: o waflach, sokach, ciastkach i brzoskwiniach.
1: Ale rano buzia spuchła mu jak dynia.
0: Kulfonciu, umyłeś zęby?
2: Wreszcie zapomniałem.
0: Uważaj,

0: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
1: Margolciu, idziesz ze mną na wyprawę?
2: Jaką wyprawę?
1: No, taką wielką.
2: No, ale co to jest wyprawa?
1: Ojej, no, to taka wycieczka. Bardzo daleko, aż za nasz dom.
2: No, a jak się zgubimy?

0: O Kolumbie.
1: O Kolumbie każdy coś powiedzieć umie.
2: O Kolumbie wyrażamy się z zachwytem.
3: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
4: Amerykę?

0: szukał Krzyś nowego szlaku, więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka?

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wyprykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak.

Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.

0: to promocja.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mole. I am the author of Fablehaven, or Baśniobór.
1: Autor Baśnioboru, Brandon Mull, przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Brawo!
2: Good enough.
1: Rozmowy z naszym gościem będziecie mogli posłuchać dzisiaj po godzinie 17 w audycji
0: Radiowe Poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
3: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
4: Kom, kom, rere, kom, kom, kom, cześć dzieciaki, rozrabiaki. Wiecie, kto mówi? Oczywiście, że wiecie, bo to mówię do was ja, żaba Monika, która pojawia się i znika.
5: I ja mówię do was, kulfoniasty kulfon, który nie znika, ale za to kozły fika. Jestem bardzo zadowolony, że dzisiaj będę wam bajał, bzdurzył i bajdurzył.
4: Mogę już?
5: Może.
4: Kochane, drogie dzieci, dziś wam opowiemy jak zwykle przepiękną opowieść pod tytułem o odważnym Janku i szklanej górze.
5: No to samo o tym.
4: Kulfon, ja się wstydzę.
5: Tych Janków tyle, dlaczego?
4: Nie, no zobacz, to się znowu wdowa i nędzna chałupa.
5: No bo jest, a jak ma być inaczej?
4: Czy tam nie było nikogo bogatego w tej
5: okolicy?
4: Nie
5: było, bo to była biedna okolica i zauważ, że tylko tam same wdowy, biedne,
4: chałupy rozlatujące
5: Janki, bo to była wieś Jankowa.
4: Janków się nazywa.
5: Janków, tak.
4: Dobrze, drogie dzieci, zaczynamy.
5: No i to zacznijmy od tego, że w pochylonej chałupce pod lasem
4: żyła sobie biedna wdowa
5: ze swym synkiem Jankiem.
4: Tak. No właśnie.
5: Od wczesnej wiosny do późnej jesieni
4: harowali na kamienistym polu, które dawało im malutko zboża.
5: Malutko. A tyle tylko chudego owsa było, że starczyło im na kilka kromek chleba.
4: Janek nawet nie jeździł z tym owsem do młyna, tylko meł go w ustach.
5: Nie, meł go w żarnach takich, czyli kamień na kamieniu.
4: Nie, w młynku do kawy go meł.
5: Tak?
4: Albo w pralce.
5: Nie, w pralce nie było, jak oni byli biedni tacy. I pewnej jesieni zwaliło się na Janka coś.
4: Nieszczęście, gdyż mamusia zachorowała.
5: Zachorowała na ciężką chorobę.
4: Przeważnie, jak ktoś zachoruje, to na chorobę.
5: Ale ciężką, to była ciężka choroba. Więc mamusie tak, łupało w krzyżu, miała kaszel okrutny, który rwał jej płuca.
4: I kichała jak smogwa wejść.
5: I kichała jak z armaty.
4: No i ten Jasio powiedział tak, mamusiu, jak przestaniesz kichać, to ci coś powiem.
5: Ale mamusia nie dała rady kichać, więc poszedł do babki kicharki.
4: Do babki zielarki, tak. Powiedział, babko zielarko, przyjdź do mojej chałupy i obejrzyj mamusię.
5: Kichającej mamy i zobacz, może coś jej, może bańki jej postawisz.
4: Tak.
5: Przyszła babka zielarka, postawiła bańki.
4: Nie, postawiła koszyczek, a mamusia powiedziała, co mi przyniosłaś, babko zielarko?
5: Nie, to nie tak.
4: Nie
5: przyszła, postawiła koszyczek, wyjęła bańki.
4: Nie wyjęła bańki, tylko powiedziała, co ci dolega?
5: Nie, ona
4: powiedziała, mam wodę w kolanie.
5: Nie.
4: No nie, no coś nie miała wodę, no.
5: Nie, no to jakby miała
4: nie
5: wodę...
4: Nie mogła chodzić.
5: Jakby miała wodę w kolanie, to by było mokro, a tam nie było mokro. Ona postawiła jej bańki, ale te bańki nic nie pomogły.
4: Ale to postawiła bańki od mleka, bo leżały na podłodze.

0: Nie, postawiła jej bańki na plecach.
1: Na plecach? A jak jej postawiła bańki na plecach, to ona się nie mogła ruszać.
0: Nie mogła się ruszać, bo musiała poczekać, ale te bańki naciągnęły, były czarne. I mówił: o, zauważyłam, że jesteś ciężko chora. Tak powiedziała ta zielarka, babka.
1: Tak?
0: No, a ona powiedziała: tak, wiem, jestem ciężko chora, co mam zrobić? Ona mówi: mówi musisz się napić. Mówi.
1: Nie, mówi, ty sobie leż i choruj, a ja porozmawiam z twoim synem.
0: Tak.
1: Powiedziała: Jaśku, siadaj. Jasiek usiadł, ale że...
0: Ale mówi, wypiszę ci receptę.
1: Nie, powiedział tak: za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, siedmioma lasami wznosi aż gdzieś się pod same chmury szklana góra. Na niej znajdziesz... Na niej nie znajdziesz żadnego drzewa, krzewu czy lichej trawki, ale na samym jej wierzchołku rośnie szczerozłoty krzak, a pod nim bije kryształowe źródło żywej wody.
0: Dokładnie. Weźmiesz z tego krzaka złoty dzbanek, nabierzesz tej wody, urwiesz krzaczka kawałeczek tego złotego i potem ci powiem po co.
1: I wrócisz. Tak.
0: On mówi: a gdzie mam jej? Za siedem gór, za siedem rzek.
1: Nie, ona powiedziała, że ci mówiła. Gamoniu, nie uważałeś.
0: No nie, no to...
1: No przecież ona na samym początku powiedziała.
0: No tak, ale jeszcze raz powtórzyła.
1: Mój, dwa razy ci trzeba powtarzać, to raz nie zrozumiesz?
0: On mówi: a babko, czy możesz mi receptę wypisać? I babka mu wypisała.
1: A jeszcze mu narysowała plan drogi.
0: Tak. Janek wziął dzbanek. Nie, dzbanka nie wziął. Wziął tak.
1: Nie, jeszcze tej samej nocy Janek ruszył na szklaną górę. Szedł wciąż przed siebie, mijał góry, rzeki i lasy.
0: A kiedy przemierzył pierwszy las, w pajęczynie zobaczył siedzącą pszczołę.
1: I zbliżającego się wielkiego i potwornego pająka krzyżaka.
0: Wziął paczkę na muchy.
1: Jak go trzepnął między oczy?
0: Tego pająka.
1: To do tej pory mroczy.
0: A pszczółka mówi: och, jak dziękuję, że mi uratowałeś, jak będziesz potrzebował mojej pomocy.
1: Jak będziesz potrzebował parę groszy, to zawsze...
0: Nie parę groszy, tylko pomocy, to krzyknij: pszczółko, pszczółko, dzisiaj w nocy potrzeba mi cię do pomocy. I ona powiedziała:
1: tak, a ta pszczółka to była Maja.
0: Maja? Jaka tam
1: ta
0: Maja?
1: Ta pszczółka, którą tu widzicie, zowią Mają.
0: I poszedł. Pczeka, bo nie ma czasu.
1: Dobrze.
0: Poszedł.
1: Poszedł. Dalej sobie dalej idzie.
0: I aż tu patrzy, a tu
1: pod drzewem
0: ogromny...
1: leży ptaszek mały.
0: Jaki ptaszek? Sum leży.
1: Jaki sum?
0: Zagłoba.
1: Zagłoba sum?
0: No.
1: A,
0: leży,
1: sum.
0: Leży na brzegu jeziora. Leży.
1: Nie opala się.
0: Sum. Nie opala się, tylko nie może się zsunąć do wody. Bo taki jest gruby.
1: Sum nie może się zsumować.
0: Nie, zsunąć się
1: zsunąć.
0: Nie może.
1: Bo wąsem się zaczepił o krzak. Tatarak.
0: O krzak. I on mówi, sum mówi: weź mnie do wody, wciągnij, patrz jak wyschłem.
1: Jak stara beczka wygląda.
0: Tak, wyglądam jak ten. Mówi: jak mi pomożesz, to ja ci pomogę. On mówi: pomogę ci. Wziął go, wrzucił do wody. Sum mówi: pamiętaj, jak będziesz potrzebował, to...
1: To świśnij.
0: Nie, mój, to powiem, powiedz tak: dzisiaj w nocy potrzebuje suma do pomocy.
1: No i poszedł. Tak, tak. Później dalej poszedł.
0: Spotkał.
1: No nie, i zobacz, i wiesz co?
0: Nie, i zobacz.
1: I ujrzał orła cień.
0: Nie orła cień, tylko piskle.
1: Nie, najpierw orła cień, bo na gałęzi siedział orzeł i patrzył się na dół. I on też spojrzał, ten Jasio, na dół.
0: Na dół.
1: Patrzy, a tam wypadł pisklaczek z tego
0: malutki
1: gniazda.
0: Orzełek.
1: Malutki orzełek.
0: Taki jak z dziesięciogroszówki.
1: Albo jeszcze mniejszy.
0: No, z
1: groszówki. Z grosika.
0: Z grosika. Wziął tego, wrzucił go do worka.
1: Nie, wrzucił go do gniazda.
0: Nie, ale najpierw wspiął się na górę.
1: Nie, on nie wspinał, tylko wrzucił.
0: Wspinał się, dlaczego? Wspiął się, postawił, a tata orzeł spojrzał się na niego srogo i powiedział: dziękuję. A mamusia orlica powiedziała: synku, jakbyś potrzebował pomocy, to powiedz, że dzisiaj w nocy potrzebuje orlicy pomocy.
1: Nie orła pomocy.
0: Orła?
1: Tak, że potrzebnym jest orła cień.
0: Tak. Nie orła cień, tylko orła w dzień potrzebuje.
1: Tak.
0: I poszedł. A orzeł mówi: chodź, ja cię zaniosę tam. Bo gdzie idziesz? On mówi: na szklaną górę. On mówi: to chodź, cię zaniosę.
1: A o smoku siedmiogłowym nie wspomnimy?
0: Nie, bo...
1: On nic nie wnosi, ten
0: on
1: smok.
0: On nic nie wnosi, tylko po prostu...
1: Tak. No i właśnie, kochane, drogie dzieci. No i ten Jasio został przyniesiony na szklaną górę na skrzydłach orła. Trzymał się go za nogi po prostu.
0: Nie, no za nogi, na grzbiecie siedział.
1: Nie, trzymał się go za nogi.
0: Nie za nogi, bo by spadł, on nie miałby siły. Na grzbiecie siedział. Orzeł go przyniósł, zaniósł tam pod to źródło i mówi: zeskakuj.
1: Zeskakuj. Nabrał tej wody oczywiście w złoty dzbanek.
0: Gałązkę wziął.
1: Urwał gałązkę.

0: On z Kej mówi tak, no to teraz kurs powrotny.
1: Tak.
0: Bo orzeł czekał.
1: Orzeł czekał.
0: No i kurs powrotny, prawda? No i psy przywiózł go tego, no a jeszcze miał różne przygody.
1: Nie, najpierw spikował leciutko na dół i wysadził go w lesie.
0: Nie, tak mówi, bo mówi, paliwo mi się skończyło.
1: Nie paliwo, tylko nie mam siły. Teraz mówi, to jesteś strasznie ciężki, ty grubasie, tak powiedział.
0: Nie, po prostu skończyło mi się paliwo i mówi teraz, i mówi, ja się będę tankował, a ty już idź na piechotę, bo tu niedaleko.
1: Idź. No dobrze, i on idzie, patrzy, a tu pszczoła.
0: Jaka pszczoła? Nie?
1: No ta, która powiedziała, że może mu pomóc. I pszczoła mówi, ty słuchaj, miałam ci pomóc, ale nie chcę, żeby ci coś pomóc. A mówi, wiesz, nie, dziękuję, poradziłem sobie, nie musisz mi nic pomagać.
0: Nie, mówi, weź ten dzbanek, bo jest ciężki, kawałeczek go kozia przenieść.
1: Pszczoła mówi, ty nie zgłupiałeś, ja taka malutka pszczoła, będę taki dzban targała? A on mówi, a co, nie dasz rady? Nie, a on mówi, pszczoła, poczekaj, mówi, suma poproszę, on jest wielki.
0: Nie, inaczej, bo to było tak, mówi, chodź, to cię zaprowadzę na brzeg morza. Zaprowadziła go na brzeg morza, mówi, co ty zwariowałaś, jak ja przez morze? A ona, a sum to co? No. A rzeczywiście. No wtedy świsnął na suma.
1: Pszczoła ucięła suma. Sum jak został ugryziony przez pszczołę, jak torripeda
0: ruszył. No to spuchł jak bania, no tak nie było w tej bajce.
1: Nie było?
0: Nie.
1: Nie, no, a bo on był uczulony na pszczoły. No to sum go przeniósł na długą stronę, on wrócił do domu, dał mamusi się napić.
0: Mamusia się napiła. Jak zobaczyła złotą gałązkę, to ozdrowiała.
1: Ozdrowiała i była taka szczęśliwa, a jeszcze babce zielarce, też babkę skropił nieźle tą wodą święconą. Nie święconą, tylko
0: uzdrowicielską. To była woda jej tak.
1: Żywa. Przecież martwa nie była ta woda. To była woda życia.
0: Oligoceństwo.
1: Zawołał sąsiadów, wszyscy sąsiedzi zjedli, napili się i ozdrowieli.
0: No, napili się mineralnej.
1: I ozdrowieli.
0: I ozdrowieli także.
1: I wy pamiętajcie, pijcie tylko niegazowaną.
0: Niegazowaną, mineralną, bo bardzo zdrowa. Do widzenia. Do widzenia. Myjcie zęby.
1: I nogi myjcie. Do widzenia.

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

0: Autopromocja.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mole. I am the author of Fablehaven, or Baśnióbór.
1: Autor Baśnioboru, Brandon Mull, przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Brawo!
2: Good enough.
1: Rozmowy z naszym gościem będziecie mogli posłuchać dzisiaj po godzinie 17 w audycji
0: Radiowe Poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Patapatam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam.

0: on gra?
1: A ja!
2: Tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam.
1: Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam, tam, tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
0: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki, po tam.

0: czy trochę mydła. I już cię nie ma w domu, już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek.
1: W Bańkowicach, straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak, puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
1: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki.
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
1: Rój mydlanych baniek.
2: W Bańkowicach, straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak,

0: chyba oceanu.
1: Bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal.

0: ma na nosie każdy z was.
1: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rocołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie. Sznycel na raczkach.

0: Marmolatki.
1: Marmolatki.
0: A na deser zjeść można baraninę z rożna.
2: Słuchacie, bo jest...

0: tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
0: i piosenkę moją śpiewać.

0: uśmiechnij do mnie.
1: I pamiętaj, że od ciebie to zależy, czy świat wkoło będzie szary, czy różowy. Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
2: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać.

0: Znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem, dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: Tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę weź.

0: No już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę żałno.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
3: Zatłuchaj zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawki.

0: ma rozpomieniać.
1: To jest siostra, wnuka, wuja, ciotki?
2: Ale ich są całe tabuny!
3: Jak się w tym wszystkim połapać?
0: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę. Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
4: Sprawdzić listę!
0: A więc Dolores ma fuk wybitny. Kamilo się zmieni.

0: Dzień dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Monsieur Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co? No nic, bądź w dobrej myśli. Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
0: Nudy na pudy.
2: Widzicie chyba, jaka ona dziwna
3: i roztargniona, każdy wie.

0: A, nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co skrywa jeszcze ta panica?
3: Coś może z głową jest

0: Widzisz ją, Le Fou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
2: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne...
1: Je ne sais quoi?
0: Siemi to nie popisuj.
3: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli dam

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiew.

Pocik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnie.

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym, co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto

leżała tu, widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, to mrzonki są, lecz dzisiaj oczy na mój widok zaszły mgłą.

0: Popatrzcie, no.
1: Nie wierzę w to.
2: No nie ma co.
3: To prawda, bo że sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
1: Przeciwna sprawa, bo anu.
4: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
5: Tak może być. Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
6: Ale co, mamo?
7: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
6: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
8: Powiem ci, jak będziesz starszy.
9: Już jestem, o 3 sekundy.
8: Bryczku, och, ty urwi się ty.

0: Autopromocja.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mole. I am the author of Fablehaven, or Baśniobór.
1: Autor Baśnioboru, Brandon Mole, przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Brawo.
2: Good enough.
1: Rozmowy z naszym gościem będziecie mogli posłuchać dzisiaj po godzinie 17 w audycji
0: Radiowe Poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Danuka mi daleko, mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zawezmy się i wezmę do Mozarta, tak sobie klawisze jak im gra. Choć złamałem wiele udia, ból, ból.

wybliwne sieniaki, pachy, złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos, zapoznałem szarmancją jakąś damę. I z damulką taką bym popłynął sobie, pierdolę na złotkie całe na twarz. Chociaż szpytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal.

0: Gunter chce być architektem wnętrz. Ulf ma wielki mig,
1: on piekarzem nie jest złym.
2: Modesta sługa ta, Andreaszyk sobie grał.
3: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
4: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
5: Marzenie mam,
2: marzenie mam,
5: marzenie mam,
2: marzenie mam.
5: Chcę zobaczyć światło latające

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.

0: te kocieruchy.
1: Oho, Lance, pozwolisz?
0: Pewnie, ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.
0: Wirujmy. Fąfel, najlepszy fąfel.

człowiekiem, gdybym był, do Orleanu wtedy bym ruszył zaraz i na trąbce grał, tak jak nikt, po prostu szał. Jak kiedyś Louis Armstrong, Ray Charles i inni też, teraz ja, oni pójdą w cień, kiedy cały świat odkryje mnie solo.

0: jaki mamy czas, no przyznaj braku sam. Gdy w człowieka znowu zmienią mnie, mogę obiecać, że jak za dawnych dni po królewsku będę żył.
1: Ty, masz zamiar się żenić?
0: No, tak, będzie po mnie rozpaczał wielki zamiar.

mogę prosić cię? Twarda jesteś, zadziwiasz mnie.

wszelkie zmyj dokładnie. Daj mi starość w mig mnie zbrzyć. Uczyń tę powinność ładnie, swą magię

czasy, mamy psie. No, śmiało, przypatrz się. O życie bój, trwa dzień za dniem. Ludzie głodni są, a sępy z nieba już się rwą. Nie ma

Lecz cóż, jedno wiem, budzę się i znów z marzeń czekam dnia.

0: Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad? W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: Mamy go, król Luisie!
3: Mamy go, mamy go, mamy go!
4: Ludzkie szczęście!

0: ciało.
1: Może dla ciebie, nie dla mnie. Postawcie mnie. Ja ci jeszcze pokażę.
0: Spoko, chłopie. Tylko bez nerwów. Daj łapę na zgodę, kuzynie.
1: Czego ty ode mnie chcesz?
0: Coś obiło się o moje królewskie ucho. Zjedz banana, jeśli chcesz zostać w dżungli.
1: Zostać w dżungli? Jasne, że chcę.
0: To dobrze. A stary król Louis, czyli ja, może ci to załatwić. Zjedz dwa banany. Umowa stoi.
1: Pewnie. Zrobię wszystko, żeby zostać w dżungli.
0: No to powiem ci co i jak. Ja jestem król jazzu i co tu kryć? Każdy chce nim być.

0: teraz kolej na ciebie, kuzynie. Przekaż mi tajemnicę rozniecania ognia.
1: Ale ja nie wiem, jak to się robi.
0: Ach, zdradź mi sekret ognia. Zamieniam się już w słuch. Wiem, że go znasz, przede mną grasz. O ogniu proszę mów. Nie chcę być głupią małpą. No zdradź już mi sekret ten. Ja także niech wiem, ja wiedzieć chcę, jak ogień roznieca się.
2: Ogień. A więc tego chce ten łotr.
3: Rozerwę go na strzępy. Stłuchę go na. Tak. Chłopie, ale odro.
2: Grubasie, przestań bredzić i posłuchaj. Tu trzeba pomyślunku, nie krzepy.
3: Zapewniam cię, że mam i jedno, i drugie.
2: Słuchasz czy nie?
3: O, tak.
2: Ty odwrócisz ich uwagę, a ja uratuję małego. Jasne?
3: Znikam. Już mnie nie ma.
2: Jeszcze nie, Balu!

0: ten mały styl czuję nawet mi.
1: Autopromocja.
2: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
3: Hello, this is Brandon Mole. I am the author of Fablehaven, or Baśnioboru.
2: Autor Baśnioboru, Brandon Mull, przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Brawo!
0: Good enough.
1: Rozmowy z naszym gościem będziecie mogli posłuchać dzisiaj o godzinie 17 w audycji
2: Radiowe Poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
3: Autopromocja.
2: Radiowa Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 15 na naszych zegarach. Czas otworzyć drzwi naszej radiowej świetlicy. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Marta Powałowska, Magdalena Żelazowska. Jesteśmy z Wami do godziny 17.

0: No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom w naszej radiowej świetlicy. Ale fajnie, że jesteście z nami. Bardzo mnie to cieszy, bo właśnie zaczynamy nasze kolejne popołudnie pełne muzyki, rozmów, zagadek, dziwnych pytań, no i oczywiście waszych odpowiedzi i telefonów. A dzisiaj będziemy trochę nasłuchiwać, trochę odgadywać, być może nawet podróżować po różnych historiach, a po godzinie 16 zajrzymy także do świata drewna, narzędzi i własnoręcznie robionych rzeczy. A skoro jesteśmy już teraz razem, to myślę, że nie ma co dłużej zwlekać i czekać. I oficjalnie ogłaszam zatem wszem i wobec, że zaczynamy naszą świetlicową dwugodzinną przygodę. Uhu!
1: Nadszedł już czas. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem.

Bardzo lubię tę piosenkę, jak zresztą i całą Akademię Pana Kleksa. Bardzo jestem ciekawa, czy wy macie ulubioną piosenkę, albo ulubiony wiersz, albo fragment, czy to z książki, czy to z filmu właśnie związany z Panem Kleksem. Jeżeli tak, to śmiało

0: Powiedzcie nam o tym, dzwoniąc do naszej radiowej świetlicy, ale a propos pytań, no to zerkam teraz na zegarek, 10 minut po godzinie 15, tak, to jest idealny moment na to, byście usłyszeli dzisiejsze pytanie dnia. Ale już się nie mogę doczekać, kiedy się nimi z wami podzielę. Ale zanim to pytanie dnia, to jeszcze przypomnę numer telefonu do nas 22 645 2055, bo będzie on wam niezbędny do tego, by się z nami skontaktować i odpowiedzieć na pytanie dnia. A wiadomo, że tutaj nie ma złych odpowiedzi. Wystarczy po prostu odrobina wyobraźni i gotowość na, no cóż, naprawdę dziwne pomysły. I teraz tak, uwaga, uwaga, oto moje pytanie. Wyobraźcie sobie, że pewnego ranka budzicie się i odkrywacie, że pewna rzecz w waszym domu zaczęła mówić. I jest to wasza lodówka. Ha, ha, ha, ha. Co takiego moglibyście od niej usłyszeć? Albo jakie pytanie chcielibyście jej zadać? 22 645 2055. Śmiało dzwońcie ze swoimi odpowiedziami, ze swoimi pomysłami, bo teraz czas najwyższy na nieco gimnastyki naszej wyobraźni.
1: Danucha mi daleko, mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewne się i wezmę do Mozarta, tak to mi klawisze jak im gram. Choć złapałem wiele udia, pole fugi, pole ludia. Głęboko w

Duże, brudne sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wsiądę na złotkie całe na twarz. Chociaż szpytny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie mam.

0: Florsticha. Gunter chce być architektem wnętrz. Ulf ma wielki mig,
1: on piekarzem nie jest złym.
2: Modezna, smugata, Andreaszy sobie gra.
3: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
0: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej do plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
4: Marzenie mam, marzenie mam, marzenie mam. Chcę zobaczyć światło latających lat.

To była oczywiście Alicja Szemplińska i piosenka Każda z nas. Z tego co pamiętam, jest to piosenka, która pochodzi z filmu Mulan. I powiem wam szczerze, że to jest w ogóle niesamowita historia, dlatego że Mulan uważana jest za jedną z księżniczek Disneya, a księżniczką ona nie była. Zresztą kilka jest takich disneyowskich postaci, zwłaszcza kobiecych, które są uważane za księżniczki i do tej puli zaliczane, a w ogóle z byciem księżniczką nie mają niczego wspólnego. Ale wiecie, co to oznacza? To oznacza też, że każda z nas może zarówno czuć się i być księżniczką, jak i być wojowniczką, a przede wszystkim osobą, która jest pewna siebie, wie, czego chce, wie, co lubi, wie, czego nie lubi, bo czasami mam wrażenie, że to jest też bardzo trudne, byśmy sobie wybrali to, co lubimy, a za czym nie przepadamy. Ale czy to oznacza, że w ogóle na przykład o chłopakach w tym momencie zapominamy? Ależ gdzie tam? Nic bardziej mylnego. Chłopaki też mają i mężczyźni swoje role, jeżeli chodzi o bajki Disneya. I w ogóle jestem bardzo, bardzo ciekawa tego, jakich bohaterów i jakie bohaterki właśnie bajkowe najczęściej wam towarzyszą. A może są to właśnie zwierzaki, a nie bohaterki, ani bohaterowie, ani damscy, ani męscy, tylko właśnie zwierzaki.

Jeżeli macie ochotę nam o tym opowiedzieć, śmiało dzwońcie. Do godziny 17 trwa nasza radiowa świetlica, a nasz numer telefonu to 22 645 20 55.

No i już jestem znowu z wami i śpieszę z bardzo, bardzo ważną, bardzo ciekawą informacją. Otóż już w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, spotkam się bardzo chętnie ze wszystkimi młodymi i tymi nieco starszymi odkrywcami. Jak to możliwe? Otóż wyobraźcie sobie, że po raz kolejny nasza dzika radiowa ekipa wyrusza na szlaki polskich parków narodowych i tym razem w najbliższy weekend będziemy gościć w Poleskim Parku Narodowym. A co tam takiego będziemy robić? Och, moi drodzy! Będziemy przede wszystkim obserwować i liczyć żurawie, bo to właśnie połowa września jest tym momentem, kiedy w Poleskim Parku Narodowym to właśnie żurawie królują. Zresztą one właściwie to królują tam przecież przez cały rok, ale w połowie września trzeba je policzyć, no i też pożegnać. I to wszystko będzie się działo w naszej audycji, którą specjalnie dla Was poprowadzimy wprost z Poleskiego Parku Narodowego. Dokładniej rzecz ujmując, spotkacie nas od godziny 12 do godziny 14 przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik. To właśnie tam powstanie nasza baza terenowa Polskiego Radia Dzieciom. Tam możecie nas spotkać, także zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli jesteście właśnie z okolic Poleskiego Parku Narodowego albo w ten najbliższy weekend właśnie tam będziecie. A jeżeli nie możecie być z nami fizycznie, to oczywiście możecie nas zawsze słuchać w Polskim Radiu Dzieciom, do czego bardzo gorąco Was zachęcam. No i jeszcze tak w ramach liczenia żurawi myślę, że mogę uchylić rąbka tajemnicy, że w tym roku w Poleskim Parku Narodowym liczę

Pokolenie żurawi będzie się odbywało zarówno wieczorem, jak i rano. Tak, tak. Otóż to wieczorne liczenie żurawi będzie miało miejsce dzień wcześniej, w sobotę, 12 września. Zbiórka o godzinie 17.30, a spotykamy się przy wieży widokowej, przy ścieżce przyrodniczej Czachary w Zastawiu. Mam nadzieję, że przybędziecie, bo ja z naszą dziką ekipą wybieram się na to wieczorne liczenie żurawi, więc będzie to wówczas okazja do pierwszego wspólnego spotkania. Natomiast drugie poranne liczenie żurawi będzie miało miejsce już w niedzielę 13 września. I tutaj uwaga, uwaga, uwaga, ponieważ zbiórka o 5.30, a miejsce zbiórki to jest dokładnie to samo miejsce, które przy wieczornym liczeniu żurawi, czyli wieża widokowa przy ścieżce przyrodniczej Czachary w Zastawiu. I wiecie co? Na to poranne liczenie żurawi ja też się wybieram. Także później wszystko oczywiście opowiem Wam w audycji Hej Przygodo, albo możecie też i Wy opowiedzieć, jakie wrażenia Wam towarzyszyły właśnie, jeżeli przybędziecie do nas, do naszej bazy terenowej Polskiego Radia Dzieciom, która przy ścieżce edukacyjnej Dom Dominik będzie miała miejsce i z której będziemy nadawać audycję Hej Przygodo już o godzinie 12, właśnie 13 września.

A ja przypominam, że w Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja radiowa Świetlica. Jeżeli macie ochotę się z nami pobawić, na przykład odpowiadając na nasze pytanie dnia, to śpieszę z przypomnieniem, jak ono dzisiaj brzmi. A jest to następujące pytanie. Uwaga, uwaga, uwaga. Co moglibyście usłyszeć?

wiedzieć, o co chcielibyście zapytać lodówkę, która pewnego dnia zaczęłaby mówić po ludzku. Jak myślicie, czym mogłaby was zaskoczyć? Czy miałaby jakieś pretensje do was, mieszkańców domu, w którym się ona znajduje? Czy raczej chciałaby wam za coś podziękować? No tutaj wszystko zależy od waszej fantazji i wyobraźni. 22 645 2055. Śmiało dzwońcie, jeżeli macie ochotę.

0: Pamiętacie, jak nazywa się audycja, która aktualnie gości w Polskim Radiu Dzieciom? Radiowa Świetlica! Tak, dokładnie tak brzmi jej nazwa. A pamiętacie dzisiejsze pytanie dnia? No przed piosenką je przypominałam. O, to zapytam Wojtusia, czy może on pamięta. Dzień dobry. Halo, halo, jesteś tam?
1: Dzień dobry.
0: Och, witam cię serdecznie. Powiedz proszę, ile masz lat?
1: Sześć.
0: Masz 6 lat. Och, to bardzo poważny wiek. Czy chodzisz już do zerówki?
1: Tak.
0: I czy coś się zmieniło, kiedy do tej zerówki od września, od 1 września poszedłeś? Zmieniło się coś w twoim życiu?
1: Chyba nie.
0: Chyba nie. Jesteś w tym samym budynku, czy już w szkolnym budynku?
1: W tym samym,
0: co było przed szkole, czyli doskonale znasz to miejsce i tutaj żadnych nowinek nie było, tak?
1: Były tylko nowe dzieci.
0: A, no to jednak są nowinki, no to super, super. Nowe koleżanki, nowi koledzy, to też jest świetna szkolna przygoda, która może

nam towarzyszyć podczas rozpoczęcia kolejnego roku przedszkolno-szkolnego. A powiedz proszę, czego już zdążyliście się nauczyć przez ten pierwszy tydzień?

0: trzeba długo ćwiczyć.
1: No, bo ja jeszcze teraz wychodzę za linię.
0: Ale wiesz co, to teraz wymyśliłeś mi, Wojtku, super zadanie. Bo to nie jest proste i mało tego, ja dawno nie próbowałam szlaczków dwoma rękami robić, ale te dłonie do siebie się zbliżają, czy się oddalają, czy w tę samą stronę się poruszają?
1: Różnie.
0: A, czyli tutaj jeszcze najróżniejsze kombinacje wchodzą w grę. Wow, no to jest już zdecydowanie ta tak zwana wyższa szkoła jazdy i musiałabym proszę chyba pani poćwiczyć troszeczkę. Słucham.
1: Proszę pani, i może jeszcze pani na chwilę słyszeć inne głosy, no bo przyjechałam po mojego brata Bartka i jeszcze dzisiaj dzwoniliśmy nie wcześniej.
0: Wow!
1: No, kiedy jechałam do przedszkola.
0: No to super, to znaczy, że wasza rodzinna ekipa się powiększa teraz.
1: Tak, proszę pani.
0: Słucham.
1: I to było wtedy, kiedy było o tym robocie sprzątającym.
0: No tak, ja oczywiście, że doskonale pamiętam i super się złożyło, że dzisiaj się pojawił kolejny domowy sprzęt, bo pojawiła się lodówka w naszym pytaniu dnia. Pamiętasz, jak brzmi pytanie dnia?
1: Co byśmy powiedzieli do lodówki i co lodówka by nam odpowiedziała.
0: Dokładnie, gdyby nagle pewnego dnia ni stąd, ni zowąd zaczęła mówić ludzkim głosem. No i jak myślisz, co takiego wasza lodówka tobie by powiedziała?
1: Że trochę dziękuję, a trochę nie dziękuję. Że dajecie mi jedzenie, a potem jestem głodna, no bo mi je zabieracie.
0: No rzeczywiście, wiesz co, jak tak teraz sobie o tym pomyślałam, to faktycznie wkładamy jedzenie do lodówki i biedna lodówka może je tylko wąchać, przechowywać, dbać o nie, ale nie może skosztować.
1: Nie, ale mi chodziło o to, że wkładamy ją do jej brzucha i jest wtedy najedzona.
0: Ach, no tak, rzeczywiście. O proszę, a to że, no super, o tym to nie pomyślałam. A o co ty chciałbyś zapytać lodówkę, gdybyś miał taką możliwość?
1: Bym mógł jej zapytać, jak się ją montuje na przykład.
0: A myślisz, że lodówka to wie?
1: Pewnie tak.
0: Czyli jak jest zbudowana?
1: Tak.
0: A myślę, że to może być też bardzo ciekawe, tak kroczek po kroczku, jak stworzyć taką lodówkę. A gdybyś miał taką wiedzę, to chciałbyś zbudować sobie swoją własną lodówkę?
1: Może bym zrobił ją z drewna i bym tam włożył z kostek lodu.
0: A co takiego jeszcze chciałbyś, żeby najczęściej w twojej lodówce się pojawiało? Jakie jedzenie chciałbyś, by najczęściej z niej wyskakiwało? Co najbardziej lubisz jeść i mogłoby w lodówce najczęściej się pojawiać?
1: Bardzo lubię pizzę.
0: O, ale wiesz co, to pizza w ogóle jest super daniem, bo jest przepyszna, kiedy jest świeżo upieczona i jest gorąca.
1: Nawet trochę.
0: Mhm, ale jest tak samo smaczna, kiedy się wyciągnie ją z lodówki i jest zimna.
1: Tak.
0: Tak, to tutaj zgadzam się. Mhm. Proszę. Chciałeś coś dodać, Wojtku?
1: Bo mówiłam wcześniej, że ty płacisz, jest dobra.
0: Mhm, tak, to tutaj... Tak.
1: A wie pan, co bym mógł powiedzieć lodówce, że jej dziękuję? Dziękuję
0: co?
1: Jej za to, że nam układa jedzenie.
0: Bardzo ładne podziękowania. Myślę, że lodówce byłoby niezmiernie miło. I jeżeli teraz ktoś słucha Polskiego Radia Dzieciom w swoim domu i gdzieś tam niedaleko jest kuchnia i lodówka słyszy takie podziękowania, to co prawda może nie wasza lodówka, bo wy jesteście w drodze, ale wiesz, mam wrażenie, że lodówki sobie też przekazują informacje. W związku z czym na pewno każda lodówka byłaby zachwycona, słysząc takie podziękowania. Wojtku, super, bardzo ci pięknie dziękuję za odpowiedź na nasze dzisiejsze

0: Pytanie dnia, a teraz chciałabym się dowiedzieć, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Całe Polskie Radio dzieciom, krasnoludki.
0: O, już zapisuję na żółtej karteczce, poczekaj. Pozdrowienia dla krasnoludków, dobrze, tak, kontynuuj.
1: Dla całego Polskiego Radio dzieciom było, jeszcze dla kolegów mojego brata Bartka i dla Bartka. Dla mamy, dla taty i dla całej mojej rodziny.
0: Super pozdrowienia, świetne. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie, Wojtusiu, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego popołudnia, całego tygodnia, no i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Pa.

A ja się zaczęłam teraz tak zastanawiać nad jedną bardzo ważną rzeczą. Czy czasami zdarza wam się zamyślić, ale to tak, że wszystko się dzieje dookoła, a wy nagle odpływacie i wtedy pojawia się taka cisza wokół, ale tylko wokół, bo we waszych myślach to jest dyskusja na całego. No mi się właśnie przed chwilą coś takiego zdarzyło. Tak zasłuchałam się w piosenkę, a jednocześnie zamyśliłam się nad tym, o co ja zapytałabym swoją lodówkę, gdybym miała okazję z nią porozmawiać. Albo o co ona chciałaby mnie zapytać, albo poprosić. Nie wiem, może na przykład o to, żebym częściej ją myła. Albo żebym się częściej uśmiechała w jej stronę? No to są bardzo ciekawe wątki. Jeżeli wy również macie jakieś pomysły, o co wasze lodówki mogłyby was poprosić, albo o czym chciałyby z wami porozmawiać, albo o co wy waszą lodówkę chcielibyście zapytać, to śmiało dzwońcie, bo tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie dnia.

Oczywiście, że nie jest za późno, bo jeszcze cała najbliższa godzina jest czasem, który spędzimy razem w naszej radiowej świetlicy. My będziemy z wami, wy bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Cześć, książkomaniacy. Pozwólcie, że wam kogoś przedstawię.
2: Hello, this is Brandon Mole. I am the author of Fablehaven, or Baśnióbór.
1: Autor Baśnioboru, Brandon Mull, przyjechał do Polski i odwiedził nasze studio.
2: Polskie Radio Dzieciom.
1: Brawo!
2: Good enough.
1: Rozmowy z naszym gościem będziecie mogli posłuchać dzisiaj po godzinie 17 w audycji.

0: Radiowe poczytanki.
1: Zapraszam do Baśnioboru. Justyna Majchrzak.
2: Autopromocja.
0: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.

I w taki oto żywiołowy sposób rozpoczęliśmy drugą część naszego radiowo-popołudniowego spotkania w radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom. Jesteśmy cały czas z wami do godziny 17. Wspólnie się bawimy, wspólnie się śmiejemy, rozmawiamy, dyskutujemy, odpowiadamy na pytanie dnia, ale także sobie co nieco popracujemy. Jak to jest możliwe? A już za moment się przekonacie, kiedy poznacie naszego gościa. Koniecznie zostańcie z nami.

0: I'm a Lady. To jest piosenka, która pochodzi, uwaga, nie, wcale nie z Zakochanego Kundla. Ja wiem, że tam psia bohaterka miała na imię Lady, ale akurat ta piosenka pochodzi z innej bajki, ze Smurfów. I ciekawa jestem, czy mój gość wie, jaka to Lady w Smurfach istniała. Pamiętasz, jak się nazywał ten taki dziewczęcy Smurf?
1: Smurfetka oczywiście. Moja ulubiona postać.
0: No i jak już usłyszeliście, razem ze mną w naszej radiowej świetlicy jest już nasz dzisiejszy gość, którym jest Ania Bera z pracowni Dzikie Dzieci, która jak zwykle przygotowała mnóstwo ciekawostek, historii i opowieści, gdzie w głównej roli występują patyki, deski i różne inne dziwne konstrukcje.
1: Tak jest, cześć.
0: Czym takim zajmują się Dzikie Dzieci?
1: Dzikie Dzieci to jest pracownia, w której organizujemy warsztaty stolarskie i ostatnio, uwaga, również snycerskie, czyli rzeźby w drewnie. Dla dzieci, dla młodzieży, dla całych rodzin i też nawet ostatnio wprowadzamy kilka zajęć dla dorosłych, żeby ich nie dyskryminować tak całkiem.
0: Wow, no to rzeczywiście, to tutaj jest główny prym wiodący właśnie w drewnie. A dlaczego drewno jest takie ciekawe?
1: Ja z drewnem pracuję już w zasadzie od kiedy miałam 14 lat, a tak naprawdę drewnem bawiłam się już od dzieciaka, więc wybór drewna był dla mnie naturalny. Sama jestem rzeźbiarką i rzeźbię w drewnie od wielu lat. To jest jakby moja druga praca. I drewno uważam za fantastyczny materiał, którego można doświadczać wszystkimi zmysłami, które można nie tylko obrabiać, czyli ciąć i szlifować, ale też można wąchać, dotykać, gładzić. Ja uwielbiam drewno dlatego, że ono trochę dla mnie przypomina skórę człowieka. Bo wyobraźcie sobie, no drewno ma też takie różne odcienie, tak samo jak są różne tony skóry i kolory skóry. Drewno też ma pory, czyli takie mikrootwory, tak samo jak ludzie mają takie pory na skórze. I drewno też traci wilgoć i pochłania, tak samo jak ludzka skóra i tak samo jak czasem kremujecie ręce kremem, żeby je trochę nawilżyć, tak samo dokładnie smaruje się tłuszczem, czyli olejem specjalnym drewno, żeby też nie traciło tej wilgoci i nie wysychało. Więc w tym sensie drewno jest dla mnie magiczne, że tak bardzo przypomina skórę człowieka i w ogóle coś żyjącego, bo drewno... Nawet kiedy się drzewo zetnie, to drewno cały czas jakby jest żywe, ono się kurczy, ono się wygina, ono ciągle pracuje.
0: No i to jest ta różnica, prawda, między drzewem a drewnem. Czasami niektórzy wymiennie używają tych słów, ale to jednak nie do końca tak powinno być.
1: Tak, oczywiście drzewo jest drzewem rosnącym, drewno mówimy już, kiedy jest to jakby surowiec. W Dzikich Dzieciach to też jest może wyjątkowo.

0: drewnowe, jak na warsztaty pracy z drewnem, czy warsztaty stolarskie, które czasem sobie wyobrażamy jako takie zajęcia, gdzie pracujemy z takim pociętym na kawałeczki, na kwadraciki, na deseczki drewnem, takim jak możecie kojarzyć na przykład z jakichś marketów budowlanych. Natomiast u nas, bo wspomniałaś o drzewie, u nas pracujemy z takim drewnem, które bardzo przypomina drzewo, bo są to na przykład gałęzie, całe konary, korzenie, kłody. Takie drewno, które jest jak najbardziej nieprzetworzonym drzewem, czyli takie prosto z lasu. I to jest bardzo szeroki wachlarz materiałów, z którym my pracujemy, bo to jest właśnie takie, są takie gałęzie, gdzie można oglądać też i rozpoznawać, jaki to jest gatunek drewna, na przykład po korze, bo cały czas to drewno ma korę. Tak jak na przykład niektórzy łatwo rozpoznają brzozę, bo ona ma białą korę, ale też można dotknąć, że na przykład dąb ma taką bardzo głęboką, chropowatą korę, a inne drzewa mają bardzo gładką, więc już tutaj w ogóle uczymy się o tym drewnie, jednocześnie z nim pracując. Oczywiście pracujemy też z takim drewnem, które znacie, które jest bardziej powszechne, czyli z deskami, takim już troszeczkę bardziej obrobionym, ale ten wachlarz jakby tych surowców drewnianych u nas jest bardzo, bardzo szeroki.
1: To jest niesamowite, z jaką pasją ty o tym opowiadasz. Ja po prostu nie mogłam wzroku od ciebie oderwać. Ale wiesz co, tak mi się wydaje, że ja jeszcze do tego wszystkiego dorzuciłabym to, że kiedy dostajemy taki kawałek drewna nieobrobiony w żaden sposób, to też jest fantastyczna taka pożywka dla naszej wyobraźni, dla naszej kreatywności.
0: O tak, oczywiście. Świetnie, że o tym wspomniałaś. Mamy nawet wprost takie ćwiczenia i takie tematy naszych warsztatów, gdzie każdy losuje albo wybiera jakiś kawałek drewna i to najczęściej jest właśnie ten nieobrobiony, nieprzygotowany, czyli jakieś pozawijane gałęzie, jakieś takie dziwne pniaczki, plasty, różne wady drewna, bo wady drewna też są super ciekawe. Ja zawsze zachęcam, żeby oglądać, jakie drewno ma dziury, dziuple, narośle i tak dalej. Więc losujemy taki kawałek drewna i właśnie przyglądamy mu się, żeby w ogóle coś już w nim dostrzec. Bo czasem taki kawałek, on sam w sobie podpowiada nam to, co możemy z niego zrobić. I to już jest nie tylko stolarka, ale też zabawa w wyobraźnię i taka bardziej twórcza interpretacja.
1: No właśnie, bo kiedy taki kawałek drewna trafia w nasze ręce, to tak naprawdę my podejmujemy wówczas decyzję, czy bardziej stworzymy z niego coś użytkowego, czy bardziej pofolgujemy swojej kreatywności i wyobraźni i powstanie z tego jakaś piękna rzeźba.
0: W moim podejściu do pracy z dziećmi to jest też super ważne, że formuła warsztatów jest tak przeze mnie opracowana, że tak naprawdę każde dziecko, każda osoba może wyciągnąć z tego warsztatu to, co chce, czyli pójść w tym kierunku, który je najbardziej interesuje, ponieważ nie trzymamy się stricte danego tematu. On jest tylko pretekstem dla osób, dla dzieci, dla młodzieży do tworzenia własnych prac, realizowania własnych pomysłów i zawsze u nas jest taka przestrzeń, żeby pójść właśnie za własnym pomysłem. Dlatego też, że nie korzystamy z półproduktów, czyli nie mamy przygotowanych, powiedzmy, zestawów do złożenia. Tak nie pracujemy, tylko pracujemy właśnie na takiej różnorodności materiałów, z których każdy może wybrać właśnie ten, który najbardziej tę osobę interesuje, najbardziej jej czy jemu ten kawałek drewna się podoba i drewno jest jakby tym punktem wyjścia oraz zderzenie tego drewna z osobą, z twórcą, tak? A nasz temat jest zawsze tylko pretekstem.
1: Tym bardziej, że pomysł może się zmienić w trakcie tworzenia.
0: O, jak najbardziej, tak. Porzucanie pomysłów to jest jakby część procesu, moim zdaniem. I też trzeba mieć trochę odwagi zawsze, żeby zrobić to, żeby stwierdzić, nie, to jednak nie to. Robię coś innego, robię zupełnie od nowa. I też jak najbardziej u nas jest na to przestrzeń. W zasadzie, jeśli ktoś nie chce wyjść z warsztatu z gotowym efektem, to też jak najbardziej dla nas jest okej. Czasem dzieci, zwłaszcza kiedy pierwszy raz mają na przykład styczność styczność z wiertarką albo z

0: piłą, to nie myślą bardziej o takim rezultacie, o tym produkcie, jak my czasem dorośli myślimy, tylko o tym, żeby po prostu sobie powiercić, albo po prostu sobie popiłować.
1: Wcale mnie to nie dziwi, bo podejrzewam, tak, że niewielu rodziców tak po prostu wręczy swojemu dziecku wiertarkę, czy też piłę, a tymczasem to jest świetna zabawa, oczywiście. Wszyscy zapewne doskonale wcześniej są poinstruowani i zasady bezpieczeństwa jak najbardziej również są tutaj przestrzegane.
0: Tak, tak, oczywiście zawsze każde warsztaty zaczynamy od takiego 15-minutowego wprowadzenia, jeśli chodzi o zasady bezpiecznej pracy, zasady BHP i w ramach tej struktury, którą tworzymy, tych zasad, które wszyscy przestrzegamy, właśnie jakby organizujemy sobie tę przestrzeń swobody.
1: Mam takie wrażenie, że nasi słuchacze teraz na słowo wiertarka, na słowo piła, jeszcze bardziej wytężyli słuch i zastanawiają się nad tym, od jakiego wieku takie zajęcia są możliwe.
0: Generalnie pracujemy z dziećmi już od 3,5 lat, czyli pracujemy już w tych młodszych grupach żłobkowych czy przedszkolnych, w przedszkolach. Natomiast w naszej stolarni na Ratuszowej 14 pracujemy w grupach 6-9 lat, 9-12 lat i 13-18 i później są zajęcia dla starszej młodzieży i dorosłych 14+. To są wszystkie grupy warsztatów stałych, regularnych, które otwieramy teraz od września w naszej stolarni.
1: No właśnie, to też jest kluczowa informacja, bo wrzesień jest takim miesiącem, gdzie rzeczywiście próbujemy, można powiedzieć, trochę kosztujemy różnych zajęć dodatkowych, które później wypełnią nam zazwyczaj popołudnia lub też weekendy podczas całego roku szkolnego. I w związku z tym tutaj do zajęć, o których już sobie wspominaliśmy, powrócimy zaraz po piosence, zatem koniecznie zostańcie z nami. Nami.

0: No i już jesteśmy znowu z wami. Powiedziałam my, dlatego że razem ze mną jest Ania Bera z pracowni Dzikie Dzieci. Rozmawiamy o tym, chciałam powiedzieć, kim są. No ale trochę tak, bo przecież uczestnicy waszych warsztatów to dzikie dzieci.
1: Uczestnicy i uczestniczki również, tak, to są...
0: I prowadzący. To też jesteście dzikie dzieci.
1: Tak, my też jesteśmy, wszyscy jesteśmy dzicy.
0: Tak na dobrą sprawę to mam wrażenie, że w każdym z nas też taka dzikość trochę istnieje, więc możemy powiedzieć, że tak, że rzeczywiście wszyscy jesteśmy trochę dzikimi dziećmi. Ale o tym, co się dzieje w pracowni Dzikie Dzieci, dzisiaj rozmawiamy w naszej radiowej świetlicy. Całkiem sporo już na ten temat wiecie, ale dla tych z was, którzy są szczególnie zainteresowani tą nową nowością, która pojawia się od tego roku szkolnego, to teraz dla was garść informacji właśnie związanych z warsztatami snycerskimi, bo o stolarskich już sobie całkiem sporo powiedzieliśmy.
1: Zanim jeszcze przejdę do snycerskich warsztatów, to w ogóle u nas wszystkie warsztaty stałe w pracowni są nowością, bo do tej pory ja przez ponad 10 lat prowadziłam warsztaty głównie w formie wyjazdowej. Bardzo sporadycznie prowadziliśmy zajęcia w naszej stolarni, w prawdziwej stolarni. No i teraz mamy nowe miejsce, gdzie jest mnóstwo przestrzeni, gdzie udało nam się, poza innymi przestrzeniami, gdzie mamy samą stolarnię z maszynami, mamy moją pracownię właśnie snycerską czy też rzeźbiarską, ponieważ poza prowadzeniem warsztatów ja sama tworzę rzeźby. I mamy jedną przestrzeń całkowicie dla właśnie dzikich dzieci przeznaczoną, czyli na warsztaty dla dzieci, czyli jest to taka stolarnia dla dzieci i to jest nasza nowa przestrzeń, więc ja się bardzo cieszę, że po takim długim czasie w końcu mogę wszystkich zaprosić, dzieciaki zaprosić do tej przestrzeni.
0: To jest trochę tak jak ja o godzinie 15 od poniedziałku do piątku otwieram drzwi naszej radiowej świetlicy, tak ty otwierasz drzwi waszej pracowni dzikich dzieci.
1: Tak, tak i może teraz może powiem, bo powiedziałaś o otwieraniu drzwi. Rzeczywiście w tę niedzielę robimy dzień otwarty 13 września i od godziny 11 do 15 będzie można do nas przyjść i przede wszystkim zobaczyć stolarnię, zobaczyć całą przestrzeń, wszystkie nasze przestrzenie. Będzie można porozmawiać, zadać pytania, napić się z nami kawy w takiej luźnej atmosferze i dzieciaki będą też mogły popróbować pracy z drewnem, bo przewidujemy takie ćwiczenie stolarskie dla dzieci. I można w tych godzinach 11-15 swobodnie do nas wpadać o dowolnej godzinie. Natomiast jeśli komuś bardzo zależy na tym, by dziecko wzięło udział w warsztacie i rzeczywiście popracowało, to zbieramy takie zapisy mailowo. Po prostu, żeby te grupy no, są ograniczone, więc żeby każdy mógł znaleźć miejsce przy stole warsztatowym. I wspomniałaś o tym, co jest jeszcze drugą nowością poza samym otwarciem pracowni naszej. To są warsztaty snycerskie, czyli warsztaty rzeźby w drewnie. Ja sama zajmuję się rzeźbą w drewnie od kiedy miałam 14 lat i też bardzo długo myślałam o tym, żeby takie warsztaty zorganizować. I w tym roku to się udaje. Mamy dwie grupy wiekowe i są to warsztaty rzeźby w drewnie dla dzieciaków, 10-13 lat i dla starszej młodzieży i dorosłych od 14 roku życia. Młodzież od 14 roku życia i dorośli. Rzeźba w drewnie jest

0: moją pasją, więc to są zajęcia, które ja prowadzę sama, indywidualnie. Inne zajęcia stolarskie prowadzą też nasi inni edukatorzy, animatorzy. No i co, bardzo się cieszę, że będę mogła w końcu pracować dłutami i pokazywać, uczyć i dzieciaki, i młodzież, i dorosłych, jak pracować dłutami, bo jak drewno samo w sobie jest wyjątkowym dla mnie materiałem, tak rzeźba w drewnie pozwala poznać ten materiał najlepiej, najgłębiej. Bo w zasadzie taka rzeźba w drewnie opiera się cały czas na tym, że tego drewna dotykamy, my je gładzimy. To jest taki bardzo subtelny kontakt z drewnem. Bo wiecie, kiedy jest stolarstwo, jest takie bardziej, że tniemy, wiercimy.
1: Tak technicznie jest.
0: Jest bardziej techniczne i też natomiast rzeźba jest takim dotykaniem, jest takim bardziej gładzeniem, jest takim...
1: Bardziej artystyczne.
0: Bardziej artystyczne, ale też bardziej jesteśmy bliżej tego drewna, bo trzeba się na nim oprzeć, trzeba się nad każdym pociągnięciem dłuta rzeczywiście mocno skupić. Trzeba wiedzieć, jak idą włókna drewna, żeby nie rzeźbić pod włos, tylko właśnie z włóknami. Tego wszystkiego będzie można się nauczyć na naszych warsztatach i stałych zajęciach snycerskich.
1: No, mam wrażenie, że kiedy taka rzeźba powstanie, to będzie ona zdobiła nie tylko pokój takiego młodego twórcy, ale może w ogóle całe mieszkanie, albo może być też fantastycznym prezentem później dla kogoś.
0: Tak, można, mogą to być rzeźby, po prostu rzeźby, które nie mają żadnej funkcji poza tym, że są sztuką, tak jak to sztuka.
1: Co też jest bardzo ważne.
0: Robi, tak, to robi, że właśnie nic nie musi robić, ale mogą też to być, bo snycerstwo samo w sobie to jest taka forma, to jest rzemiosło, które historycznie było dekoracyjne, czyli takie rzeźbienia, na przykład możecie może kojarzyć takie historyczne łóżka czy krzesła, które mają właśnie zdobienia w drewnie. I tym jest konkretnie snycerstwo, czyli to jest takim użyciem tej sztuki, a w przedmiotach praktycznych, użytkowych. Więc będziemy, możemy oczywiście dowolnie, w zależności od tego, co komu w duszy gra, możemy, będziemy mogli pracować nad rzeźbami bardziej abstrakcyjnymi lub nad takimi zdobieniami przedmiotów użytkowych.
1: Wow, to w ogóle można zaszaleć i połączyć warsztaty stolarskie z warsztatami snycerskimi.
0: O tak, jak najbardziej, tak, masz rację, to właśnie robimy, to możemy swobodnie, te pola się mogą przenikać. Mhm.
1: Ale wspomniałaś też nie tylko o narzędziach, ale i o maszynach, które będzie można też spróbować, czy podczas dnia otwartego używać, albo podczas zajęć. No i ja tutaj jestem bardzo ciekawa, co to takiego.
0: Samych maszyn stolarskich, czyli takich dużych pił stołowych, czy grubościówki, wyrówniarki.
1: Ojej, jakie nazwy
0: nie
1: trudne!
0: Nie używamy na zajęciach no, dla dzieci i młodzieży, bo to są naprawdę takie już ciężkie i profesjonalne maszyny. Natomiast można do nas przyjść, na przykład mamy coś takiego jak taka forma wycieczki szkolnej. I w ramach tej wycieczki chcemy opowiedzieć o tym drewnie w taki najszerszy sposób. To znaczy, mamy sam warsztat, gdzie rzeczywiście uczestnicy, uczestniczki mogą sobie popracować z tym drewnem. Mamy oprowadzenie po stolarni, gdzie pokazujemy, jak z całej kłody, jak się ją tnie na deski, jak się ją obrabia, jak się ją wyrównuje, jak się ją tnie. Jak w ogóle doprowadzić do tego, żeby zrobić na przykład prostą, równą deskę. I właśnie tam opowiadamy o maszynach i oglądamy wszystkie maszyny. Jest też przewidziane takie krótkie ćwiczenie, na przykład klejenia drewna na prasach specjalnych. No i trzeci punkt takiej wycieczki szkolnej to jest samo poznanie samego drewna. Czyli opowiadamy tam o gatunkach drewna, nie tylko oczywiście, jak to my, nie tylko opowiadamy, ale wszystko pokazujemy, wszystkiego można dotknąć, powąchać, pomacać. Przeglądamy liście,

0: Ej, to jest moja kolekcja. Ostatnio jestem z niej bardzo dumna. Dzisiaj nawet je wkładałam w ramki. Liście różnych gatunków drzew. Do tego dopasowujemy deski w przekroju podłużnym i poprzecznym, czyli plasterki i całe takie podłużne deski, korę i wszystko będziemy sobie robić z tego takie puzzle.
1: No powiem ci szczerze, że zapowiada się to naprawdę bardzo ciekawie, bardzo interesująco. I jestem ciekawa przede wszystkim, jakie małe dzieła powstaną właśnie z

0: Jest to i mam nadzieję, że to się ziści również, że niedługo będę mogła wszystkich zaprosić na przykład na wystawę prac dzikich dzieci.
1: Och, to my będziemy bardzo mocno trzymać za to kciuki. O, popatrz, ja już zaczęłam. I wtedy na pewno opowiemy naszym słuchaczom o takiej wystawie. Bardzo pięknie ci, Aniu, dziękuję za wszystkie twoje opowieści. Ania Bera z pracowni Dzikie Dzieci była naszym gościem dzisiaj w Radiowej Świetlicy i opowiadała o tym, czym zajmują się dzikie dzieci, ale przede wszystkim o tym, jakie tajemnice skrywa drewno i do jakich tajemnic dzielenia zaprasza. Dziękuję ci pięknie.
0: Dziękuję pięknie.

0: radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Tak właśnie nazywa się audycja, której słuchacie w Polskim Radiu Dzieciom. Radiowa świetlica. A wiecie, co nam towarzyszy właśnie podczas naszych dwugodzinnych popołudniowych radiowych spotkaniach? Oczywiście zabawy. A pamiętacie nasz harmonogram, ten taki tygodniowy rozkład zabaw radiowej świetlicy? Jeżeli nie, to ja wam przypomnę. W poniedziałki bawimy się w muzyczne puzzle, we wtorki w Co słychać, w środy zwierzę zagadka nam towarzyszy, w czwartki pojawia się bajkowy detektyw, a w piątki mamy sportowy zawrót głowy. A jaki my mamy dzisiaj dzień tygodnia? Wtorek, tak, dokładnie. Zatem, moi drodzy, czas teraz na zabawę. O, właśnie tak się nazywa nasza zabawa, przypominam jeszcze raz, a polega ona na odgadnięciu dźwięku, który za moment usłyszycie. 22 645 20 55 to jest numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Koniecznie z niego skorzystajcie, jeżeli macie jakiś pomysł.

Co to za dźwięk? Już za moment się pojawi. Oto ten dźwięk. Co to był za dźwięk? 22 645 2055. Jeżeli macie jakiś pomysł, jakąś propozycję, to śmiało zadzwońcie.

0: Tak właśnie nazywa się zabawa, która towarzyszy nam podczas wtorkowych odsłon i spotkań w naszej radiowej świetlicy. Waszym zadaniem jest odgadnięcie po dokładnym wsłuchaniu się, co takiego tak naprawdę usłyszeliście. Bardzo jestem ciekawa, czy nasza dzisiejsza zagadka jest łatwa, czy trudna. No na to pytanie na pewno odpowie nam za moment Ludwik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ludwiku, zanim powiesz, jaka jest twoja propozycja odpowiedzi, to poproszę cię o informację. Czy to była trudna dźwiękowa zagadka, czy prosta?
1: Prosta.
0: Prosta? No to czekaj, no to przypomnijmy sobie ten dźwięk jeszcze raz. Co to takiego? Zatem przed momentem usłyszeliśmy, Ludwiku, według ciebie?
1: Dzwonek ze szkoły.
0: Czy to był dzwonek ze szkoły? Już sprawdzam. Brawo, brawo, brawo. Fantastyczna odpowiedź. No, faktycznie, jak sobie tak teraz pomyślałam, to biorąc pod uwagę, że przecież już nowy rok szkolno-przedszkolny się rozpoczął, to jest to dźwięk.

0: dźwięk, który zazwyczaj wam towarzyszy bardzo często. Ludwiku, ile masz lat? Do której klasy chodzisz?
1: Już 8. Chodzę do drugiej klasy.
0: No, to jest to rzeczywiście dźwięk tobie doskonale znany. A powiedz mi, gdybyś miał możliwość, żeby dźwięk dzwonka zastąpić jakimś innym dźwiękiem, to jaki byś zaproponował?
1: Nie wiem.
0: Może na przykład, żeby zamiast takiego dźwięku było miauczenie kota?
1: No, może być.
0: Prawda? To byłoby takie bardzo przyjemne. Albo na przykład śmiech dzieci. O, taki nagrany.
1: No też.
0: To by było moim zdaniem super fajne. No bo zobacz, przecież wszystkie dzieci się cieszą, jak zaczyna się przerwa. Zgadza się? To taka przerwa mogłaby być obwieszczana śmiechem dzieci nagranym, a koniec przerwy na przykład takim uuu, albo buu. To by było, no, ciekawe, bardzo, bardzo, jeżeli jakakolwiek szkoła będzie chciała z tego pomysłu skorzystać i zastosować, to koniecznie dajcie nam znać. Ludwiku, może ty zaproponujesz w swojej szkole, by takie dźwięki się pojawiły. Myślę, że na pewno taka szkoła byłaby bardzo lubiana przez wszystkich uczniów i nauczycieli, bo towarzyszyłby jej bardzo często śmiech. Ludwiku, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Tatę, mamę, moich kolegów z piłki nożnej i całą moją rodzinę.
0: Super pozdrowienia, fantastyczne. My się do nich także przyłączamy i ciebie również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego popołudnia. I do usłyszenia niebawem. I jeszcze raz oczywiście ogromne gratulacje. Nasz radiowy upominek w twoje rączki wędruje. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do usłyszenia.

0: Don't cry. Nie płaczcie. Nie płaczcie, że już powolutku się kończy nasza radiowa świetlica, bo to jest dopiero początek kolejnej przygody. My kończymy naszą dzisiejszą powolutku, ale za moment rozpocznie się kolejna i zanim Justyna uchyli wam rąbka tajemnicy,
1: dzień dobry.
0: Kto taki się dzisiaj pojawi, o czym będzie rozmowa, to ja chciałabym przypomnieć fragment mojej rozmowy, którą miałam przyjemność prowadzić z naszą słuchaczką Hanią. Poprzedni piątek. Posłuchaj.
1: Słucham.
0: Myślę, że mogę troszeczkę tutaj rąbka tajemnicy uchylić i Justyna Majchrzak nie będzie zła, jeżeli zdradzę, że w najbliższy wtorek, 8 września w audycji radiowe Poczytanki będzie właśnie możliwość wysłuchania jej rozmowy z Brandonem Mulem, czyli właśnie autorem serii Baśniobór.
2: Kiedy to będzie?
0: W najbliższy wtorek o godzinie 17. W przyszłym tygodniu, 8 września. I będzie można wówczas wygrać książki. No, właśnie tak będzie. Koniecznie sobie zanotuj w swoim kajeciku, w swoim kalendarzu, na swoim planie, że właśnie w audycji radiowe Poczytanki będzie o godzinie, od godziny 17 o tym rozmowa. Justyna Majchrzak zaprasza serdecznie. No proszę, ile radości!
1: Tak, ale jak miło, że zapowiedziałaś tę rozmowę i jak miło, że są wśród naszych słuchaczy fani, wierni fani cyklu książkowego jednego i drugiego, a może nawet i trzeciego, ponieważ Brandon Mole, o którym wspomniałaś, jest pisarzem o niezwykłej wyobraźni. On właściwie chyba nic, to jest taka maszyna zwana wyobraźnią, siedzi i spisuje te swoje historie w książkach i są znane na całym świecie, a w Polsce... Wiadomo, ma najwierniejszych fanów.
0: Moi drodzy, więcej chyba nie muszę was już przekonywać co do tego, że w dobre ręce oddaję mikrofon i swoje siedzisko.
1: No, my Brandon słyszymy... Mall to najlepsze ręce.
0: Oczywiście. My słyszymy się ponownie już jutro punktualnie o godzinie 15, a za moment o godzinie 17 radiowe Poczytanki i Justyna Majchrzak.
1: Zapraszam.
0: Marta Powałowska, Daria Brzezińska, Magdalena Żelazowska. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.

0: głos. Autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja.
3: No, u nas też będzie bardzo, bardzo magicznie. Wybiła 17 i jedna minutka. Dobry czas na czytanie.
2: Radiowe poczytanki.
3: Aż by się chciało powiedzieć, tak, to my, to my, to my. Będzie dzisiaj co czytać i będzie z kim rozmawiać w radiowych poczytankach. Kto słuchał końcówki radiowej świetlicy, ten już wie, czego się można spodziewać. I mam nadzieję, szczerze mówiąc, że będziecie aktywni, bo będzie też dzisiaj co rozdawać. Patrzę na stosik książek, który leży obok mnie. Książki są apetycznie niewyczytane jeszcze i apetycznie grubiutkie. Lubicie takie książki? Poczekajcie,

ile sobie liczy ta książka, 527 i to jeszcze nie jest wszystko, bo jeszcze troszeczkę jest do końca, no ponad 550 stron na przykład w tej książce, więc jest co czytać i jest w czym się zaczytywać. Za chwileczkę przypomnę, kto będzie naszym gościem już za kilka minut i aż do godziny 19 będziemy z tym gościem w naszym studiu. I o jakiej serii będziemy dziś rozmawiać? Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak. Zapraszamy na 2 godziny w świecie książek.

No mam nadzieję, że nikt jeszcze się nie zabiera do snu o tej porze, bo dopiero po 17 kilka minutek minęło i mam nadzieję, że jesteście w trakcie różnych fantastycznych zajęć, ale z możliwością słuchania Polskiego Radia Dzieciom. A co przede mną? Słuchajcie, przede mną pięknie wydany książkowy boks. Boks pełen książek. To jest, słuchajcie, takie tekturowe, spore pudło, albo raczej pudełko. Każda ściana jest w innym kolorze. Jest na przykład purpurowa ściana, druga jest granatowa, jest tutaj trzecia ścianka fioletowa i czwarta ciemno-lila. A na tym tle jednobarwnym na każdej ściance jest nazwa, tytuł książki. Baśniobór. Złotymi literami zapisany tytuł tego cyklu książkowego, który znajduje się w boksie. Zresztą w tę nazwę układają się też litery na grzbietach książek. Pięknie to wygląda, pięknie to jest edytorsko zrobione. Ciekawa jestem, czy znacie baśniobór, czy czytaliście i czy w ogóle lubicie takie fantastyczne opowieści zabierające czytelnika do

0: wymyślonego, nieistniejącego, ale bardzo realistycznie opisanego świata. No i właśnie taki świat stworzył amerykański pisarz, który nazywa się Brandon Mull. Już po raz kolejny Brandon Mull przyjechał w zeszłym tygodniu do Polski. Zresztą jako bardzo popularny pisarz Brandon często podróżuje, jeździ po całym świecie, ale do Polski lubi przyjeżdżać, bo wie, że tutaj ma wiernych fanów swoich książek. No i zawsze podczas takich kilkudniowych tournée, tym razem był od czwartku do niedzieli, podczas takiego tournée zawsze spotyka się ze swoimi czytelnikami, rozmawia z nimi, opowiada o swojej pracy, zdradza troszeczkę takich sekretów warsztatu pisarskiego, a powiem wam, że rzeczywiście opanował go po mistrzowsku. No i opowiada też o swojej niezwykłej wyobraźni, o wyobraźni, którą czasami nazywa mięśniem. Mówi, że to taki mięsień, który udało mu się rozbudować. Rzeczywiście ten mięsień jest niezwykle silny, dźwiga te wszystkie historie Brandona, trzyma je w ryzach, nie pozwala, żeby one się rozsypały, żeby autor zapomniał o jakimś bohaterze w kolejnym tomie, na przykład zupełnie, żeby mu wypadł ktoś z pamięci. Nie, ten mięsień rzeczywiście działa tak, jak trzeba. Najpierw te wszystkie historie oczywiście rodzą się dzięki temu mięśniowi, czyli wyobraźni, rodzą się najpierw w głowie Brandona Mulla. On przemierza ścieżki tego świata, poznaje wszystkie tajniki tej swojej wyobrażonej historii, a potem wprowadza na te ścieżki czytelników. I podczas swojego tournée po kraju Brandon Mull znalazł też czas dla Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo nam było z tego powodu miło. Zajrzał do naszego studia, a ja miałam niezwykłą okazję, żeby usiąść z Brandonem Mullem tak oko w oko, spojrzeć w jego błękitne oczy. Uśmiechnął się, kiedy spojrzałam w jego oczy, no i zadać mu trochę pytań. Mam nadzieję, że w ten sposób wyręczyłam niektórych z was, bo być może moje pytania byłyby takimi pytaniami, które sami chcielibyście mu zadać. Za chwileczkę usłyszycie, o czym opowiedział autor Baśnioboru, a ja wam powiem, że książki Brandona Mulla będziecie mogli u nas dzisiaj w audycji Radiowe Poczytanki zdobyć. A jak? Można do nas zatelefonować, numer 226452055. Myślę, że też przydać się może nasz adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. No więc albo zadzwońcie, albo napiszcie, dlaczego lubicie historie pełne groźnych istot. A takich nie brakuje w cyklu Baśniobór, bo są tutaj i demony, te najgroźniejsze z groźnych, i trolle. I wiedźmy. No, opisane tak realistycznie, że powiem wam, że bałam się odwrócić kartkę, żeby nie usłyszeć, co ta tak bardzo groźnie wyglądająca wiedźma zrobiła. Czekamy na informację, dlaczego lubicie historie pełne groźnych istot. No, kto nas przekona do tego, że może zajrzeć bez kłopotu do tego cyklu książek Baśniobór, ten będzie mógł spodziewać się przesyłki takiej właśnie książkowej, która do niego dotrze, i będzie tam bardzo możliwe, że nawet książka z autografem autora. Przypomnę raz jeszcze, numer telefonu do studia Polskiego Radia Dzieciom to 226452055, a nasz adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. A to jest audycja, która nazywa się
1: Radiowe Poczytanki.

0: Pociąg do książki w każdy wtorek w Polskim Radiu Dzieciom po godzinie 17. To jest właśnie ten czas, kiedy się spotykamy i kiedy rozmawiamy o książkach, polecamy sobie różne książki i spotykamy się z ich autorami. No i czytelnikami też, z czytelnikami też się spotykamy i czytelnicy, książkomaniacy są jak najmilej widziani w naszej audycji. Czy wy, Wojtku, Bartku, jesteście książkomaniakami?
1: Tak. Ale nie jesteśmy czytelnikami baśnioboru, ale mamy jeszcze nieprzeczytanego.
0: A, czyli stoi albo leży na waszej półce, na waszym stoliku i czeka na przeczytanie, tak?
2: No, ale chciałbym go przeczytać.
0: No, nie dziwię się. Powiem wam, że jak się wejdzie w ten świat, tak było w moim przypadku, to trudno z tego świata wyjść i tak by się chciało przeczytać, chociaż już noc, chociaż już późna godzina, a tutaj nadal wzywa nas książka do siebie. Panowie, ale pytanie jest takie, dlaczego lubicie historie pełne groźnych istot, takich, jakie spotkamy w Baśnioborze?
2: No, bo ja na przykład lubię takie, co chodzi na dyrektyw emocji, tak?
0: Dreszczyk emocji. A no, co ci dodaje odwagi? No bo wiesz, czasami może tak być, że nawet boimy się przewrócić kartkę w książce. Tak silna jest ta emocja.
2: Na przykład, jak się kogoś bardzo boję, to na to nie patrzę.
0: I to mówił Bartek?
2: Ale to nawet się słucham.
0: To mówił Bartek czy Wojtek?
3: Wojtek.
0: A Bartek, co ma do powiedzenia na ten temat? Na temat...
3: Lubię na przykład takie książki zadatkowe z takimi
2: mocnymi zagadkami.
3: Takimi mocnymi zagadkami.
0: Mroczne zagadki. No tutaj znajdziesz niejedną taką mroczną zagadkę. I nie jeden raz być może... Ty nie, ale ja krzyknęłam, stój, zatrzymaj się, bohaterze, bo tam, dokąd idziesz, może być naprawdę groźnie. Czy wy macie odwagę, żeby zmierzyć się z prawdziwymi groźnymi istotami?
2: Tak.
0: A co to jest taka groźna istota według was? Wiedźma czy coś innego? Smok?
4: Pani pytała jakiegoś

0: Tak, o jakieś groźne istoty.
1: Jakie... A z czym chcieliśmy wywalczyć?
0: Nie słyszałam, jeszcze raz.
1: A z czym chcieliśmy wywalczyć, mamy powiedzieć?
0: No, na przykład.
1: Ja bym chciał walczyć ze potworem z głębin. A ja bym chciał walczyć z takim wężem, który zamiast ogona nie tak się unosi i z jego tego, bo ma jakby tak podkrojony ogon i z niego leci taki dymek.
0: Myślę, że gdybyście narysowali te potwory z głębin i te węże, z którymi chcielibyście walczyć, to byłyby naprawdę przerażające chyba rysunki.
1: Tak.
0: Wyobrażam to sobie. No dobrze, panowie, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że są tacy słuchacze, czytelnicy, którzy pani. Lubią dreszczyk emocji w książkach i go szukają.
1: Proszę pani.
0: Tak.
1: Jak ja kiedyś oglądałam taki film, gdzie była królowa z trzema głowami, to mogę sobie wyobrażać, że ma odcięty ogon ta królowa wąży, która ma trzy głowy i sam z niej jest zielony dym. A ja sobie wyobraziłam właśnie takiego ogromnego węża, który jest taki długi, z odciętym ogonem i tam leci taki fioletowy dymek. Ma takie trzy ogromne fioletowe jęzory. Taki fioletowy dymek leci. I jest taki bardzo wysoki, a potem jest takie rozgałęzienie, że trzema głowami.
0: No aż boję się pomyśleć, jak wyglądałaby taka walka, takie starcie naszych słuchaczy, Wojtka i Bartka, z tymi wymyślonymi przez nich istotami. Za chwileczkę zaroi się od takich przerażających postaci, ponieważ zajrzymy do cyklu opowieści o Baśnioborze. A ja wam, panowie, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam was serdecznie. No i zapraszam. Słucham. No, wiedziałam, że to będzie coś przerażającego. Za chwileczkę wszyscy, i wy, Bartku, Wojtku, i nasi inni słuchacze, będą mieli okazję sprawdzić, jaką wyobraźnię ma nasz gość.
2: Radiowe poczytalki.
0: Brandon Mull zajrzał do studia Polskiego Radia Dzieciom. To jest wielka przyjemność pana powitać w naszym studiu i porozmawiać z panem o tym cyklu powieściowym. Już słyszeliśmy, że ma pan wielu fanów wśród polskich czytelników. Są także ci fani wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. No są tacy, którzy w ogóle się nie lękają tych strasznych historii, tych strasznych potworów, które pojawiają się w pana opowieściach. Pan Brandon Mull, kiedy przyszedł do studia Polskiego Radia Dzieciom, to miał kolorową koszulę na sobie. Może nie taki bujny, ale zarost. No i wesoły uśmiech na twarzy. Brandon Mull odwiedził studio Polskiego Radia Dzieciom.
3: Hello. Thank you for having me.
4: Witajcie, dziękuję za zaproszenie.
0: To my dziękujemy. Tym bardziej, że przyjechałeś z bardzo daleka, ze Stanów Zjednoczonych.
4: Tak, cała podróż trwała 17 godzin, ale jestem szczęśliwy, że dotarłem na miejsce.
0: Pamiętasz, co czytałeś, kiedy byłeś w wieku naszych słuchaczy? Miałeś 7, 8, 9 lat. Jakie książki wtedy lubiłeś?
4: Kiedy byłem w waszym wieku, przerażały mnie grube książki. Nie bardzo lubiłem czytać, a na widok grubej książki uciekałem, żeby pojeździć na rowerze. Aż pewnego dnia trafiłem na książkę Lew, Czarownica i Stara Szafa. Dopiero seria o Narni tak zadziałała na moją wyobraźnię, że polubiłem czytanie. Chciałem sprawdzić, jakie były następne przygody bohaterów tej książki.
0: They are also popular in Poland. Książki o Narnii są również popularne w Polsce. Rzeczywiście nie należą do cienkich, ale twoje książki też liczą wiele stron.
3: No, yeah, for a kid who did not like thick books.
4: To prawda. Piszę grube książki, chociaż jako chłopiec ich nie lubiłem. Ale oto, czego nauczyłem się w dzieciństwie. Jeśli książka jest

0: jest dobra, to chcesz, żeby była gruba, bo można z nią spędzić więcej czasu. Dlatego staram się pisać książki, które będą zabawne, straszne, emocjonujące i żeby cię wciągnęły.
1: A nawet piszesz całe serie książkowe, żeby czytelnik po zamknięciu pierwszego tomu mógł sięgnąć po drugi i tak dalej.
0: Jeśli polubimy bohaterów, cieszymy się, że możemy z nimi przeżywać kolejne historie. Dlatego piszę książki seriami, a w każdej kolejnej książce przybywa przygód, więc ekscytacja rośnie i nie ma nudy. A w ostatniej książce w serii dzieje się zawsze najwięcej. Tak chcę nagrodzić czytelnika po tej całej podróży.
2: A kiedy przyszedł ci do głowy pomysł, żeby zacząć pisać książki?
0: Jako dziecko byłem wielkim marzycielem. Stale rodziły się w mojej głowie jakieś historie i nawet nie pomyślałem o tym, żeby je spisywać. W pewnym momencie moja wyobraźnia tak świetnie działała, że powstawały w niej całe obrazy, jakbym oglądał film. Ale nie mogłem się nim z nikim podzielić. I wtedy na serio pomyślałem o pisaniu, ale nie wiedziałem, jak to zrobić. To było naprawdę frustrujące. Miałem w głowie świetny film, a kiedy próbowałem go opisać słowami, wychodziło to bardzo słabo. Brakowało mi słów. W końcu zacząłem nawet wątpić w swoją wyobraźnię. Może ona też nie była taka dobra. Zacząłem ćwiczyć pisanie i po pewnym czasie zrozumiałem, że kiedy tę sztukę dobrze się opanuje, dobra historia sama się obroni. Ćwiczyłem kilka lat, pisałem swoje historie, czytałem też moich ulubionych autorów, żeby poznać ich warsztat. I w końcu udało mi się opisać słowami to, co oglądałem we własnej głowie.
1: Powiem szczerze, że po mistrzowsku Brandon Mull włada piórem, jest świetnym autorem. Te historie, które chociażby w Baśnioborze spisał, są fascynujące. Myślę, że dorośli czytelnicy, tacy jak ja, znajdą też bardzo wiele radości z czytania tego cyklu powieściowego, a książki Brandona Mulla można dzisiaj u nas zdobyć. Wystarczy, że zadzwonicie albo napiszecie, dlaczego lubicie historie pełne groźnych istot, bo właśnie takie spotkamy w cyklu powieści Baśniobór. Demony, trole, wiedźmy, smoki, to wszystko tam jest i czeka na czytelnika. 226452055 dzieci@polskieradio.pl.

0: Pytam was, dlaczego lubicie historie pełne groźnych istot? Właśnie takie istoty spotkamy w cyklu powieści Baśniobór. No i napisała do nas Amelia, 9-letnia. Bardzo lubię baśniowe istoty, bo są ciekawe. Ich przygody i pojawienie się zawsze przynosi coś nowego. Nie mogę się doczekać tego, co się wydarzy. No, nie inaczej jest właśnie w cyklu, o którym dzisiaj opowiadamy.
1: Radiowe poczytanki.
0: Pięć tomów wyszło w serii Baśniobór. Autor tego cyklu powieściowego, Brandon Moll, zajrzał do studia Polskiego Radia Dzieciom i pozwolił ze sobą porozmawiać, zadać sobie kilka pytań. A co to za dziwne miejsce, ten Baśniobór? Może powiedzmy tym wszystkim słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli okazji zajrzeć do książki. To jest taki rodzaj parku narodowego, albo może raczej rezerwatu. Zamiast zwierząt mieszkają w nim magiczne istoty i żadnego z tych stworów nie chciałabym raczej spotkać osobiście.
2: No, they are scary and dangerous.
3: Ja też nie. Są przerażające i niebezpieczne. Baśniobór jest tajnym rezerwatem, gdzie żyją magiczne postaci. To więcej niż zoo, bo mają więcej wolności, ale są też ograniczenia. Podobnie jak w afrykańskich parkach narodowych, jeśli byliście kiedyś w jednym z nich. Spotkanie z lwem byłoby tam niebezpieczne. Spotkanie z istotą magiczną byłoby jeszcze groźniejsze. Baśniobór jest z jednej strony miejscem rojącym się od zagrożeń, ale też bardzo ciekawym.
0: To dlatego trzeba trzymać te magiczne stworzenia z dala od ludzi.
3: Trzyma się je z dala, żeby nie zrobiły nic człowiekowi, ale też, żeby człowiek im nie zrobił krzywdy. Żyją w Baśnioborze, gdzie są bezpieczne i chronione. Poznajemy też strażników Baśnioboru. Ich zadaniem jest zapewnić jak najlepsze warunki dla wszystkich magicznych stworzeń. A ponieważ dla siebie nawzajem one też są niebezpieczne, muszą być pewne zasady i ograniczenia, żeby nie doszło do nieszczęścia. Ale żeby historia miała akcję, potrzebne są kłopoty. To tak jak w Parku Jurajskim. To też był rodzaj rezerwatu, ale zamieszkiwany przez dinozaury. Jeśli kogoś nie zjedzą, to robi się nudno. W Baśnioborze jest podobnie.

0: sklepie. Pojawiają się prawdziwe kłopoty i poważne niebezpieczeństwa w parku zamieszkiwanym przez potwory, jednorożce i wróżki.
1: Kind of a wildlife park for monsters and unicorns and fairies.
2: Yeah, you said it. Monsters.
3: Wymieniłeś niektórych mieszkańców Baśnioboru. Potwory, jednorożce, wiedźmy, trole, gobliny, wróżki, które wyglądają jak śliczne, skrzydlate dziewczyny. Co jest niebezpiecznego we wróżkach?
2: What is so dangerous about fairies?
1: Well, in Fablehaven, the fairies have magic.
0: Wróżki z Baśnioboru mogą rzucić czar i czasem z tego korzystają, żeby komuś zaszkodzić. Jeśli je rozgniewasz, może być niebezpiecznie. Tak się stało w przypadku jednego z bohaterów.
3: Wspomniałeś już o strażnikach Baśnioboru. Są nimi Stan Sorensen i jego żona Rus. Są starszym małżeństwem i pewnego dnia przyjeżdża do nich pewne rodzeństwo.
1: Yes, we have Kendra and Seth. And Kendra and Seth are the grandchildren.
0: Kendra i Seth są wnuczętami Stana i Ruth, a Stan ma tajną misję. Czuje, że się starzeje i rozgląda się za swoim następcą. Ma nadzieję, że może kandydatem będzie któryś z wnucząt, ale nie chce ich do niczego zmuszać. Stwarza jedynie warunki, żeby dzieci mogły się sprawdzić.
3: To taki test.
0: Tak, chce sprawdzić, kto mógłby po nim odziedziczyć Baśniobór. Komu mogę zaufać? A Kendra i Seth przyjeżdżają do Baśnioboru, nie mając pojęcia, że to park pełen magicznych stworzeń. A kiedy się tego dowiadują, wtedy zaczynają się przygody.

0: pojawiają się tam oczywiście ludzie, czyli my, i musimy stoczyć nierzadko walkę z jakimiś złymi mocami, z jakimiś ciemnymi siłami. Podobnie jest w cyklu opowieści o Baśnioborze. To miejsce wymyślił Brandon Mull, człowiek o niezwykłej wyobraźni, amerykański pisarz, który właściwie zajmuje się głównie siedzeniem na podłodze w swojej pracowni. Opiszę ją w dzisiejszej rozmowie, której będziecie mieli okazję posłuchać. Siedzi sobie na podłodze i spisuje te wszystkie historie, które rodzą mu się nieustająco w głowie. A Baśniobór to jest taka historia, która przenosi nas do świata zamieszkiwanego przez centaury na przykład. Mam w tej chwili przed sobą, który to tom? To jest, słuchajcie, tom trzeci Baśnioboru z centaurem na okładce. Mogę oddać naszym słuchaczom w Polskim Radiu Dzieciom niektóre książki, niektóre są nawet z autografami Brandona Mulla, no ale przypomnę, że ważne jest pytanie, na które możecie odpowiedzieć. Dlaczego lubicie historie pełne takich groźnych istot jak centaury na przykład, albo wiedźmy? Albo jakieś demony. O, demony podobno są najstraszniejsze, jak mówi Brandon Mull. Czekam na telefony w tej sprawie 22 645 20 55 albo na maile dzieci@polskieradio.pl. I napisała do nas pani Bernadetta. Dzień dobry, jestem mamą Karoliny i Natalki, lat 10 i 12. Bardzo lubimy serię Mazurscy w podróży i oglądamy rodzinne filmy. Chciałabym zrobić moim dzieciom niespodziankę i zdobyć dla nich książkę Baśniobór, żeby poznały także ten gatunek literacki. Pani Bernadetta uśmiecha się całym sercem z prośbą o egzemplarz. Pani Bernadetta, no ale co z tymi tajemniczymi, groźnymi istotami? Dlaczego tam pani chciałaby zabrać swoje dzieci? Może jesteście wyposażone w jakieś supermoce, które pomogą wam zmierzyć się z taką na przykład wiedźmą zamieszkującą Baśniobór? Proszę jeszcze dopisać odpowiedź na to pytanie. Kto wie, być może książka trafi właśnie do waszego domu i Karolina i Natalia będą mogły w pani towarzystwie zajrzeć do cyklu powieściowego Brandona Mulla. A już za chwileczkę z Brandonem porozmawiam o bohaterach, najpierw tych ludzkich, cyklu powieściowego Baśniobór.
1: Radiowe poczytanie.

0: Bohaterami cyklu Baśniobór, jednymi z głównych bohaterów są wasi rówieśnicy, Kendra i jej brat, młodszy brat Seth. I zapytałam Brandona Mala, do kogo jest mu bliżej, tak charakterologicznie? Do rozważnej Kendry, czy do może prowokującego niebezpieczeństwa Seta?
1: Yes, because we have Kendra, who is very responsible and obedient. Kendra would be a good babysitter.
2: Kendra jest bardzo odpowiedzialna i posłuszna. Byłaby świetną nianią. Można jej ufać. Seth jest nieostrożny i ciekawski. Ma dobre serce. Nie chce nikogo skrzywdzić. Ale skrzywdził, bo psoci i łamie zasady. Jestem gdzieś pomiędzy Sethem i Kendrą. Potrafię być dowcipny i mam w sobie dużo ciekawości, tak jak Seth. Ale jestem posłuszniejszy niż on, szanuję zasady, których mam przestrzegać. To, co mi się podoba w zestawieniu tych postaci, to to, że uczą się czegoś nowego. Seth uczy się, że czasem trzeba przestrzegać reguł, bo dzięki temu jesteśmy bezpieczni. A Kendra uczy się, że niektóre zasady możemy łamać, na przykład w sytuacji zagrożenia.
1: And Kendra is learning, sometimes you might have to break the rules.
2: Uczą się zatem czegoś przeciwnego, ale obie te lekcje mają sens. I oczywiście między nimi też dochodzi do konfliktów, jak to między rodzeństwem.
0: Coś o tym wiesz?
2: Byłem najstarszy z pięciorga rodzeństwa i mam kilkoro dzieci, więc wiem, jak to jest z rodzeństwem. Stoi za tobą murem, ale czasem podłoży ci nogę. Kochasz je, a czasem go nie cierpisz. Znam to z doświadczenia i nie inaczej jest w mojej opowieści.
0: Kiedy czytałam książkę i Seth zaczyna kombinować, zaklinałam go, nie rób tego, proszę, powstrzymaj się. I dopiero docierało do mnie, że skoro jest 5 tomów książki, to Seth musi przeżyć te wszystkie niebezpieczeństwa.
1: Yeah, Seth is the character where a lot of adults are like, oh, that kid, he needs more discipline.
2: Tak, Seth jest tym dzieckiem, o którym dorośli rozmawiają. Ten dzieciak potrzebuje dyscypliny. Trzeba mu dać nauczkę. Ale młodzi czytelnicy go lubią. Uważają, że jest zabawny i podoba im się to, co robi.
0: On napędza historię. Gdyby był posłuszny, nie opuszczał ogrodu, nie wychodził do lasu, nic by się nie wydarzyło.
2: Właśnie, kiedy piszesz historię, konieczne są kłopoty, konflikty. To serce opowieści. Seth wprowadza takie kłopoty. Zadanie wykonane. Czasem mówimy, i żyli długo i szczęśliwie, ale kiedy historia jest szczęśliwa, to jej nie ma. Dopiero bohater prowokujący kłopoty tworzy opowieść. Taki jest Seth.
0: Wymieniliśmy zaledwie kilka postaci pojawiających się w Baśnioborze, ale jest ich dużo więcej i w każdym tomie przybywają kolejne. Jak udaje ci się niczego nie pomylić?
1: I have always had a very big imagination. Like, for some reason, that is the muscle that I chose to develop.
2: Zawsze miałem wielką wyobraźnię. Jest jak mięsień, który rozbudowałem. Robiłem to marząc, czytając. I ponieważ moja wyobraźnia jest taka wielka, mieszczą się w niej te wszystkie postaci i ludzkie, i magiczne. Czasem robię notatki, żeby czegoś nie przeoczyć, ale większość pamiętam.

0: Most of it is kind of like a movie in my imagination, a movie in my mind.
1: To tak jak z filmem, który oglądałaś wiele razy. Znasz go prawie na pamięć. Tak jest z moimi historiami. Tak często je widzę w głowie, że wszystko ma swoje miejsce.
0: And that's like my stories. I watch it in my imagination many times and it just gets very familiar.
2: Czy zdarzyło ci się, że czytelnicy podrzucili ci jakiś wątek?
0: I like that sometimes the readers care about the story.
1: Bardzo doceniam, że moi czytelnicy przejmują się tą historią, martwią o swoich ulubionych bohaterów, chcą, żeby nie zginęli, żeby znaleźli miłość, chcą dla nich różnych rzeczy. Zawsze ich słucham, bo jestem ciekawy, czego potrzebuje czytelnik. Ale raczej nie korzystam z ich pomysłów, bo wiem, że gdybym to zrobił, nie pakowałbym moich bohaterów w kłopoty. Ułatwiłbym im życie i bym przynudzał. Jeśli lubię swojego bohatera, pozwolę mu przeżyć, ale postawię w obliczu niebezpieczeństw, bo tak buduje się dobrą historię. Ale bardzo lubię, kiedy czytelnicy się do mnie odzywają, bo to oznacza, że opowieść jest dla nich ważna. Inna sprawa, wszystkich moich bohaterów wymyśliłem. Żyją tylko w mojej wyobraźni. Ale kiedy czytelnik boi się o życie mojego bohatera albo pokocha go, to tak jakby go ożywił. Takie postaci staram się wymyślać, które będą ważne dla moich czytelników.
2: No, jestem przekonana, że dla wielu czytelników Brandona Mala jego bohaterowie są ważni i przejmują się ich losami. Tak, zupełnie tak samo jak ja. A za chwileczkę zapytam autora cyklu powieściowego Baśniobór, która z postaci, którą stworzył, jest najbardziej groźna.

0: A my dzisiaj otwieramy książki Brandona Mola i zaglądamy do środka. Co tam w cyklu Baśniobór? 5 tomów jest aż, więc czytelnik może się cieszyć, że po przeczytaniu pierwszego tomu jest szansa jeszcze sięgnąć po drugi, po trzeci i aż do 5 można się zaczytywać. No, ale trzeba być przygotowanym na spotkanie naprawdę z groźnymi istotami. Zapytałam Brandona Mola, który odwiedził studio Polskiego Radia Dzieciom, która z tych istot, które wymyślił i wprowadził do Baśnioboru, jest najgorsza z najgorszych.
1: Oh, which is the worst? I mean, do you mean for like evil?
0: Yeah.
1: Look.
2: Najgorszy? Chodzi ci o zło? Ponieważ jesteśmy w świecie istot magicznych, najgorsze będą demony. Są uosobieniem zła. Bez powodu. Jednego z takich demonów widzimy na łożu śmierci. To Grolas. Ponieważ umiera, można by pomyśleć, że jest już niegroźny. Ale demony, o których piszę, są zawsze niebezpieczne. Więc najgorsze w Baśnioborze są demony.
0: Brandon, could you please take us to the place where you... Czy mógłbyś zabrać nas do miejsca, w którym piszesz książki? Wiem, że rodzą się w twojej głowie, ale potem trzeba je zapisać.
1: If you could go where I write my books, you would think it was a very boring place.
2: Gdybym zabrał was do mojej pracowni, pomyślelibyście, że to bardzo nudne miejsce. To pokój w piwnicy mojego domu. Wybrałem go, bo łatwo się rozpraszam. Gdyby dużo się działo dookoła, nie mógłbym pracować, więc mam takie ciche miejsce, gdzie się skupiam. Ale kiedy planuję książkę, lubię wyjść z domu, pójść na spacer, zobaczyć coś, co mnie zainspiruje. Mieszkam w stanie Utah, są tam wysokie góry, mogę pójść na wędrówkę. Kiedy przychodzi czas pracy, potrzebuję cichego, nudnego miejsca.
0: Nie ma okien w twojej pracowni?
2: Nie ma okien. Nie potrzebuję także biurka. Piszę siedząc na podłodze. Tak było, odkąd się ożeniłem. Byliśmy wtedy młodzi, nie mieliśmy pieniędzy, nasze mieszkanie było nieduże. Mieszkaliśmy we trójkę z dzieckiem i mieliśmy salon, sypialnię i kuchnię. Żona spędzała czas z dzieckiem w salonie, a ja pisałem na łóżku w sypialni, najczęściej na leżąco. Więc kiedy już stać mnie było na biurko, wcale go nie potrzebowałem. Nauczyłem się pisać na podłodze albo na łóżku. I do dzisiaj tak pracuję, choć mam już 51 lat.
0: A wyobraźnia podpowiadała mi gabinet z pięknym widokiem z okna, pełen regałów wypełnionych tysiącami książek.
1: I have a room kind of like that. I do have like a library type room in my house and that has windows and that's beautiful.
2: Mam w domu pokój, który tak wygląda. Jest jak mała biblioteka z oknem i pięknym widokiem. Ale tam nie piszę, bo potrzebuję skupienia. Jest to pokój, w którym zebrane są wszystkie napisane przeze mnie książki, także te przetłumaczone na inne języki. Mam je, chociaż nie znam na przykład niemieckiego. Ale to duża radość zgromadzić przekłady na język niemiecki i na polski. To wyjątkowe miejsce, bo przypomina mi o ludziach, którzy znają moje historie, chociaż nie mówię w ich języku.
0: A na ile języków przetłumaczono do tej pory Baśniobór?
1: Fablehaven is in more than 30.
2: Ponad 30. Z innymi moimi książkami jest różnie, ale Baśniobór zdobył najwięcej czytelników. I chociaż seria liczy sobie już 20 lat, nadal jest czytana.
1: And it continues. You know, Fablehaven came out 20 years ago. And it continues to sell really well in the United States. I continue to.
2: Zabawne, czasem na spotkaniach autorskich podchodzą do mnie czytelnicy, którzy są już zupełnie dorosłymi ludźmi. Czytali Baśniobór, kiedy byli mali, a teraz przyprowadzają swoje dzieci, które też już znają tę serię. Od razu czuję się wtedy staro, ale w taki dobry sposób. Wow, ten mężczyzna rozmawiał ze mną, kiedy miał 10 lat. Teraz ma 30 i własne dzieci.
1: And some of them are having their own kids, and yeah, that's weird and cool.
0: Nowe pokolenie czytelników.
2: Tak, to zabawne.

0: niezwykłe, że seria nadal oddziałuje na czytelników i jest popularna. Dzięki temu płacę rachunki i piszę dalej.
1: To Brandon Moll dzisiaj gości w radiowych poczytankach i opowiada o cyklu powieściowym Baśniobór i o tym, w jaki sposób jego inne książki również powstają. A ja czekam cały czas na odpowiedź na pytanie, dlaczego lubicie historie pełne groźnych istot. Właśnie takie istoty spotykamy w opowieściach Brandona Malla. Można do nas w tej sprawie telefonować 226452055 albo przysłać mailową odpowiedź. dzieci@polskieradio.pl, a książki Brandona Malla czekają na czytelników.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
3: O tak, Guidonie, słuchamy.
4: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
5: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
3: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
7: Tak.

0: No, szczęście na pewno się przyda, ale też odwaga, kiedy wejdzie się do baśnioboru.
1: Radiowe poczytanki.
0: I dzisiaj w radiowych poczytankach niezwykła gratka dla tych wszystkich, którzy kochają powieści fantasy, zwłaszcza te, których autorem jest amerykański pisarz Brandon Mull. Brandon Mull przyjechał kilka dni temu do Polski na takie tournée. Nie tylko gwiazdy muzyki rockowej czy popowej mają swoje trasy koncertowe, także autorzy książek je odbywają. I Brandon Mull przyjechał tym razem do naszego pięknego kraju, żeby spotkać się z czytelnikami, najpierw w Warszawie, potem pojechał też do Olsztyna. Ciekawa jestem, czy ktoś, kto był na spotkaniu olsztyńskim, w tej chwili nas słucha. Jeśli tak, to niech da znać, jak było. I Brandon Mull przy okazji odwiedził nasze studio, Studio Polskiego Radia Dzieciom. A co mogę znaleźć na temat Brandona Mulla na skrzydełku książki Baśniobór? Otóż napisane jest tak. Autor bestsellerowych cyklów Baśniobór, Smocza Straż, Pozaświatowcy i Pięć Królestw. Najlepiej myśli w ruchu, lubi sprężynujące piłki, gniotki antystresowe i pstrykanie folią bąbelkową. Mieszka w Utah, w szczęśliwej dolince u wylotu kanionu. Razem z żoną Erlin, 11 dzieci i 3 psotnymi kotami. Uwielbia spotykać się z czytelnikami i słuchać o ich doświadczeniach z jego książkami. No, spytałam też Brandona Mulla, czy czasami słucha swoich czytelników i czy zdarzyło mu się kiedyś wprowadzić jakiś wątek albo jakąś postać, którą podpowiedzieli mu czytelnicy. Co mi odpowiedział, tego będziecie mogli dowiedzieć się za chwilę, kiedy wrócimy do tej rozmowy nagranej kilka dni temu. A ja przypomnę, że Brandon Mull zostawił też autografy w niektórych ze swoich książek i książki i z autografami, i takie bez autografów jego autorstwa mamy dla naszych słuchaczy, ale warunek jest jeden, żeby odpowiedzieć nam na pytanie, dlaczego lubicie historie pełne groźnych istot. Wiedźmy, smoki, demony nawet można spotkać w książkach Brandona Mulla. Dlaczego lubicie do takich książek zaglądać? Co was ekscytuje najbardziej? No i czy potem nie strach spać, jak człowiek się naczyta takich historii tuż przed snem? Można do nas telefonować w tej sprawie 22 645 2055. Bartek z Wojtkiem, kiedy zadzwonili w zeszłej godzinie, to powiedzieli, że oni lubią po prostu taki dreszczyk emocji i podzielili się swoimi pomysłami na straszne postaci, jakieś podmorskie węże głębinowe, którym jak się odetnie głowę, to wytryskują z nich płomienie i zielony dym. No i można też do nas napisać dzieci@polskieradio.pl. Dlaczego lubicie historie pełne groźnych istot? Odpowiedź na to pytanie zostanie nagrodzona książką z cyklu Baśniobór albo najnowszą książką Brandona Mulla. Też ją mam tutaj pod ręką. Zatytułowana jest Opiekunowie, zakazana góra. Ale najpierw wrócimy do Baśnioboru. Już za chwileczkę usłyszymy znowu odpowiedzi Brandona Mulla. Tym razem zapytam go o to, czy poza pisaniem historii też czasami je opowiada. I w jakich sytuacjach? I jak je wymyśla?

No jak tam? Jesteście gotowi, żeby stanąć oko w oko z jakimiś potworami? W końcu roi się od nich w cyklu Baśniobór, a to jest aż 5 tomów.

0: opowieści o tym niezwykłym parku czy rodzaju rezerwatu, w którym mieszkają istoty magiczne. W dodatku, słuchajcie, z lektury baśnioborów wywnioskowałam, że takie rezerwaty magicznych istot znajdziemy na każdym kontynencie, czyli także w Europie, a może nawet w Polsce. Co na ten temat powie nam autor Brandon Mull?
1: Yeah, because I like to write about places where I have been.
2: Lubię pisać o miejscach, które odwiedziłem osobiście. Ten oryginalny, tytułowy baśniobór umieściłem w stanie Connecticut. Tam kiedyś mieszkałem i wiedziałem, że będę umiał opisać to miejsce. A jeśli piszę o czymś, czego nie miałem okazji poznać, muszę wtedy zrobić porządne rozeznanie, dużo się dowiedzieć. Zdecydowanie wolę opisywać to, co widziałem na własne oczy. Mogę wtedy czerpać z mojego doświadczenia.
0: Czy miałeś okazję poznać naszego smoka, kiedy byłeś w Krakowie?
2: Oczywiście. Nakręciłem nawet film, na którym wasz smok zieje ogniem, prosto na mój telefon. Mieszka obok zamku, znam go.
0: Pytam o to, ponieważ oprócz znanych wszystkim mitów greckich, nordyckich, celtyckich, jest też mitologia słowiańska, także pełna magicznych istot.
2: Wiem, to, co bardzo lubię w Polsce, to to, że lubicie swoje opowieści i macie swoją demonologię. Pewnie dlatego mam takich wiernych polskich czytelników baśnioborów, w którym żyją stworzenia z różnych mitologii. Nie ograniczam się tylko do jednej. Każdą istotę, w jaką wierzyli kiedyś ludzie, można tam spotkać. Może muszę wprowadzić więcej słowiańskich istot.
3: Really, anything that's ever been made up could be found in one of these Fablehaven preserves. Maybe I need to do some more Slavic creatures. That would be fun.
0: Tutejsza wiedźma nazywa się Baba Jaga.
3: Oh, yeah, I've heard of Baba Jaga. Yeah.
2: Słyszałem o niej. Mieszkała w chatce na kurzej nóżce. Takie sprawy zawsze mnie bardzo pociągały. Uwielbiam magiczne istoty, uwielbiam baśniowy świat. Wspaniałe jest powoływać go do życia tak, żeby stał się prawdziwy i żeby można było do niego wracać.
3: A co
0: myślisz o prawdziwym życiu?
3: Look, I think real life has beauty and pain.
2: W prawdziwym życiu jest piękno, ale i cierpienie. Może nas wiele nauczyć, może nas zachwycić, ale jest w nim też dużo bólu i czasem przygnębia. Ja sam czasem uciekam od życia do świata mojej wyobraźni. To bezpieczne miejsce. Można tam odpocząć, a potem wrócić do prawdziwego świata, który nas czasem boli.
0: Ale jest się też czym zachwycić w tym świecie. A co powiesz o swoich supermocach? Czy to właśnie wyobraźnia?
3: Yeah, like that's probably my biggest strength.
2: Tak, to chyba moja najmocniejsza strona. A dobrej wyobraźni nie byłoby bez silnego połączenia z prawdziwym światem. To tu się uczymy wszystkiego tego, co przyda nam się w wyobraźni. Czuję wdzięczność, że jestem częścią tego świata i że czasem mogę z niego uciec w fantazjowanie, a potem znów tu wrócić.
3: You know, I'm grateful to be part of the real world, and also I think you can add to it by escaping the real world in fun ways and then coming back.
2: Przez fantastyczne opowieści też można coś ważnego i prawdziwego powiedzieć czytelnikowi i czegoś go nauczyć. Taką lekcję łatwiej nam zapamiętać.
3: And so it's beautiful that sometimes even in a made-up story you can talk about truth.

0: To zespół Mamy Śpiewamy, a my czytamy.
1: Radiowe poczytalki.
0: W każdy wtorek między godziną 17 a 19 jest czas na czytanie, na opowiadanie sobie historii, a dzisiaj prawdziwa uczta, literacka uczta dla tych wszystkich, którzy kochają powieści fantasy i którzy znają na przykład już powieści Brandona Mala, amerykańskiego pisarza, który od czasu do czasu lubi przyjechać na przykład do Polski na spotkanie ze swoimi czytelnikami. No myślę, że to duży wysiłek, prawda, żeby tak wsiąść w samolot, 17 godzin spędzić w podróży, a potem wysiąść na lotnisku i jechać na pierwsze, drugie, trzecie. Nasze spotkanie z Brandonem Malem było trzecie z kolei, ale w ogóle nie wyglądał na zmęczonego. Uśmiechał się szeroko i był gotowy i na rozmowę, i na zdjęcia, i na sesję rolkową, którą tutaj zrobiliśmy na naszym dziedzińcu. To wszystko w naszych mediach społecznościowych, w SM-ach Polskiego Radia Dzieciom. A ja dzisiaj mam kilka książek, które chciałabym oddać wasze ręce. Oczywiście książki są to autorstwa Brandona Mala, wydawnictwo Wilga przepięknie je opracowało edytorsko. No i pytanie brzmi tak, dlaczego lubicie historie pełne groźnych istot? Właśnie takie postaci spotkaliśmy.

spotkamy w Baśnioborze i trolle, i demony. I na przykład Łukasz napisał, tata Łukasz napisał, to jest odpowiedź Mateusza na pytanie, dlaczego lubi historię z potworami. Pomimo strachu zżera mnie ciekawość, jak zakończy się historia. Lubię też przeżywać nowe przygody i spojrzeć na świat z innej magicznej strony. No, powiem ci, Mateuszu, że być może zeżreć się ciekawość, co tam słychać na kolejnej stronie i w kolejnym tomie opowieści o Baśnioborze. Ja momentami, słuchajcie, czytając tę książkę, czułam się jak w pułapce. Ale nie dlatego, że było mi tak źle. Po prostu czułam się, że autor złapał mnie w pułapkę swojej wyobraźni i naprawdę nie wytrzymam, dopóki nie przeczytam kolejnego i kolejnego i kolejnego rozdziału. Tak jak Mateusza zżerała mnie ciekawość. Z kolei pani Anna napisała tak. Dorastałam ramię w ramię z Harrym Potterem. W gimnazjum wraz z drużyną Pierścienia przemierzałam Śródziemie w drodze do Mordoru. Z nieukrywaną ekscytacją zanurzę się w losy kolejnej krainy, tym razem pospołu z moimi synami. Tęsknię za dreszczem emocji, którego dostarczyć może tylko lektura, od której trudno się oderwać. Choć nie sądzę, że coś może zjeżyć mi włosy na głowie ze strachu, równie mocno jak akrobacje chłopaków na placu zabaw. No to będzie mogła pani sprawdzić, pani Anno, czy te powieści z cyklu Baśniobór włos na głowie jeżą. Czy historie Brandona Mala podejmą rękawice w tej konkurencji? O to pyta pani Anna. No, myślę, że będzie miała pani okazję przekonać się razem ze swoimi dziećmi. I jeszcze pan Piotr napisał. Odpowiedź Helenki, dlaczego lubi książki Brandona Mala. Najbardziej w nich lubię dreszczyk emocji i postaci fantastyczne, w tym zwierzeń słowiańskich. Gdybym miała walczyć z jakimś stworem z książki Baśniobór, byłby to smok wodny, a walczyłabym wiernym harpunem ze smoczej straży. Oj, coś czuję, że mamy tutaj nie tylko fanów, ale i doskonałych znawców powieści Brandona Mala. Mam na myśli tutaj Helenkę. Ciekawa jestem, czy pan tata Piotr będzie towarzyszył Helence w lekturze jednej z książek Brandona Mala. Gdyby ktoś miał ochotę jeszcze do nas się w tej sprawie odezwać, to przypomnę, można to zrobić albo mailowo, tak jak słuchacze, których listy przed chwilą przeczytałam. dzieci@polskieradio.pl to jest nasz adres, ale można też do nas zatelefonować w tej sprawie. 22 645 2055. A pytanie brzmi, dlaczego lubicie historię? Historie pełne groźnych istot. My za chwileczkę wrócimy do świata Baśnioboru i do rozmowy z ich autorem, Brandonem Malem.

0: troszeczkę uchyla nam rąbka swojej wyobraźni i swojego warsztatu pisarskiego dzisiejszy gość radiowych poczytanek, czyli amerykański pisarz Brandon Mull. Zapytałam go, czy poza tym, że oczywiście pisze historie, pisze książki, to czy zdarza mu się opowiadać komuś historię na dobranoc?
1: Yes, I would make up stories. There was lots of ways I did it.
2: Tak, wymyślałem takie opowieści na różne sposoby. Czasem brałem do ręki książkę obrazkową i opowiadałem jej treść zupełnie po swojemu. Obrazki z książki układały się w moją wymyśloną, zupełnie szaloną historię. Całkiem inną od tej książkowej. Czasem wymyślałem coś od początku do końca, a czasami były to historie o rodzinie, która pojechała do Disneylandu, a potem doszło do katastrofy i musieli ratować cały park rozrywki. Wymyślałem różne historie. Moje dzieci to uwielbiały.
0: Wyobrażam sobie. Szkoda, że mnie przy tym nie było. Siedziałabym sobie w kącie i słuchała.
2: Ale moje najlepsze historie są spisane w książkach, więc jeśli chcesz je poznać, tam je znajdziesz.
0: Czy twoja wyobraźnia nie ma granic? Ile jeszcze historii się w niej urodzi?
1: Yeah, for me, it feels endless for me.
2: Wydaje mi się, że mogę opowiadać je bez końca. Po jednej historii jest następna, jeszcze lepsza, ciekawa w inny sposób. Moje życie jest pogonią za kolejną opowieścią. Nasz świat został już właściwie zbadany. Nie odkryjemy żadnego nowego kontynentu. Może głębiny oceaniczne kryją jeszcze tajemnice, ale Ziemia została już opisana. Wiemy, co na niej jest. Nie poznaliśmy natomiast świata wyobraźni. A tam jest tyle ciekawych miejsc, o których nawet nam się nie śniło. I to jest to, co pociąga mnie w wymyślaniu historii. Mogę trafić tam, gdzie jeszcze nikogo nie było i pozwolić zobaczyć to innym.
1: I might discover a whole new worlds and provide a way for people to explore them.
0: Jesteś jak Krzysztof Kolumb?
1: Yeah, like a Columbus in my imagination. Like to me,
2: tak, przynajmniej w mojej wyobraźni. Mogę stale odkrywać coś nowego.
0: No mamy jeszcze przestrzeń kosmiczną do odkrycia.
1: Yeah, we have space and for us it's hard to reach the far places yet.
2: Jeszcze do niej nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Technicznie nie jest to możliwe. Kiedyś pewnie się uda, ale możemy się zastanawiać nad tym, co tam jest. Mnie cieszy świat wyobraźni i różne w nim miejsca, do których już nas zabrali inni. Na przykład Tolkien podarował nam Śródziemie, a J.K. Rowling pokazała nam Hogwart. Ja chcę dać innym jeszcze nowe miejsca, które będą mogli odkrywać. Baśniobór jest jednym z nich.
0: Rozmawialiśmy przed chwilą o kosmosie. Wierzysz, że ktoś poza nami go zamieszkuje?
1: Look, if I were guessing, that's a big place.
2: Jeśli o mnie chodzi, myślę, że kosmos jest tak ogromny, że ktoś poza nami może tam być. Czas pokaże, ale myślę, że tak jest.
0: Byłoby bardzo samotnie, gdyby nikogo poza nami tu nie było.
2: Wszechświat jest za duży, żeby był tylko dla nas.

To muzyka Johna Williamsa do ekranizacji cyklu powieściowego o Harrym Potterze. Bardzo jestem ciekawa, kto skomponuje muzykę filmową do, uwaga, filmu Baśniobór, ponieważ szykuje się produkcja kinowa, która wejdzie na ekrany w przyszłym roku, w 2027.

0: ekranizacji, jak się na nią zapatruje, czy już czeka? Też autora o to spytałam.
1: Yes, yeah, we have a production company that is working on creating a Fablehaven movie.
2: Znalazł się producent filmowy, który podjął się ekranizacji książki. Scenariusz jest dobry, zespół profesjonalny. Produkcja jest na etapie castingu, obsadzania ról. Poszukiwani są i dorośli, i młodzi aktorzy. Pierwsze zdjęcia mają ruszyć jesienią, a premiera filmu będzie w przyszłym roku. Mam nadzieję, że terminy będą dochowane. Ja jestem konsultantem, współpracowałem przy pisaniu scenariusza. Jest naprawdę dobry, więc jest nadzieja.
1: The screenplay is really good, so that gives me hope.
0: Tolkien nie chciał, żeby jego powieści były ekranizowane. Ciekawe, co pomyślałby, gdyby zobaczył filmy na podstawie swoich książek.
2: Mogłem odmówić, ale byłem ciekawy tego, co powstanie. To będzie nowy sposób na odbiór tej opowieści. Według mnie Peter Jackson wywiązał się świetnie z ekranizacji Władcy Pierścieni. Bardzo możliwe, że Tolkien nie chciał oglądać swoich powieści na ekranie, ponieważ w tamtych czasach kino nie dysponowało technologią, która pomaga w pracy. Wtedy to mogło wyglądać ubogo. Ale jeśli zobaczyłby to, co zrobił Peter Jackson, prawdopodobnie, to moje zdanie, pomyślałby, skoro moje smoki wyglądają tak dobrze, okej, wchodzę w to. Mam nadzieję, że tak by było. Swoją drogą to jedno z moich najlepszych kinowych doświadczeń. Jestem wielkim fanem Władcy Pierścieni. Kiedy obejrzałem pierwszą część, pomyślałem, wow, naprawdę świetna robota. To było trudne zadanie, ale poradzono sobie z nim znakomicie. Byłem wtedy studentem i zachwyciłem się tym filmem.
0: Thank you very much. Bardzo dziękujemy za wizytę u nas i za zachęcenie młodych czytelników do sięgania po grube książki.
1: Thank you.
0: No bardzo dziękujemy rzeczywiście Brandonowi Malowi, że znalazł czas dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom i cieszę się, że to zrobił, tym bardziej, że okazuje się, że są wśród was fani tego cyklu powieściowego i tacy, którzy już książki Brandona Mala znają, ale chętnie wrócili do jego opowieści, których wysłuchaliśmy. A, pan Brandon Mall zostawił wam jeszcze pozdrowienia.
1: Hello, this is Brandon Mall. I am the author of Fablehaven, or Baśniubór. Best greetings to the listeners of Polskie Radio Dzieciom.
0: To było prawdziwe wyzwanie, ale proszę bardzo. I te rękawice Brandon Mall podjął, no i naszą stację w języku polskim przedstawił. Bardzo jesteśmy dumni. Nie tylko pozdrowienia zostawił pan Brandon Mall, ale też książki. I tak jak mówiłam od początku naszej audycji, radiowe poczytanki, te książki mogą powędrować do was. Ostatnia szansa na albo telefon, albo mail w sprawie tego, dlaczego lubicie takie historie pełne groźnych istot. A właśnie takie istoty spotykamy w Baśnioborze. 226452055. Można do nas telefonować, można też do nas pisać. Dzieci małpa polskieradio.pl. 20, już nie, 18 minut zostało do godziny 19, a to jest audycja
3: radiowe poczytanki.

Dzisiaj było sporo chyba takich fantastycznych opowieści prosto od Brandona Mala w audycji. Radiowy.

0: jeszcze piszecie?
1: Na adres dzieci@polskieradio.pl. Na przykład napisała do nas 12-letnia Agata, która uwielbia historię Brandona Mala. Jest on jej ulubionym autorem. Agata pisze: lubię czytać historie z przerażającymi istotami, ponieważ zawsze, gdy o tym czytam, mam dreszczyk emocji. Według mnie fabuła jest o wiele bardziej interesująca, jak jest trochę strachu i przeplata się on między wątkami. Agata pozdrawia całe Polskie Radio dzieciom. Dziękujemy bardzo i wszystkich słuchaczy. No i jeszcze napisał pan Aleksandr: jestem tatą Miszy i to jego odpowiedź. Uwielbiam książki o potworach, ponieważ są pełne tajemnic, przygód i niezwykłych stworzeń. Czytając je, mogę poznać nowe światy. No i jeszcze jedna odpowiedź od pana Tomka, który pisze razem z Lilą i Cyprianem, swoimi dziećmi. Lubimy z dziećmi czytać i słuchać opowieści z dreszczykiem, bo pozwalają oderwać się na chwilę od rzeczywistości i dostarczyć naprawdę wspaniałych emocji. Czytając, można przestać myśleć na chwilę o szkole i o pracy. No to prawda, panie Tomku. Gdy dreszczyk jest za duży, zawsze możemy schować się pod kołdrę całkowicie lub wystawić oczy lub samo ucho. Wtedy już nie jest tak strasznie. No to zobaczymy, czy będziecie mieli okazję tak czytać sobie wspólnie jedną z książek z cyklu Baśniobór. Za chwileczkę ogłoszę, do kogo powędrują książki, które dostaliśmy dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom od wydawnictwa Wilga. Niektóre z nich podpisał osobiście Brandon Mulch, czyli myślę, że to będzie prawdziwy skarb w takiej biblioteczce fanów tego autora. A teraz, uwaga, uwaga, teraz będzie nasza nowa część audycji Radiowe Poczytanki. A jak ta część się nazywa?
2: Przy jedzeniu też się czyta.
1: Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię coś jeść podczas czytania książek. Kiedyś zresztą nawet na ten temat rozmawialiśmy i podpytywałam was, co tam chrupiecie poza książkami w czasie lektury. I już wiem chyba, co będzie smakowało znakomicie podczas lektury książek Brandona Mala, podczas lektury Baśnioboru. Tutaj podpowiedź jest w jednej z książek. Uwaga, czytam jej fragment. Lena otworzyła lodówkę i wyjęła staromodną butelkę mleka. Kendra usiadła przy stole. Gosposia nalała mleka do garnka stojącego na kuchni i zaczęła dodawać składniki. Dziewczynka zauważyła, że to nie tylko sproszkowana czekolada. Lena wsypywała zawartość wielu pojemników. No oczywiście autor nie zdradził, jak robi się taką pyszną czekoladę, która w dodatku pozwala nam zobaczyć w motylu prawdziwą wróżkę. Myślę, że trzeba będzie sprawdzić to we własnej kuchni, jak to zrobić, taki napój, który będzie towarzyszył lekturze książek Brandona Mala. Ja myślę, że odrobina cynamonu albo wanilii, a już na pewno szczypta wyobraźni powinna wpaść do takiej czekolady, którą będzie się piło, czytając książki Brandona Mala. Już za chwileczkę informacja, do kogo te książki, które tutaj mam w studiu, powędrują, więc mam nadzieję, że napięcie rośnie, ale zaraz wszystko stanie się jasne.

Jedno wiem, nie poddam się. Galopem noc pokonać chcę. Idźcie stąd, zostawcie mnie. Tam czeka dom, a tu jest mi źle. Do swoich wrócę stron. Mam twardy kark, nie złamią go. Jestem zdrów, zwyciężę znów.

No, będzie trzeba dużo odwagi, żeby wejść w świat książek z cyklu Baśniobór i innych książek Brandona Mala, ale jestem przekonana, że nie zabraknie wam sił i odwagi i ciekawości, żeby zmierzyć się z tymi wszystkimi czasami przerażającymi istotami, które spotkacie w jego książkach. Zresztą, jak słyszę, już niektórzy książki z cyklu Baśniobór znają, więc być może ucieszą się z najnowszej książki wydanej w Polsce, najnowszej książki tego autora zatytułowanej Opiekunowie Zakazana Góra. A do kogo powędrują książki od bohatera dzisiejszych radiowych poczytanek, Brandona Mala? Do Amelii, która przeczytała na razie pierwszą część Baśnioboru, ale serię o Harrym Potterze czytała już kilka razy. Mam nadzieję, Amelio, że do drugiego albo trzeciego tomu równie chętnie zajrzysz. Będzie też książka dla Mateusza, który lubi historie pełne niebezpieczeństw. Dla pani Ani i jej synów, żeby sprawdzili, czy wyobraźnia Brandona Mala porwie ich i zjeży im włos na głowie. Dla 12-letniej Agaty, która bardzo lubi historię Brandona Mala i on jest jej ulubionym autorem. Także dla Miszy będzie książka. Niech Misza sprawdzi, czy ten strach będzie dla niego w sam raz. Pan Tomek też będzie miał okazję poczytać swoim dzieciom Lilii i Cyprianowi tę książkę na dobranoc. No, być może tylko uszy im będą wystawały spod kołdry. No i dla Helenki, która już wie, jak walczyć ze smokiem wodnym. To w takim razie można się cieszyć na przyjście pana listonosza, który te książki pięknie wydane, pięknie opracowane i porywająco napisane przez Brandona Mala do was dostarczy. A ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w radiowych poczytankach i przypomnę, że spotykamy się nie tylko z książkomaniakami, z każdym, kto chociaż trochę lubi książki albo chciałby się do nich przekonać. Jak słyszeliście, Brandon Mall, kiedy był chłopcem, nie bardzo lubił czytać książki, zwłaszcza te grube, a dzisiaj pisze takie kilkuset stronicowe tomy, od których czytelnicy nie mogą się oderwać. Więc bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już za tydzień. Zupełnie innego rodzaju literatura nas wtedy pochłonie. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak. Do usłyszenia. Pa, pa. Yeah!

0: Autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry Bejew Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja.

proszę nie robić zdziwionej miny, tylko spróbować łyk kochalginy. Odrobina, ja znam kochalginy ten stan. Proszę powiedzieć, czy pani już coś czuje?

0: gazowy, piąty od słońca, na pewno nie przeoczysz. Choć moja masa jest potężna niezwykle, to z wszystkich planet kręcę się najszybciej.
1: Siemanko, tutaj Saturn, też się składam z gazów. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wirują w nich kamienie.

0: jestem siódmą planetą i wiruję na boku.
1: Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę. Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam słońce. Tworzę huragany, co powalą wszystko, więc nie zbliżaj się zbytnio, bo cię zdmuchnę jak piórko.

Halo, halo! Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte, przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pit-pilitać i pim-pilić ptaszki następujące.

0: Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcio, gil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jeniołuszka, dudek, trznader, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szpak
1: oraz każdy inny ptak. Pierwszy

0: człowieka, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, świrk, świr, świr, ćwirk, tu nie teatr ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk, ćwir, ćwir, ćwirk, ćwir, ćwir, ćwirk.
1: I tak zaczął ćwiczyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie.
0: A co to za spółka? Kokoryku, kokoryku, nie pozwalam, rozbójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra, skrzecz, ale kuku, moja rzecz.
1: Zakukała
0: kuku, kuku,
1: na to dzięcioł
0: stoku, puku.
1: Czajka

0: Szczebiot, świergot, zgiełk, otaki.
1: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj
2: tu rzuć tu ja świerć, świerć,
0: leci gniazdko, przylewa to przycierć, widzisz, gąsnie nam ci, ja świerć, gniazdko ci

Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu ja co masz wiórek, leci gniazdko, przelec to wszyscy, widzisz to, nie dam ci moje, czuję, ja sto ci bije, widzisz, nie dasz mi wstać, ty wstydź się, wstydź się!

0: biały,
1: a ja jestem Polak mały.
0: Silny, mocny, jak ze skały.
2: Autopromocja.
3: Miś Michaś
4: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
3: Tom, moje bezpieczne miejsce.
5: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
4: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
3: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
4: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
3: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
4: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
3: www.gadki.fd.

0: eds.pl.
1: Czekamy!
0: Słuchajcie!
2: Autopromocja.
3: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
4: Ojej, ale bym się położył.
3: No, po tej zabawie to dziwne, że jeszcze nie zasnąłeś.
4: Masz rację, oczy mi się kleją i same się zamykają. O, widzisz?
3: No, nie ma na co czekać. Kładź się i śnij.
4: Próbowałem, nic z tego nie wychodzi.
3: A to dlaczego?
4: No, bo bez usypianki nie usnę już.
3: To koniecznie musi być jakaś usypianka. Przecież jesteś już dużym misiem, co?
4: No, nie, wcale nie jestem taki duży. O, widzisz, tu się zaczynam.
3: A na poduszce się kończysz, widzę.
4: No, to co?
3: No, skoro bez usypiajki nie potrafisz już zasnąć.
4: No, to jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę?
3: No, i tobie. I naszym najmłodszym słuchaczom.
4: To inne dzieci też chcą spać?
3: Pewnie. Przecież dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Kołysanki, pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
4: Najbardziej to marzyłem sobie, żeby być strażakiem.
3: Nie przypominam sobie jakiejś bajki o strażakach, zwłaszcza usypianki.
4: To może być o piratach.
3: No, to są zazwyczaj straszne opowieści. Nie wiem, czy nasi słuchacze po czymś takim...
4: A, no tak, rozumiem. No to nie wiem, no ani o kosmonautach, ani o pilotach, ani o kucharzach nie znasz?
3: No jednocześnie o wszystkich to nie. Chociaż, czekaj, coś mi się przypomina.
4: O, to fajnie, wiedziałem, że coś wymyślisz.
3: Słucham?
4: No, że będzie fajna bajka.
3: No, zaraz. Czekaj. Teraz sobie przypomnę.
4: No to ja już się kładę.
3: Tak, ty zamykaj oczy i posłuchaj. A wy również, basełyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
4: Zamykam oczy. Możesz zaczynać.
3: Dawno, dawno temu. Chociaż może wcale nie tak dawno, wcale nie tak daleko, może gdzieś całkiem blisko.
4: To gdzie w końcu?
3: Na poduszce.
4: Na magicznej poduszce z ziarenkiem grochu pod spodem?
3: Nie. Na poduszce połóż już zmęczoną główkę i nic nie mów. No, i widzisz? Już mi się prawie przypomniało, a tu klops z pasztetem.
4: Właśnie. Pyszności lotnik i kucharz. Ciekawe.
3: A, to wszystko ze sprawą za ciasnej czapki do drzemki. Widzieliście na filmach opisujących dawne czasy, że kładziono się do łóżka w długiej koszuli nocnej i w czapce do spania. Z języka niemieckiego taka czapka nazywana była Schlafratów. Chociaż mówić gotowała to za mało, to tak jakby o powstaniu najważniejszych zabytkowych budowli świata powiedzieć, że je zbudowano, a o najpiękniejsze obrazy, że tylko je namalowano. To prawda, ale można też pomalować ściany i zbudować barak z blachy. Najważniejsze rzeczy, zabytki, dzieła oraz najpyszniejsze potrawy wymyślono, stworzono, skonstruowano. Poświęcono im wiele uwagi i energii. Przez wyjątkowych twórców. Właśnie. Zalewajka nie robiła zwykłych kanapek, placków, ziemniaków, choć jej naleśniki i kartoflana zapiekanka to 8. i 9. cud świata, ale wspominam o tym tylko dlatego, żebyście wiedzieli, jak ciężko Zalewajka pracowała, jak rzadko odpoczywała i jak mało spała. Nie wysypiała się. Nawet najmniejszy hałas ją budził. No odwrotnie, jak misia Michasia, który śpi zawsze i wszędzie i nawet startujące samoloty nie są w stanie go obudzić. A Zalewajka zrywała się o świcie i kładła się spać dopiero, kiedy przygotowała wszystko na następny dzień. Dlatego skrzaty, aby jej pomóc, przynosiły zatyczki do uszu, watę, co tylko mogły, żeby nie słyszała hałasów i mogła spać. Ale kiedy Zalewajka śniła swój ulubiony sen o zdmuchiwaniu dmuchawców, to śpiąc nadymała buzię i zatyczki wypadały jej wtedy z uszu, a mistrzyni się budziła. Aż nareszcie dostała od skrzatki zagadki szlafmycę, czyli czapkę do snu.

która otulała uszy jak mięciutki puch i nareszcie zaczęła się wysypiać. No i tak było również tego dnia, kiedy gotowała w szybkowarze, czyli w takim garnku, który gotował o wiele szybciej niż inne, no, gotowała się tam zupa. Położyła się w szlafmycy do łóżka i zasnęła, a kuchnię odwiedził skrzat pulpecik, którego przygnał tutaj głód. Wszystkie szafki były zamknięte na klucz. Podobnie szuflady. Lodówkę nawet zalewajka zamykała na kłódkę, bo znała ten nieopisany apetyt skrzatów głodomorów, a zwłaszcza najbardziej podobnego do Michasia, jeśli chodzi o podejście do głodu, skrzata pulpecika. W szybkowarze cichutko bulgotała pyszna zupa fasolowa. Skrzacik odkręcił wieko, powąchał, no i żeby przyspieszyć to gotowanie, podkręcił ogień pod garnkiem, ale nie całkiem już, zamknął ten garnek. No i nad kuchnią zalewajki, no to może trzeba wyjaśnić, było mieszkanie małego skrzacika Piotrusia, który był pilnym przedszkolaczkiem, uwielbiał opowieści o kosmonautach, a od kiedy na urodziny dostał kombinezon pilota ze spadochronem, to nawet do snu go nie zdejmował. I kiedy tak słodko spał i śnił o podróżach pośród chmur, piętro niżej, w kuchni śpiącej zalewajki, pulpecik, nie mogąc się doczekać zupy, również zasnął. Wszyscy spali, oprócz zupy fasolowej w źle zakręconym garnku. Gdyby to była zwykła zupa, no to może nic by się nie stało. Ale zalewajka wrzuciła do tej fasolówki kilka listków smoczego ziela, które podnosi ostrość dania, jego smak i temperaturę. No, jak się domyślacie, wiadomo, co mogło się stać, tak? Zupa zrobiła się gorąca, jak smoczy oddech i tak się w sobie ścisnęła, tak się jakoś naprężyła, że nagle ta pokrywka wystrzeliła do góry, wyłamała dziurę w suficie i w podłodze sypialni Piotrusia, napędzana gorącym fasolowym ogniem uniosła do góry łóżeczko Piotrusia wraz z nieszczęsnym skrzatem ubranym w lotniczy kombinezon. Całe szczęście, że obudził się, chociaż właściwie obudził się, gdy zaczął już opadać w dół. Spadochron otworzył się i Piotruś szczęśliwy po raz pierwszy oglądał swoje miasto z góry. Najpierw spadły na miejsce wyrwane fragmenty sufitu i podłogi. Łup, łup, łup. Następnie łóżko, łup, łup i pościel, łup, łup. A na koniec sam Piotruś wylądował w swoim łóżeczku. Przeciągnął się, przykrył się ciepłym kocykiem i pomyślał sobie, że to był sen. Więc ziewnął i znowu zasnął. Pulpecik na chwilę wtedy otworzył oko pod wpływem hałasu, ale nie zauważył niczego. Wkrótce, zmęczony głodem, powtórnie zasnął, a zalewajka dzięki tej dopasowanej czapce do spania, dzięki szlafmycy, nawet się nie obudziła. I tylko zupa z garnkiem nie wróciła już na kuchenkę. A może mi się to wszystko tylko śniło? Może jeszcze raz zasnę? To wtedy przyśni mi się rozwiązanie tej zagadki? To jak? Kucharze, lotnicy, kosmonauci czy głodomory? Śpimy? Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

0: Wszechwiedzący doktor. Bajka braci Grimm w tłumaczeniu Mieczysława Rozciszewskiego czyta Wojciech Słupiński. Czy nasi słuchacze gotowi na bajeczkę? Nie słyszę. Więc chyba tak. A ty, drogi smoku?
1: Adaś ułoży w łóżku poduszeczkę, położy na niej głowę i chętnie wsłucha się w przepiękną bajeczkę.
0: Czyli można zaczynać.
1: No, można.
0: W takim razie posłuchajcie, a było to tak. Był raz ubogi chłop nazwiskiem Rak, który odstawiwszy do miasta furę drzewa,

na dwóch swoich osłach, sprzedał ją za 2 talary pewnemu doktorowi. Po wypłaceniu mu pieniędzy, doktor zasiadł właśnie do stołu. Zobaczył chłop, jak on sobie ładnie jadł i pił. I aż mu się serce ścisnęło na myśl, dlaczego by on także nie mógł być doktorem. To też zatrzymał się jeszcze przez chwilę i w końcu spytał się, czy nie mógłby być także doktorem? O, mógłbyś, odrzecze doktor. To stać się może bardzo prędko, rzekł doktor. A cóż mam na to robić? Zapytał chłop. Naprzód kup sobie abecadło, takie co ma kogutka w środku. Potem wóz swój i 2 osły zamień na pieniądze. Za te pieniądze spraw sobie ubranie i wszystko, co dla lekarza jest niezbędne. Następnie każ sobie wymalować szyld ze słowami: jestem doktor wszechwiedzący. I każ to przybić nad drzwiami. Chłop wykonał to wszystko jak najściślej. Gdy już teraz trochę popraktykował, ale jeszcze niezbyt wiele, pewnemu bogatemu panu skradziono dużo pieniędzy. Powiedział mu tedy ktoś, że istnieje doktor wszechwiedzący, że mieszka w takiej a w takiej wiosce i że niezawodnie musi wiedzieć, co się stało z jego pieniędzmi. Okradziony pan kazał zaprząc konie do powozu. Pojechał na wieś i zapytał chłopa, czy jest doktorem. Tak, to był on. No to niech jedzie ze mną i niech odnajdzie skradzione pieniądze. Owszem, pojadę, rzekł na to chłop. Ale i Kasia, żona moja, musi też pojechać ze mną. Pan zgodził się na to, kazał im obojgu wsiąść do powozu i razem z nimi pojechał. Gdy przybyli na dwór pański, zastali już stół nakryty, więc chłopa zaproszono do jadła. Dobrze, ale i żona Kasia musi jeść także. Odparł i wraz z żoną usiadł do stołu. Gdy pierwszy służący nadszedł z półmiskiem smacznej strawy, chłop potrącił babę i rzecze: Kasiu, to był pierwszy, a miał na myśli pierwszy półmisek jedzenia. Ale służący sądził, że chłop chciał przez to powiedzieć, że był to pierwszy złodziej. A że istotnie był złodziejem, przestraszył się i rzekł w kuchni do kolegów: ten doktor wie o wszystkim, biada nam. Powiedział o mnie, że byłem pierwszym. Drugi nie chciał wcale iść do jadalni, ale musiał. Gdy tedy wszedł z półmiskiem, znów chłop trąca żonę i mówi: patrz, Kasiu, to drugi. Lokaj również się zatrwożył i o mało nie zemdlał. Trzeciemu nie lepiej się powiodło. Chłop znowu rzekł: Kasiu, to już trzeci. Czwarty musiał wnieść przykryty półmisek, ale pan ozwał się do doktora, żeby pokazał swoją sztukę i odgadł, co jest na półmisku. A były to raki. Chłop popatrzył na półmisek, a nie umiejąc sobie poradzić, westchnął: o, ja rak nieszczęśliwy. Usłyszawszy te słowa, pan zawołał: skoro on to odgadł, to on wie także, gdzie są pieniądze. Ale lokaje mieli okropnego stracha. Skinęli przeto na chłopa, ażeby wyszedł do nich. Gdy się zbliżył, wszyscy 4 przyznali mu się do kradzieży pieniędzy. Dodali również, że chętnie zwrócą skradzioną kwotę, a i jego hojnie wynagrodzą, byle ich tylko nie zdradził, bo to sprawa gardłowa. Poprowadzili go też do kryjówki, gdzie leżały pieniądze. Ale piąty lokaj skrobał w piecu i chciał słyszeć, czy też doktor więcej wie jeszcze. Ten zaś siedział, przewracał karty abecadła i szukał między nimi kogutka, a ponieważ go znaleźć nie mógł od razu, rzekł więc: jesteś tu jednak, musisz wyleść. Ten, co skrobał w piecu, sądził, że chłop miał jego na myśli. Odskoczył tedy od pieca.

i zawołał: ten człowiek wie wszystko. Teraz doktor wszechwiedzący pokazał panu, gdzie leżą pieniądze, ale nic nie mówił, kto ukradł. Dlatego też otrzymał dużo pieniędzy z obu stron w nagrodę i stał się sławnym człowiekiem. Przyjemnych snów, Adasiu. Przyjemnych snów, drodzy słuchacze.

spać, jak sądzisz. Nic nie stracisz już z dnia, nie wydarzy się nic.

palcach chodzimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Ha, ha! Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje.

0: Autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom na dobranoc.

0: promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu N97, a dzisiaj porozmawiamy o związkach, o parach, o relacjach, o tym, jak niepłodność wpływa na związek, bo czasami tak galopujemy w drodze po ten najważniejszy cel, że zapominamy o tym, co było na początku, czyli o miłości, o relacji, o intymności i o tym, co nas łączyło. A już teraz ze mną w studiu gościni dr Joanna Kot, psycholożka, psychoterapeutka, współautorka strony i całej inicjatywy Płodnik.pl, ale też życiowo w najważniejszej roli mama 7- i 15-latka. Dzień dobry,
1: Dzień
0: cześć.
1: Dobry, cześć.
0: No właśnie, co takiego trudnego jest w leczeniu niepłodności, w tej trudnej płodności, jak ją nazywacie, że ona jest tak dużym wyzwaniem dla związku, dla relacji?
1: To takie pytanie pewnie, o którym mogłybyśmy rozmawiać pół dnia.
0: Albo napisać doktorat.
1: Albo napisać doktorat, albo w ogóle stworzyć na ten temat oddzielny projekt. Dlatego właśnie, że tych wyzwań dla relacji jest cała masa. Począwszy od tego, że dosyć szybko pojawiają się takie płciowe różnice w radzeniu sobie ze stresem, który przynosi niepłodność. Kończąc na tym, to jest takie może drugie, po drugiej stronie,

0: stronie tego spektrum. Taka pozycja wcale nierzadka, w której znajdują się pary, kiedy pojawia się tak zwany sukces prokreacyjny, jak oni to nazywają. To znaczy na świecie pojawiło się ich upragnione, wystarane, wytęsknione, wyczekane dziecko, ale ta relacja jest w bardzo kiepskiej kondycji. Wcale nie tak rzadko dzieje się tak, że tej relacji nie ma i właściwie została gdzieś zgubiona, zatracona w tym trudzie starań, w pośpiechu na badania, w tym grafiku wypełnionym procedurami, lekami i tak dalej. A pośrodku oczywiście jest cała masa problemów właśnie związanych z tym, że kurczy się taka relacyjna przestrzeń, która była właściwie naturalną codziennością pary, zanim rozpoczęły się trudności z płodnością. Czasami zaciera się taki, my to nazywamy mit czy sen, który śnił dwoje ludzi do połączenia się w parę i do snucia tej całej wspólnej opowieści. Poprzez problemy z intymnością, no bo przecież jest tak, że tak naprawdę w najbardziej intymny obszar relacji, jakim jest życie seksualne, wkraczają lekarze z całym planem współżycia albo niewspółżycia. Więc ten seks też bardzo często jest takim zadaniem do wykonania. Wręcz mówią czasami pary, że to jest taka nasza zmora, coś, czego po prostu my chcemy uniknąć. No ale ponieważ musimy to zrobić, to się to po prostu wydarza na zasadzie szybkiego odhaczenia po pracy w tak zwane te dni, czyli dni płodne, i to po prostu zatraca swój taki więziotwórczy, bliskościowy charakter, więc cała ta relacja traci jakby swój taki klej relacyjny i to bardzo mocno wpływa na relacje, więc parom się często wydaje, że dobra, zaciśniemy zęby, postaramy się jeszcze chwilę, a potem jak pojawi się dziecko, to wszystko wróci do normy i my zajmiemy się na nowo odbudowaniem naszej relacji, dbaniem o naszą bliskość, intymność i tak dalej. Ale czasami wtedy już jest za późno. Albo to odbudowywanie.
1: A czasami w ogóle nie ma takiego myślenia, że wtedy zaczniemy dbać o relacje, tylko jest takie myślenie trochę życzeniowe, że gdy nam się uda, to już wszystko będzie dobrze.
0: Tak, nasze życie wróci do tak zwanej normy. I tak, i czasami pary są takie mocno dotknięte w ogóle tym odkryciem, że właściwie to nic nie wróci, nie ma normy, prawda? Że jakby cała ta relacja została tak mocno zmieniona procesem starań o ciążę, że właściwie nie ma do czego wracać, trzeba stworzyć coś na nowo. I to się udaje oczywiście, tak? Bo to też jest taki, jak pojawia się dziecko w relacji, to jest taki naturalny próg rozwojowy każdej relacji. Każda relacja musi się przedefiniować. Tu jest to trochę trudniejsze z uwagi na to, że no, gdzieś tam baza tej relacji została nadszarpnięta poprzez trudne starania. Natomiast pary czasami w ogóle kończą w takim naprawdę trudnym miejscu z taką gorzką refleksją, że dobra, jakby pojawiło się to dziecko, ale właściwie nie ma nas. Nie ma nas jako pary, którą tworzyliśmy wcześniej i właściwie odbudowywanie tego jest dosyć trudne, kiedy pojawia się dziecko.
1: Więc trafiają do was pary, które po osiągnięciu tego prokreacyjnego sukcesu decydują się na rozstanie?
0: To się bardzo, jeżeli rzeczywiście są te momenty takie mocno kryzysowe i pary docierają do tego miejsca, że chyba nie jest tam już po drodze, to się zazwyczaj dzieje przed tym, zanim pojawi się dziecko. I rzeczywiście się wcale nie tak rzadko zdarza, że w trakcie tych starań dochodzą do takiego rozstaju dróg, w którym zazwyczaj mężczyzna, oczywiście to nie jest jakaś tam reguła, ale zazwyczaj statystycznie rozkłada się to tak, że mężczyzna mówi coś w stylu, wiesz co, ja tak, chciałem tego dziecka, ale nie za wszelką cenę, a na pewno nie za cenę naszej relacji, a kobieta naprawdę jest gotowa poświęcić znacznie więcej, żeby to dziecko się na świecie pojawiło. I czasami tutaj te ich drogi po prostu się rozchodzą. Mają zupełnie inne priorytety, są gotowi zapłacić zupełnie inną cenę za te dalsze starania i rzeczywiście nie jest im po drodze. Mają inną wizję tego, czym może być życie w relacji, czego chcą dla siebie i czasami w tym punkcie dochodzi do starań. Dochodzą do wniosku, że jednak faktycznie nie. Nie wygląda to dobrze jakby na tym etapie i czasami rzeczywiście podejmują decyzję o rozstaniu.

0: Natomiast jak pojawia się dziecko, ja czasami mam taką myśl, że są takie trochę ciche rozstania. W sensie, że ludzie są nadal razem, tworzą relacje z tą parą.
1: Ale żyją obok siebie.
0: Ale żyją trochę obok siebie i coś, co zostało utracone w staraniach, coś takiego ich bardzo relacyjnego, niekoniecznie zostało odzyskane czy odbudowane po tym, jak pojawiło się dziecko.
1: Mhm. A od czego zacząć taką odbudowę, gdy mamy już ten sukces?
0: Gdy mamy już ten... Ja myślę, że tak naprawdę warto jest zrobić to, co możemy zrobić w trakcie starań, żeby w ogóle do tego momentu nie doprowadzić, żeby nie stanąć tak naprawdę na krawędzi tej relacji, bo rzeczywiście są rzeczy, które można robić po drodze i to... Pary czasami mówią, że właściwie no tak, ale to są takie małe rzeczy, które nie robią nam efektu wow na co dzień. Wcale nie zmieniają drastycznie naszej sytuacji w staraniach, wcale nie przynoszą dużo fajnych, pozytywnych doświadczeń naszej relacji na co dzień, ale prawda jest taka, że te małe, drobne interwencje, bardzo niepozorne i na pierwszy rzut oka właściwie nie zmieniające za wiele.
1: A na przykład co?
0: Na przykład to, że... Czasami pary na przykład mają deficyt wspólnego czasu, bez tematu starań, zwykłego wyjścia do kina. Teraz sytuacja się szczęśliwie zmieniła, ponieważ jeżeli są podejmowane na przykład procedura wspomagana, to jest ona dofinansowana, ale jeszcze parę miesięcy temu pary odmawiały sobie wszystkiego, łącznie z właśnie takimi prostymi rzeczami, jak wspólne wyjście do kina, bo dosłownie oszczędzały na wszystkim, żeby uzbierać na procedurę. I czasami właśnie pary mówią o tym, że bardzo im brakuje czasu razem bez tematu starań, a ten temat się wślizguje właściwie każdą szczeliną w życie relacji, od śniadania, przez obiad, po kolację, jest tylko i wyłącznie temat starań, zwłaszcza inicjowany przez kobiety, które są bardzo zaangażowane w ten temat. Panowie mają taką chęć, żeby może czasami właśnie przejść na inne tory, ale to jest trudne i czasem właśnie zwykłe oderwanie się nawet uwagą od tego tematu i zwrócenie takiej relacyjnej energii w inną stronę jest właśnie taką witaminą trochę relacyjną, która potem pracuje, jeżeli chodzi o odporność tej relacji, jak pojawiają się trudności. A czasem właśnie pary są tak bardzo intensywnie razem w tych staraniach, że mówią właśnie, że im jest potrzebne coś innego. Rozdzielanie się na weekend, pobycie osobno,
1: za czym... Bez tego tematu.
0: Bez tego tematu, bez tej drugiej strony, z którą ten temat siłą rzeczy się kojarzy, prawda? Tak emocjonalnie to już jest to skojarzenie, mhm. Że jak patrzę na partnera, to myślę o staraniach. Jak patrzę na nią, to się obawiam kolejnej zainicjowanej przez nią rozmowy o tych staraniach. Ale za tym jest dużo takiego niepokoju, no, że jak to my mamy spędzić czas oddzielnie, chociaż to jest coś, czego najbardziej na świecie potrzebujemy, bo boimy się, że ta relacja się nam rozejdzie. A właśnie paradoksalnie to są takie rzeczy, które rzeczywiście pomagają parze dbać o tą bazę relacyjną i po prostu gdzieś tam nie nadszarpywać jej tyle, ile nie jest potrzebne, tak? No bo wiadomo, że jakoś ta relacja ucierpi siłą rzeczy w jakimś stopniu, ale nie trzeba doprowadzać tego do takiej skrajności, żeby zacząć w ogóle proces dbania o tę relację. To dbanie w trakcie starań jest trudne z uwagi na te różnice międzypłciowe, które się pojawiają.
1: No właśnie, to też często pojawia się w tym podcaście, że jeżeli para jest w procedurze in vitro, no to siłą rzeczy kobieta jest to bardziej zaangażowana, no ze względów medycznych, biologicznych i tak dalej. No i często kobiety mają takie poczucie niesprawiedliwości. Oczywiście to nie jest obwinianie partnera, tylko nie wiem, losu, świata, Boga, jeżeli ktoś wierzy. No ale to się pojawia, że ja muszę tyle zastrzyków, tyle wyrzeczeń, badań, zabiegów, narkozy i tak dalej, a ty raz tylko do pokoiku oddajesz próbkę nasienia i dziękuję, do widzenia.
0: Z przyjemnością do tego, tak. Tak, i to właściwie jest taka chyba pierwsza trójka tematów wśród par, które powodują napięcia i konflikty, że właśnie to jest, po pierwsze to jest niesprawiedliwe i to jest moja osobista taka refleksja, że macierzyństwo w ogóle jest niesprawiedliwe. W tym sensie, że no, kawałek tej pracy zawsze będzie po stronie matki. Większy kawałek będzie po stronie matki jednak niż po stronie ojca. I te starania

0: również takie są, że akcent właściwie jest położony na kobietę. Starania w procedurze in vitro są bardzo kobietocentryczne. Teraz to się trochę zmienia z uwagi na to, że mężczyźni też są diagnozowani tak właściwie na start. Kiedyś to tak nie wyglądało, ale z uwagi na to, że ta niepłodność męska też jakby staje się coraz częstszym problemem, to mężczyźni na start są poddawani diagnozie. Natomiast faktycznie jest tak, że to jest niesprawiedliwe i to nigdy nie będzie rozłożone porówno w tej procedurze na kobietę i na mężczyznę. I kobiety mówią tak, wie pani, on naprawdę się stara, on jest ze mną na wizytach, on jest zaangażowany, on się o mnie troszczy po badaniach, po transferze i tak dalej, ale i tak mam poczucie, że mógłby robić coś więcej, że mógłby być bardziej wspierający, empatyczny, zaangażowany. I właśnie kiedy rozmawiamy sobie, ale właściwie to, co on jeszcze mógłby zrobić, żebyś ty miała takie poczucie, to tam jest cisza, bo on może zrobić nic więcej, dlatego że chociaż byłby najbardziej empatycznym partnerem czy mężem na świecie i naprawdę był z nią po prostu ramię w ramię w tych staraniach, w tej procedurze medycznej, to tak naprawdę ona dotyczy jej ciała, nie jego ciała, więc on nie jest w stanie być w tym, w takim samym stopniu, w jakim jest ona jako kobieta.
1: A i tak mówimy o tej lepszej sytuacji, kiedy partnerzy oboje są zaangażowani niemalże porówno na tyle, na ile to jest możliwe. A też bardzo często słyszę od słuchaczek, od gościń, no, że mężczyzna się wycofuje, że one same chodzą na te wszystkie badania, na zabiegi. No i wtedy jest takie uczucie i niesprawiedliwości, ale też samotności.
0: Tak, i takiego opuszczenia. I to jest w ogóle taki ważny sygnał do podjęcia w relacji. Jakby co jest jakby powodem, co stoi za tą twoją nieobecnością, czy właśnie niezaangażowaniem. Bo tam naprawdę można odkryć bardzo ciekawe rzeczy. Są panowie, którzy mówią, ja już po prostu odpadam. Ja już nie jestem w stanie po prostu znosić tego dłużej. Są panowie, którzy mówią o tym, że właściwie to możemy do tego podejść na spokojnie. Przecież mamy jeszcze czas. Jak nie uda się tym razem, to się uda następnym. Poszukamy jeszcze jakiejś możliwości albo kolejnego specjalisty i tak dalej. I mają w tym jakiś taki rodzaj, powiedziałabym, luzu, dlatego, że oni rzeczywiście biologicznie mają ten czas, prawda? I mogą być ojcami dosyć długo, w dosyć późnym wieku, oczywiście też nie bez różnych ryzyk i obciążeń, ale oni faktycznie mają biologicznie ten czas, którego my kobiety nie mamy aż tyle. I stąd czasami panowie mają więcej takiego dystansu, więcej takiego spokoju, cierpliwości w takim myśleniu o tym, że dobra, jak nie udało się tym razem, to zastanowimy się, co zmienić i spróbujemy od nowa następnym. I oni rzeczywiście jakoś są bardzo po tej stronie, że to się prędzej czy później wydarzy, tylko po prostu musimy znaleźć swoją drogę do tego rodzicielstwa.
1: I to kobiety są bardziej niecierpliwe.
0: A kobiety, nawet nie powiedziałabym, że są niecierpliwe, po prostu mają świadomość tego, że każdy miesiąc to jest stracona szansa, każdy cykl niewykorzystany jest straconą szansą i mamy tych szans po prostu z natury określoną ilość. Nie mamy ich nieskończenie wiele.
1: A jeszcze ten czas strasznie się dłuży w niepłodności. Już by się tak bardzo chciało,
0: tak,
1: a jeszcze nie. Dokładnie. A jeszcze jakiś zabieg, a jeszcze nie ta faza cyklu.
0: Tak jest.
1: A nie udało się ustrzelić w odpowiednim momencie wizyty u lekarza i tak dalej.
0: Tak, a z drugiej strony jest takie poczucie, że on bardzo szybko upływa. Że nawet jeżeli potencjalnie, statystycznie mam jeszcze kilka lat na to, żeby stać się mamą, to mam taki ogromny niepokój i właśnie presję tego czasu. Czuję, że ten zegar biologiczny tyka, bo on faktycznie tyka i my jako kobiety, no właściwie na co dzień, nawet będąc w toalecie, my bardzo namacalnie widzimy, że zmienia się nasza faza cyklu, że jakby minął jakiś właśnie etap tego cyklu, że jesteśmy w kolejnej rundzie, że jakby to, co jest za nami, przepadło, nie ma tej szansy po raz drugi. Więc my też mamy takie codzienne, namacalne znaki tego, że ten czas upływa, że nasz zegar biologiczny tyka, bo on tyka, to jest fakt, tak?
1: I mimo, że przez lata tak trochę obśmiewano to, że kobiety się przejmują tym upływem czasu, że panikują, że gdzieś desperacja się włącza i tak umniejszano naszym uczuciom, ale tak sobie myślę, że mamy do tego prawo, że chcemy być mamami i... Tak.

0: To jest no, super ważny czynnik, każdy lekarz to potwierdzi.
1: To jest podstawowy czynnik, w przypadku akurat kobiet tak, w przypadku mężczyzn nie. I stąd też właśnie oni, mężczyźni, panowie, będą mieli trochę takie, powiedziałabym, luźne podejście do sprawy, nawet właśnie w przypadku, kiedy są bardzo zaangażowani, bo rzeczywiście oni tej presji nie czują. Więc to im daje zupełnie inną perspektywę i zupełnie inny rodzaj w ogóle dystansu do całej tej sytuacji. Stąd też na przykład nie są gotowi aż na tyle poświęceń, na ile gotowa jest kobieta.
0: Mhm. Ja bardzo często słyszę w ogóle o takiej sytuacji, kiedy przez jakiś dłuższy czas nie udaje się zajść w ciążę i mężczyzn bardzo trudno namówić na to pierwsze badanie, w ogóle na wizytę w klinice leczenia niepłodności. A co tak. dopiero mówimy o tym całym procesie, o rozmowie i o wsparciu.
1: Dokładnie i wysiłku takim emocjonalnym, który jest do podjęcia. Więc znaczy, po stronie panów to też jest taka trochę tajemnica, powiedziałabym, bo oni rzeczywiście jakby z jednej strony ten dystans mają i on jest zdrowy, ale z drugiej on trochę właśnie wynika z takiego stłumienia tego, co się z nimi dzieje, bo to nie jest tak, że oni nie przeżywają tych trudności związanych z niepłodnością czy ze staraniami. Bardzo to przeżywają w trochę inny sposób, jakby nie werbalizują tego tak jak kobiety. Dla nas kobiet rozmowa, werbalizowanie swoich stanów wewnętrznych, opowiadanie o tym, co się dzieje w moim świecie wewnętrznym jest po prostu czymś, co pomaga nam obniżać napięcie, redukować stres. Natomiast u mężczyzn
0: takie oczyszczenie trochę.
1: Tak, nadanie temu właśnie nazwy, wyrażenie tego w kontakcie, jakby to jest takie bardzo też fizjologiczne, tak? Jakby to nam podpowiada kobieca fizjologia, ta oksytocyna, którą mamy we krwi i która gdzieś tam nas skłania do poszukiwania więzi, do budowania właśnie ścieżki, takiej siatki społecznej, kiedy się robi trudno. Panowie w niepłodności mają taką tendencję, że chowają się do swojej jaskini i tam sobie obrabiają swoje trudne uczucia, swoje trudne myśli w głowie. Jak są jakby gotowi, to wtedy jakby się wynurzają, tak? I jakby my często po drugiej stronie widzimy ten efekt końcowy, tak? W sensie jest opanowany, zdystansowany, ma swoje refleksje, tak? Jakby aż tak nie, w cudzysłowie tego nie przeżywa. Mhm. Ale prawda jest taka, że on po prostu radzi sobie z tym w inny sposób. Tak oczywiście mówię upraszczając, tak? Niż radzą sobie kobiety. A często też nie radzi sobie, tak? Natomiast trudno jest mu to przyznać, trudno jest mu poprosić o pomoc, szukać w ogóle jakiegoś wsparcia dla siebie. I to też jest taki, wydaje mi się, ważny punkt do zaadresowania, dlatego, że tych trudności po stronie mężczyzn też jest mnóstwo. Począwszy od tej, że jak nie mamy tego dziecka, ono się pojawia, to ja się czuję niemęski, tak stereotypowo na to patrząc. Kończąc na tym, że na przykład no, mam takie poczucie, że nie jestem na przykład w stanie dać partnerce potomstwa, dziecka, które pragnie, uszczęśliwić ją, widzę, jak ona tego chce, a na przykład mam problemy z płodnością i nie jestem w stanie, ten czynnik niepłodności jest po mojej stronie i po prostu cierpię, patrząc, że ona cierpi, nie mogąc być mamą, w cudzysłowie, przeze mnie. No i jest jeszcze ten aspekt właśnie tego, jak powiedziałaś, że no właśnie po stronie kobiety są te badania, lekarstwa, zastrzyki, procedury i tak dalej, a panowie po prostu wchodzą sobie na chwilkę oddać nasienie i nam się to właśnie wydaje, tak ja nawet trochę się zaśmiałam, że jakby po ich stronie jest przyjemność, jak wspomniałaś o tym, ale panowie, jak im się naprawdę stworzy fajną przestrzeń, to oni mówią otwarcie, czym to dla nich jest. Oni mówią słowa typu, ja po prostu się czuję uprzedmiotowiony, ja się czuję jak dawca nasienia. Ja nie czuję się jak podmiotowa strona w tym procesie, tylko po prostu jako ktoś, kto ma oddać pudełko z nasieniem i potem już nie jestem w ogóle do tego potrzebny. Teoretycznie ten proces może się odbyć totalnie beze mnie. Więc oni też mają różne swoje trudne doświadczenia w tym.
0: Ale wiesz, co ja tutaj słyszę? No. Że bazą wszystkich związków, chyba w ogóle niezależnie od sytuacji, no ale my dzisiaj mówimy o tej sytuacji tak. właśnie niepłodności, jest rozmowa, że jakbyśmy więcej ze sobą rozmawiali, tak. to byśmy mieli większą wiedzę na temat tego, jak się czujemy, co myślimy, no, jak bardzo potrzebuje nas partnerka, jak bardzo docenia ten wkład.

0: I że tej przedmiotowości mężczyzny tak naprawdę nie ma, no ale rozumiem i szanuję, że takie odczucie może być, no ale w związku z tym, że niepłodność bardzo często wiąże się ze złością, ze wstydem, z poczuciem niesprawiedliwości, z takim podważeniem męskości, kobiecości, no to jak o niej rozmawiać, gdy tam jest tyle nawarstwionych, trudnych rzeczy?
1: Tam jest mnóstwo trudności, które w moim poczuciu wykraczają poza możliwości radzenia sobie w obrębie tej jednej relacji.
0: Mhm. Czyli potrzebne jest wsparcie?
1: Potrzebna jest, tak, siatka, wsparcie, ludzie na zewnątrz, mała albo większa społeczność, która po prostu będzie z nami w tym tak trudnym doświadczeniu życiowym, bo no, niepłodność jest... Teraz jakby już oficjalnie jest na liście trzech najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. Oprócz chorób nowotworowych i chorób związanych z układem krążenia pojawiła się niepłodność, więc skala problemu jest jakby ogromna i oficjalne statystyki to 1 na 3 pary, prawda? I teraz wystarczy sobie odliczyć wśród znajomych albo wśród rodziny statystycznie co trzecia para ma tę trudność, więc to nie jest tak, że jeżeli ja nie miałam problemu z płodnością albo ja jestem mamą czy tatą, to ten problem mnie nie dotyczy. To dotyczy nas wszystkich i po jednej albo po drugiej stronie, jeżeli nie jesteśmy osobami z diagnozą niepłodności, to mamy przyjaciół albo bliską rodzinę, która ma taką diagnozę.
0: Albo pracownika, albo, jest to
1: dokładnie.
0: Choroba przewlekła, czasami trwa wiele lat. To też
1: dokładnie
0: wpływa
1: tak.
0: Na system pracy, zaangażowanie i wiele innych czynników.
1: Dokładnie. I właśnie część trudności pary moim zdaniem właśnie wynika z tego, że nakładają na siebie takie oczekiwanie, że my tutaj poradzimy sobie z tym problemem w obrębie naszej relacji, że nikomu o tym nie powiemy, nikogo jakby nie wtajemniczymy. I pary mają ku temu naprawdę ważne powody, bo to nieraz się zdarza tak, że no dobra, jakby komuś jakby uchylimy rąbka tajemnicy, ale dostajemy tak trudną reakcję w odpowiedzi, mhm. tak raniące słowa albo tak krytyczny głos, że się po prostu wycofujemy i obiecujemy sobie, że nie zrobimy tego nigdy więcej. Więc po stronie w ogóle nas jako społeczeństwa jest też taka nauka bycia z tymi osobami, prawda? W sposób, który im nie dokłada stresu, obciążeń, trudnych uczuć, który może być naprawdę taką fajną przestrzenią dla nich do tego, żeby oni sobie z tymi trudnymi stanami mogli pobyć w otwarty sposób. I często kobiety mają takie oczekiwanie, że partner trochę będzie taką moją przyjaciółką w tych staraniach, nie? Że on mi dostarczy mhm. każdego rodzaju wsparcia, którego ja potrzebuję. A on często nie jest w stanie, jakby nie dlatego, że nie jest empatycznym partnerem, tylko to jest po prostu za dużo na jedną osobę.
0: Mhm. I też inne zasoby.
1: Inne zasoby, dokładnie. Inny sposób w ogóle reagowania też na pewne sytuacje. I kobiety mówią, no tak, ale on tak nie do końca mnie wspiera. Nie wiem, czemu, chyba mu nie zależy tak bardzo jak mnie. A może właśnie mu zależy i właśnie może staje na głowie, żeby cię wspierać, tylko... To jest za dużo na was dwoje. Wy po prostu potrzebujecie siatki wsparcia, przynajmniej jednej osoby poza tą relacją, której można z zaufaniem powiedzieć w ogóle o tym, co się u nas dzieje.
0: Myślę, że ta siatka wsparcia to jest jeszcze w naszym kraju takie myślenie trochę życzeniowe. Oczywiście ja bym bardzo chciała, żeby tak było i wszystkim tego życzę, ale jednak... zwłaszcza in vitro, zwłaszcza w kręgach takich mocno religijnych jest źle widziane. Często słyszę od par, że nie mogą powiedzieć rodzinie o tym, że tak. są w procedurze, bo nie będzie to dobrze widziane tak. ze względów właśnie religijnych. Często to leczenie wiąże się ze wstydem, ale myślę sobie, że zwłaszcza od momentu, kiedy mamy program Ministerstwa Zdrowia i te nakłady finansowe są dużo mniejsze, to możemy sobie pozwolić na terapię. I chciałam zapytać, jakie są możliwości wsparcia, gdy zgłasza się do was para, która mhm. mówi, że właśnie sobie nie radzi, że są w trudnym momencie. Jak to wygląda? Czy to zawsze jest terapia par, czy są jakieś inne opcje?
1: Czasami to jest terapia par, czasami tak naprawdę kuleje bardzo życie seksualne, więc też tak staramy się właśnie otwierać perspektywę par na to, żeby poszukiwały różnego rodzaju specjalistów, bo to nie musi być terapia. Czasem to może być weekendowy warsztat tantryczny, który jakby odbuduje im kawałek czegoś, na czym im bardzo zależy, więc my tak zawsze staramy się jak para trafia do terapii czy na taką konsultację pary, to tam zazwyczaj są takie trudności raczej komunikacyjne.

0: bo właśnie zarzuty czy pretensje w obie strony, w sensie, że ty nie wspierasz mnie wystarczająco, a ty to byś ciągle chciała rozmawiać tylko o tych staraniach, już nie ma w ogóle nas. Tak, więc jakby tam często, jak trafiają pary do terapii, to właśnie z takimi komunikacyjnymi tematami. Natomiast tam jest dużo do zrobienia. Jest strefa seksualna, jest ta cała intymność, która jest do odbudowania i czasami naprawdę są fajne miejsca takie niekoniecznie związane z psychoterapią, które mogą być bardzo pomocne dla pary i dla odbudowania tej przestrzeni relacyjnej. Ale jak pary trafiają, to a nie trafiają zbyt często, bo zazwyczaj trafiają panie. Nawet jeżeli one gdzieś tam reprezentują relacje i opowiadają o trudnościach tej relacji, to, no to zazwyczaj jest tak, że one trafiają na taką pracę indywidualną. Natomiast pary, kiedy przychodzą, to rzeczywiście tam są takie kawałki komunikacyjne i takie kwestie wokół tych starań, wokół których właśnie oni się tak zaplątują. W sensie po raz enty kłócą się na ten sam temat i to właściwie za każdym razem kończy się tak samo. Nie pojawia się żadne rozwiązanie, żadna świeża perspektywa. W związku z tym oni już przestają ze sobą rozmawiać, bo w sumie po co kolejny raz kłócić się w ten sam sposób? My i tak wiemy, jak się to skończy. A czasami też właśnie przychodzą w takim momencie kryzysowym, w sensie, że my nie wiemy właściwie, co mamy zrobić z naszą relacją dalej, czy ta relacja ma dalej sens, bo my w tych staraniach właśnie doszliśmy do takiego momentu, że zaczynamy kwestionować w ogóle nie tylko to, czy kontynuować starania, ale właśnie to, czy kontynuować tę relację. I to są takie ważne momenty, w których znajduje się od czasu do czasu właściwie każda relacja. To absolutnie nie przekreśla tego, co do tej pory jakby tworzyliśmy, kim byliśmy jako para. Natomiast to jest taki właśnie ważny moment, żeby się zatrzymać i wspólnie sprawdzić, czy to, co połączyło nas na początku, jest nadal świeże, jest nadal żywe, jest nadal aktualne, tak jakby relacyjnie między nami. Czy to nas nadal ożywia, jak sobie przypomnimy te nasze początki, to właśnie jaką relacją byliśmy, co nas jakoś do siebie zwróciło, co nas połączyło. I często właśnie powrót do tego tak zwanego mitu relacji i praca z tym mitem pomaga relacji odzyskać właśnie to, co sprawia, że ci dwoje ludzie, dwojga ludzie są nadal razem, ale też odszukać właśnie trochę takie nowe tory, nowe kierunki, nowe wektory na kolejny etap bycia razem. Trochę przedefiniować tę relację właśnie po to, żeby ona mogła nadal trwać, żeby się mogła jakby toczyć, rozwijać i być spełniająca dla obu stron. Natomiast tych możliwości naprawdę jest dużo. Jest cały obszar seksuologii, są różne warsztaty dla par, tantryczne, seksuologiczne, które naprawdę fajnie pracują dla par w takich sytuacjach. I często warto właśnie sobie zrobić taką burzę mózgów, co potencjalnie mogłoby nam pomóc, bo niekoniecznie terapia, taka psychoterapia będzie pierwszym wyborem mężczyzn. Oni niekoniecznie są jakoś tam otwarci na to, żeby właśnie chodzić i rozmawiać o problemach raczej i aktywnie poszukiwać rozwiązań w taki sposób, ale bardzo często są otwarci też na inne możliwości i czasami właśnie się pani skarżą na to, że no my mamy problem, ale ja nie mogę wyciągnąć tego mojego mężczyzny na terapię. On nie chce, on sobie nie wyobraża, że opowiada o naszych problemach obcej osobie. Albo nie wierzę, że rozmawianie o tym cokolwiek zmieni. I to jest taki ważny sygnał, ważna informacja i jakby okej, terapia czy psychoterapia nie jest dla każdego, ale w takim razie porozmawiajcie, jeżeli nie psychoterapią, to w jaki inny sposób wy możecie się zająć swoją trudnością. Jeżeli dla danego mężczyzny psychoterapia to nie jest opcja, to co on by zaproponował innego, żebyśmy jednak mogli się tym zająć i zaopiekować tą trudnością, która doskwiera nam obydwojgu.
1: Trochę się uśmiecham, dlatego że pamiętam taką sytuację, kiedy zapłaciłam 300 zł za wizytę u lekarza i usłyszałam: pani Karino, pojedźcie sobie na wakacje do Grecji, napijcie się winka, zjedźcie owoce morza. Ja wtedy się strasznie wkurzyłam, że w ogóle co to są za rady, że ja chcę działania, ja chcę jakiegoś konkretu, ja chcę być matką, a nie tutaj jakieś wakacje. Ale im więcej rozmów robię w tym podcaście, im częściej rozmawiam z ekspertami, właśnie z terapeutkami, z psycholożkami,

0: to myślę sobie, że to była cenna rada, której ja wtedy nie potrafiłam przyjąć, ale właśnie ta odskocznia często daje nam ten luz, zwłaszcza gdy na przykład nie mamy diagnozy, która pozwala, ten luz nam pozwala czasami zostać spontanicznie rodzicami i to jest mega cenne.
1: To jest mega cenne i to się dzieje w przypadku, wcale nie tak rzadko, kiedy do psychoterapii trafiają kobiety z diagnozą niepłodności idiopatycznej. Lekarze nie wiedzą, co jeszcze mogliby zaproponować, więc wtedy mówią, to proszę iść do psychologa. I te kobiety, jak trafiają właśnie do gabinetu na jakąś konsultację, to rzeczywiście jakby czasami okazuje się tak, że tego przymusu działania, tej presji, żeby robić, tej zadaniowości nawykowej jest tak dużo, że faktycznie w ogóle kontakt z ciałem, połączenie ze swoją miękkością, z brzuchem, z sercem jest po prostu niemożliwe. Tam to jest zablokowane. I teraz, czy to ciało może być domem dla dziecka? Jasne, że może być domem dla dziecka. To się dzieje, tak? Jakby, że kobiety, które są w takim bardzo zadaniowym trybie życia, zachodzą jednak w ciążę. Ale są takie historie i są takie drogi właśnie kobiet, które właśnie potrzebowały tego mitycznego odpuszczenia, tak jak ty o tym mówisz, i uwolnienia w ogóle głowy. Natomiast na pewnym etapie starań jest to bardzo trudno zrobić, dlatego że jest się w takim, ja to nazywam trochę w takim ciągu, jak jest się długo w staraniach i one rzeczywiście są intensywne i tam jest ta procedura medyczna i szereg badań i lekarstw i zastrzyków, to jest się trochę w takim napędzie, w takiej presji, że przecież już tyle zainwestowałam, nie mogę. Jak ja mam teraz odpuścić, nie? To znaczy, że to wszystko pójdzie na marne. Ja muszę właśnie jeszcze trochę docisnąć, jeszcze bardziej się postarać, jeszcze chwilę to wytrzymać, bo wiesz, że ten sukces się pojawi, tak? Natomiast właśnie paradoksalnie, jak pracujemy z Asią w Płodniku na warsztatach i zapraszamy kobietę trochę do takiej wstępnej pracy związanej z odpuszczaniem, to następuje taka martwa cisza i pojawia się ogromny niepokój i takie naprawdę przerażenie, że jak to odpuścić. Jak odpuszczę, to znaczy, że rezygnuję ze starań, to znaczy, że to jest porażka, że przegrałam.
0: Albo, że nie chcę tego dziecka.
1: Tak, i że nigdy nie będę mamą. Natomiast to nie jest odpuszczanie, to jest rezygnacja ze starań. I są kobiety, pary, które po prostu podejmują świadomą decyzję, że to jest koniec starań. Czujemy, że nasza droga w staraniach przynajmniej w ten sposób się kończy, tak? I po prostu pora to domknąć. Ale odpuszczenie, to nie chodzi tutaj nam o rezygnację, jeżeli tego nie chcesz. To nie masz przestać się starać, jeżeli czujesz, że masz motywację i pragnienie, aby być tą mamą. Tylko chodzi o to, żebyś znalazła trochę inne miejsce w sobie, z którego te starania możesz kontynuować. Miejsce, które uwzględni też twoje potrzeby, twój sposób, w jaki ty chcesz być w tych staraniach, twój naturalny rytm, twoje różne emocje, które się pojawiają i ci towarzyszą, twoje różne wartości, a nie miejsce właśnie, z którego będziesz siebie cisnęła z zaciśniętymi zębami i używała siebie i swojego ciała do tego, żeby osiągnąć jakiś cel, tak?
0: No to jest świetny sposób, żeby uniknąć takiej sytuacji, o której też często słyszę w podcaście, że dziewczyny mówią, że na przykład nie pamiętają 7 lat swojego życia, bo tyle trwały starania i że tam nie było przestrzeni na nic innego niż właśnie wizyty u lekarzy, diety, transfery, różne zabiegi, suplementacje i tak dalej, i tak dalej. I że na pytanie, co robiłaś w ciągu 7 lat, to potrafią powiedzieć tylko, że były w procedurze starań.
1: Tak, i teraz to będzie może trochę takie zaczepne, co powiem, ale procedura in vitro jest bardzo wymagająca, to prawda, i narzuca bardzo taki duży rygor, bym powiedziała, i dyscyplinę w planowaniu i tak dalej. A jednocześnie jest druga strona w ogóle tej postawy, tej wypowiedzi, bo przez te 7 lat to w tobie nie było też miejsca na nic innego. W sensie ty, chcący bądź niechcący, go nie zrobiłaś, nie zadbałaś o tę przestrzeń, nie uczknęłaś sobie tych 5% swojego życia, do których zaprosisz to, czego potrzebujesz. Cokolwiek to jest, czy partnera, czy bez partnera, czy jakby pasję czy relację z przyjaciółką, czy samo

Wczesny wypad, cokolwiek, czy zwykłe poczytanie książki na balkonie. Ty też w jakimś stopniu nie robisz na to miejsca, bo zasysają cię starania i w tym jest bardzo

0: zanim te starania się zaczęły. Bo to porywa jak rwąca rzeka i teraz jakoś to nie robi miejsca. To, jak wygląda procedura in vitro, nie robi miejsca na nic innego i to jest fakt, to jest prawda. Ale tym bardziej po twojej stronie jest zadbanie o to, żebyś ty robiła kawałeczek miejsca, nawet uszczerbek miejsca na coś innego w swoim życiu, bo to cię po prostu będzie zasilało. To będzie twoim paliwem w tych staraniach i nie sprawi, że te starania będą łatwiejsze. Nie będą łatwiejsze, będą tak samo trudne, ale ty w nich będziesz pełniejsza, będziesz bardziej przy sobie, będziesz szybciej wracała.
1: Na swoich warunkach pewnie
0: tak,
1: też.
0: Tak, będziesz szybciej wracała do tego spokoju wewnętrznego po trudnych badaniach, ale też to, co ty mówisz, jakby to będą starania, które są twoimi staraniami w zgodzie z tobą, z twoimi wartościami. Jest mnóstwo kobiet, które po kolejnym transferze, 5., 7., 10. mówią, wiesz co, ja właściwie od początku tego nie czułam. Ja tego nie chciałam, po prostu mi się wydawało, że nie ma innego wyjścia. Więc tak się wzięłam faktycznie za habety i włożyłam w to in vitro, ale szczerze, jak mam sobie sama szczerze odpowiedzieć, to w ogóle nie była moja droga. Ja bym to zrobiła zupełnie inaczej.
1: No i właśnie, żeby uniknąć takich sytuacji po tylu latach, albo żeby znaleźć wsparcie, gdy dojdziemy do takich wniosków, to polecam wam Płodnik.pl, tam dziewczyny wspierają. A dzisiaj dr Joanna Kot, psycholożka, psychoterapeutka, była moją gościnią. Do usłyszenia, Karina Terconi.